dałbym chyba pieniądze i sławę. Zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Pentagon odwołuje przerzut żołnierzy do Polski. Posłuchajcie, co o zaskakującej decyzji Amerykanów mówi nasz MON.
1: Służba więzienna nie wyklucza protestów. W tle dodatek mieszkaniowy dla funkcjonariuszy.
0: Na trasie po raz pierwszy policjanci. Będzie też o półmaratonie górskim. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus, a zaczynamy od decyzji Pentagonu, który odwołał przerzut 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
0: Według portalu Army Times chodzi o wojskowych z Brygady Pancernej.
1: Szef naszego MON-u stwierdził, że ta sprawa nie dotyczy Polski i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami.
0: Tymczasem część sił ma być już w naszym kraju, a sprzęt jest w drodze zgodnie z planem przerzutu.
1: Decyzja miała być zaskoczeniem. Portal podaje, że informacja zaczęła jednak krążyć wczoraj rano wśród żołnierzy, którzy wysyłali wiadomości do przyjaciół i bliskich o zmianie planów.
0: Nie skomentował tego jak do tej pory ani Pentagon, ani rzecznik sił US Army w Europie.
1: Jasne stanowisko prezydenta w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA.
0: Nie wyobrażam sobie, by w jakikolwiek sposób mogła wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie, zapewnia Karol Nawrocki.
2: Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl.
1: Prokuratura sprawdza, czy inne osoby pomagały posłowi PiS-u w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych.
0: Będzie protest w służbie więziennej. Na razie związkowcy stawiają na dialog.
1: Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy.
0: Ta, choć miała być wypłacona do 10 maja, nie dotarła do wszystkich. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
3: Sprawa mieszkaniówki w służbie więziennej nie wygląda dobrze. Część funkcjonariuszy nie dostała pieniędzy w ogóle. Część dostała tylko jakiś procent kwoty, którą powinni otrzymać. Jakby tego było mało, Ministerstwo Finansów domaga się od Ministerstwa Sprawiedliwości zmniejszenia dodatku dla funkcjonariuszy służby więziennej.
4: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
3: Mówi Bartosz Ochlak, rzecznik związkowców. Na razie od strony związkowej słyszę, że stawia na dialog, ale w przypadku dalszych zawirowań z wypłatami świadczenia rozważane są wszystkie scenariusze.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
1: Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy.
0: Tym razem nie chodzi jednak o zmianę wytycznych czy wymagań, a o same zapisy.
1: Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje.
0: Czy kursanci naprawdę odczują różnicę? To pytanie do Jakuba Krzyżaka.
5: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie InfoCar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu InfoCar.
6: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
5: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
7: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około plus 140 aplikacja.
5: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie InfoKierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
1: A jedyna opłata to koszt egzaminu.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Przed nami 6:a odsłona półmaratonu górskiego Jaworze.
1: W tym roku pierwszy raz w ramach zawodów odbędą się Mistrzostwa Polskiej Policji.
0: Trasę przebiegnie kilkuset funkcjonariuszy.
9: Trasa jest na pewno wymagająca. 900 metrów przewyższenia, 23 kilometry trasy. Jest się gdzie zmęczyć. Duża część Polski nam tutaj zjedzie, bo i Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Katowice.
0: Mówił Dariusz Bulanda, jeden z organizatorów.
1: Półmaraton 23 maja w Ptaszkowej koło Nowego Sącza.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, o poranku to już czwartek, 4 minuty po godzinie 6:00.
11: I ptaszki śpiewają. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
0: Justyna Bieniek.
1: I Michał Konopiński.
11: Zapraszamy do 9:00, a za chwilę kartka z kalendarza.

0: That is cool, bo są te, ogrodnicy są. Pan Kac jest, przyszedł.
1: Kolejny? Kiedy tak. To się skończy?
0: Już niedługo.
1: Bonifacy
0: nie
1: dzisiaj, Bonifacy.
0: Bonifacy, a tak. To jeszcze Zośka na koniec, no i jakoś to pójdzie. Potem.
1: Przetrwamy. Jedna Zośka dzisiaj też obchodzi urodziny, ale o niej za chwilę. Najpierw imieniny. Bonifacy, Dominika, Idzi, Izydor, Jeremi, Jeremiasz, Koryna, Maciej, Maria, Michał i Wiktor. Wszystkiego najlepszego.
0: Jak najbardziej. Marta Lipińska, polska aktorka, świętuje dzisiaj swoje urodziny.
1: Amerykański reżyser filmowy i pisarz Robert Zemeckis.
0: Kate Blanchett, australijska aktorka, reżyserka teatralna.
1: Zosia Coppola, amerykańska Zosia, aktorka, reżyserka i scenarzystka filmowa.
0: I ten, co w czepku urodzony, Mark Zuckerberg, amerykański przedsiębiorca, programista komputerowy. I jeszcze dzień farmaceuty, jakby kogoś głowa rozbolała.
1: Tak, próbuję skonsultować się z nim albo z lekarzem. 13 minut po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem.
3: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy: trwajcie w miłości mojej. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli miłość to imię Boga, to miłość jest znakiem chrześcijan. Idealna sytuacja jest taka, gdybyśmy nie musieli się przedstawiać i nazywać się chrześcijanami. Jestem Michał, chrześcijanin. Lepiej byłoby, gdyby ludzie, patrząc na nas, mówili o nas: tak, to jest Michał, to jest chrześcijanin, bo on posługuje się miłością Boga, bo on miłość Boga rozlewa na innych, bo on tą miłością Boga dzieli się z innymi, nie zatrzymuje jej tylko na sobie. Miłość to nasz znak. Miłość to znak chrześcijan. Nie przesłaniajmy tego znaku sobą.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Po reklamie. What?

0: Biała Armia i Bajm na antenie Radia Plus, 27,5 minuty po godzinie 6. Jest poranek, 14 dzień maja. Ochłodzenie nie tylko u nas i nie mamy co narzekać, bo w południowych Niemczech spadło 20 cm śniegu. No i nad Alpy nadciągają takie dosyć spore opady śniegu. Dotną obszary Francji, Szwajcarii, Włochy, Austrii i Niemcy. Jak ktoś chciałby pojeździć na nartach, będzie okazja i szansa.
1: Ale w maju się na narty nie wyjeżdża i ludzie na forach podróżniczych, a obserwuję takie, pytają, co robić na przykład nad jeziorem Garda, bo tam leje, pada, zimno, chłodno, pojechali przecież odpocząć i teraz nie ma co, siedzą.
0: Nad jeziorem Garda jest taki mikroklimat, że tam rzadko zdarzają się aż takie załamania pogody.
1: No mikrotemperatury też tam właśnie są.
0: Raz pojechałem na wakacje grać, znaczy w marcu pojechałem do Afryki grać w tenisa i przez cały tydzień padało, więc znam ten ból.
1: Mączka ci nasiąkła?
0: No i nasiąkła strasznie.
1: Za 6:45 jaka pogoda w Polsce, już wracamy z tych odległych krain.
0: Chociaż
1: do
0: potem
1: nas
0: będzie Desireli Voyage Voyage na antenie Radia Plus.
1: A to tak muzycznie, w teorii. Wiadomości, prognoza, to wszystko za chwilę, za 6:45.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Kijów.
1: Uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych.
2: Od wczoraj trwają też ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Alarmy ogłoszono w obwodach wołyńskim, lwowskim i zakarpackim, które sąsiadują z Polską.
1: W ciągu ostatniej doby zginęło 14 osób, a ponad 80 zostało rannych.
2: W Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin.
1: To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie.
2: Mamy fantastyczną relację, zawsze szybko rozwiązywaliśmy problemy i będziemy mieć fantastyczną przyszłość razem, powiedział Donald Trump na początku spotkania z Xi Jinpingiem.
1: Zapowiedział, że będą rozmawiać na temat handlu i że relacja ta będzie całkowicie wzajemna.
2: Górnik Zabrze i Raków straciły szanse na Mistrzostwo Polski.
1: W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią.
2: Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Nie będzie drogi przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Radni Wawra zmienili projekt, zdecydowali o tym na ostatniej sesji. Ulica Bricknera będzie skrócona. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Razem dla Wawra przyjęta została uchwała ograniczająca inwestycje. Radni PiS wstrzymali się od głosu. Budowa ulicy odbędzie się tylko na odcinku od skrzyżowania z Bystrzycką do skrzyżowania z Filmową. Pod petycją przeciwko budowie przez Lasy i Wydmę podpisało się ponad 4000 osób, głównie mieszkańców Falenicy i Wawra. Nie milkną kontrowersje związane z organizacją festiwalu Techno Circo Loco na terenie Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Dyrektor Muzeum Paweł Jaskanis informuje, że był to jednorazowy eksperyment i nie planuje wydawania zezwoleń na organizację kolejnych edycji imprezy.
4: To była próba. Z organizatorami mówiłem, że jest to wyłącznie pilotaż i dalsze losy będą zależały od reakcji publiczności, która, no wiemy już jaka jest, prawda?
3: Podkreśla jednak, że tegoroczna edycja odbyła się zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi i w oparciu o miejskie zezwolenie. Pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów dziś w Warszawie, 10 stopni o poranku, maksymalnie 18, czyli temperatura znów idzie trochę w górę. Ciśnienie umiarkowane 1003 hektopaskale, biometr jest korzystny, wiatr słaby z południowego wschodu.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Za 27, prawie już 26 minut będzie godzina 7. Odliczamy ten czas o poranku.
6: Dzień dobry, witamy. Za chwilę w podróż się wybieramy z Desirel. Voyage, voyage. Ale zanim zapytam Tomka, o czym myśli od samego rana.
5: Będzie pałac, bardzo znany, i będzie muzyka techno.

0: Michael Jackson w Radio Plus, The Way You Make Me Feel, za 17 minut 7, to jest czwartek, 14 dzień maja.
1: Domek myśli od samego rana.
2: Trawnik, na którym na co dzień nie wolno siadać, w kilka godzin został zadeptany, a spokojne i ciche miejsce, jakim jest teren pałacu w Wilanowie, dudniło w rytm muzyki techno. Kto wie, może Jan III Sobieski, który był mecenasem sztuki, postanowił otoczyć opieką także muzykę, która brzmieniem przypomina mu regularne odgłosy salw armatnich pod Wiedniem. A może pod jego nieobecność DJ Marysieńka postanowiła zagłuszyć swoją tęsknotę. Zgodę na koncert przy zabytkowej budowli wydał jednak dyrektor muzeum w Wilanowie, no i może uznał, że mająca początek w latach 80. XX wieku muzyka też już powinna być wpisana do rejestru zabytków. Teraz jednak, mimo sporego zarobku, mówi, że drugi raz takiej zgody nie wyda i przeprasza. No i pałac w Wilanowie powinien zmienić nazwę na Pałac Kultury i Nauczki, żeby przypomnieć, że kulturalni ludzie nie hałasują po nocach, a nauczka jest dla dyrektora.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
9: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
12: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: O reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Happy Nation i Ace of Base w Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 7, a co się wydarzyło 14 maja? Jestem ciekawa.
1: No właśnie, porzucamy na chwilę Wilanów, Króla Sobieskiego, w inne rejony czasowe się przenosimy do Targowicy. Między innymi Artur Moczarski opowie o tym, co się wydarzyło tego dnia.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 14 maja 1792 roku w Targowicy przeciwnicy reform Sejmu Czteroletniego oficjalnie ogłosili zawiązanie Konfederacji przeciwko królowi i Konstytucji 3 maja. Tego dnia w roku 2010 na południu Polski rozpoczęły się ulewne deszcze, które zapoczątkowały największą od 160 lat powódź na Wiśle i jej dopływach. W jej wyniku zginęło 25 osób. Jeśli zaś chodzi o wakat po Judaszu, który jak wiemy targnął się na swoje życie, apostołowie zdecydowali się na losowanie. W ten sposób do ich grona dołączył Maciej. Jego imię oznacza dar Jahwe, a losowanie przed jego wyborem poprzedziła modlitwa apostołów. Następstwem była praca apostolska, o której nie wiemy jednak zbyt wiele. Jedni mówią, że trafił do Etiopii, inni, że ruszył na północ i dotarł nawet do Prasłowian. Przed 20 laty papież Benedykt XVI tak mówił o postaci apostoła z wyboru, który zastąpił zdrajcę. Wyciągnijmy naukę, mówił papież. Nawet jeśli w kościele nie brakuje chrześcijan niegodnych i zdrajców, każdy z nas musi być przeciwwagą dla popełnianego przez nich zła, przez składanie przejrzystego świadectwa Jezusowi. Relikwie świętego Macieja najbliżej nas są w niemieckim Trewirze, gdzie trafiły ponoć za sprawą świętej Heleny, matki Konstantyna Wielkiego.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Masz coś słodkiego? Nigdy nie powiem nie. Jak w tej piosence, nie powiem nie.
1: Mam, ale gorzka ekstra 85%.
0: To dziękuję. Pójdę po coś słodszego.
1: Dobrze.
0: A słodki przystanek na naszym profilu facebookowym. Przystanek paryski, autobusowy w stylu Art Nouveau. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, żeby się chciało tam siedzieć cały dzień. Napiszcie nam o swoich przystankach, czy macie jakąś wiatę z ławeczką, czy po prostu stoi słup, znak i tabliczka.
1: Piękne.
0: To piękne. Zajrzyjcie na
1: ale
0: naszego Facebooka.
1: Ale ta góra trochę jak kapelusz damy na wyścigach konnych w Ascot.
0: Ale też jest funkcjonalne, bo deszcz potem spływa na boki.
1: Popatrzcie, bo warto, a za chwilę na antenie Radia Plus. Posłuchajcie, bo warto, czyli najnowsze wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.

0: Sprawca cały czas na wolności. W Lubinie policyjna obława po zabójstwie dwóch młodych mężczyzn.
1: Oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. W Chinach spotkani na szczycie rozmawiają Trump i Xi Jinping.
0: W noc muzeów otwiera się dla zwiedzających dom rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. W akcji około 300 policjantów.
0: Trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku.
1: Przypomnijmy, dwie osoby zginęły, jedna w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
0: A z tymi informacjami Michał Skolimowski. Co wiadomo o tych tragicznych wydarzeniach?
2: Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale były znane policji. Jedna z nieoficjalnych hipotez, które pojawiają się m.in. w lokalnych mediach, mówi też o możliwych porachunkach na tle narkotykowym. Prokuratura jednak tego nie potwierdza, śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ci jednak boją się o swoje bezpieczeństwo.
3: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
2: Obława trwa, sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski.
1: To pierwsza taka wizyta od niemal dekady.
0: Trwa spotkanie Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie.
1: Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu.
0: Otwierając spotkanie w Wielkiej Hali Ludowej, Xi mówił, że świat stoi na rozdrożu w światowej polityce i przekonywał, że oba kraje powinny być partnerami, a nie rywalami.
1: Nasze stabilne, dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracę.
0: Trump nazwał Xi wielkim przywódcą, podkreślił ich fantastyczne relacje i zapewnił o dobrej wspólnej przyszłości.
1: To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek.
0: Chiński przywódca podkreślał jednak w rozmowie, że kwestia Tajwanu to najważniejsza sprawa w relacjach obu krajów i może doprowadzić do konfliktu między nimi.
1: Ceny paliw pójdą dziś w górę.
0: Benzyna 95 i 98 zdrożeje o 11 groszy, diesel o 8.
1: Rząd podkreśla, że to i tak znacznie taniej niż bez programu CPN.
0: Ten został właśnie po raz kolejny wydłużony, o czym więcej już teraz Michał Rawa.
4: Program CPN został wydłużony do końca maja. Jak podkreśla minister energii Miłosz Motyka, dzięki tym rozwiązaniom Polacy płacą dużo mniej za paliwo.
5: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
4: Obecne rozwiązania prawne dają możliwość przedłużenia programu nawet do końca czerwca.
5: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące.
4: Na to, co dalej z rządowymi obniżkami, w tym w trakcie wakacji, wpływ będzie miała sytuacja na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach.
1: Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92.
0: Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa.
1: Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność.
0: Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmont z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
6: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
1: Zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Zbliża się noc muzeów. Tysiące miejsc w całym kraju otworzy się dla zwiedzających.
1: Do akcji włączył się m.in. Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Będzie można wziąć udział w grze muzealnej.
0: W tym roku mamy 80. rocznicę święceń kapłańskich papieża Polaka. Będzie więc niespodzianka, mówi Anna Czajkowska-Sałapat.
8: Zaprosimy naszych zwiedzających do spotkania z postaciami, które miały duży wpływ na kształtowanie się powołania przyszłego papieża. I nie mówimy tutaj tylko o jego powołaniu kapłańskim, ale w ogóle o szukaniu drogi własnego życia, bo to przecież w pierwszej kolejności teatr, a kapłaństwo dopiero później.
1: Noc muzeów w najbliższą sobotę od 18 do 22.
0: A my sprawdźmy, co dziś czeka nas w pogodzie.
9: Pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów dziś w Warszawie 18 stopni maksymalnie, teraz około 10 mamy na termometrach, ciśnienie umiarkowane 1003 hektopaskale, wiatr słaby z południowego wschodu, warunki biometeo w stolicy będą poprawiały nam nastrój.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: A teraz będziemy odliczać. Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7.
11: A nie, to w nie tą stronę. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszyk, The Final Countdown i zespół Europe. Odliczamy, nie wiem, do weekendu, do wstania, do
11: weekend
10: pracy.
11: Weekend jest bardzo dobry do
10: może
11: odliczania.
10: Być. Do wakacji dzisiaj... niektórzy odliczają
11: tak.
10: już.
11: Dzisiaj czwartek, 14 dzień maja. No to Europa, za chwilę Belinda Carlisle.

0: Kółeczki na piasku kręci Belinda Carlyle i my możemy sobie kręcić kółeczki, piruety jakieś różne między kuchnią a łazienką, a co niektórzy to już nawet na przystanku, bo chłodnawa.
1: A niektórzy już kręcą silnikiem, obroty wykręcają. Zdenerwowany jestem, bo powiedzieli, że będzie droższa benzyna w wiadomościach nasi przyjaciele o 7:00, a ja już zdążyłem zatankować rano, chociaż nie miałbym
0: tańsza
1: wyjścia.
0: Tańsza będzie.
1: Że spadło?
0: No, ma być tańsza chyba, wydaje
1: mi się. Dobra,
0: a ty zatankowałeś, więc jesteś
1: słuchałem.
0: Stratny. Ja to tak rozumiem, czy źle rozumiem?
1: Dzisiaj zdrożeje o 11 groszy, mówili. Znaczy pewnie już zdrożało od rana,
0: no
1: bo to ta
0: źle,
1: cena na cały dzień. No i tak bym musiał zatankować, no. No dobrze, no. W każdym razie cieśnina...
0: Zawsze na rower możesz się przesiąść.
1: No tak, elektryczny. Też. Cieśnina Ormus wpływa na nasze portfele, no ale w nietypowy sposób wpłynęła też na producentów kultowych chipsów i krakersów krewetkowych w Japonii. Ponieważ okazuje się, że ta nafta, ciężka benzyna, która jest sprowadzana, która jest produktem ubocznym rafinacji ropy, jest też składnikiem farb drukarskich oraz plastików. No i teraz ci producenci wymyślili, że żeby zwrócić uwagę na to, jaki jest problem światowy z tą ropą, to torebki chipsów i krakersów będą w kolorze czarno-białym. Nie tak jak kolorowym zwykle, bo
0: a
1: to nie...
0: A kartonik nie można zapakować?
1: Nie mają czym kolorować, ale kartonik też musi być jakiś ozdobiony, żeby było widać. No logo musi być wiadomo, jakie... Żeby było wiadomo, jakie chipsy kupujemy. No więc będzie tak samo, tylko
0: ale
1: czarno-biało.
0: Ale w kartoniku by się tak nie gniotły.
1: A to już jest inna zupełnie sprawa. Ja mówię o kolorach opakowań.
0: No dobrze, przepraszam.
1: I wyobraź sobie, że oglądasz jakiś film, który lubisz w kolorze i nagle ktoś ma czarno-biały telewizor. Ja wiem, że już dzisiaj nie ma czarno-białych telewizorów.
0: Ale wiesz, czasem mnie wkurza, jak taki zabieg jest, że robią czarno-białe filmy czasami,
1: tak?
0: Żeby były takie bardziej artystyczne.
1: Artystyczne.
0: No to człowiek już nieprzyzwyczajony jednak jest.
1: No, jak się wejdzie w taki film, po 15 minutach już
0: noir.
1: Jesteś w tym świecie. No, no. Kto?
0: A nie, nic.
1: W każdym razie chipsy noir i krakersy noir do kupienia w Japonii.
0: A tak najlepiej, drodzy państwo, do tego świństwa nie jedzcie.
1: To prawda. No ale to tak wygląda, jakbyś weszła do sklepu i nagle film sprzed 50 lat.
0: Goombay Desmes, za chwilę Sun of Jamaica, więc będzie słonecznie i kolorowo, przynajmniej w piosence, a potem Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, prawie do nieba.
1: A jeszcze będzie Jennifer Page i Crush.
0: Poczekaj, to jeszcze
1: nie. Ale to mi się kojarzy z tym chrupaniem tych chipsów.
0: No tak, bo to dźwięk taki dosyć specyficzny.
1: It's Crush.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału, pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Robert Gadyński, piasek piaseczny, Andrzej zresztą i prawie do nieba. No właśnie, on też chciał do nieba, ale złapał się za głowę po 40 i stwierdził, że on tak to raczej przy piekle bardziej jest.
1: Po 40?
0: Tak, Scott Vincent Borba, współtwórca marki kosmetycznej bardzo znanej w Stanach Zjednoczonych, doradca w sprawach urody gwiazd Hollywood, sprzedał swoją fortunę, wstąpił do seminarium duchownego w sobotę. 53-letni Borba przyjmie święcenia kapłańskie w diecezji Fresno w Kalifornii.
1: Taka to ciekawe. Jest historia.
0: Po 40 na pewnej imprezie stwierdził, że to mu w ogóle szczęścia nic nie daje to wszystko. Że sukces, skupienie na wyglądzie nie dają życiu żadnego sensu i on chce inaczej.
1: Chyba przeczytał
0: taki... Sprzedał wszystko i zrobił inaczej.
1: Fragment Ewangelii przeczytał jeden taki, gdzie Jezus kazał rozdać wszystko i pójść za nim.
0: No ale patrz, jakie zepsucie musiało być wokół niego, skoro przebrzał na oczy i stwierdził, że to jest pustota po prostu naokoło.
1: No i dobrze, no. Czasem też trzeba jakoś tam wyglądać. Ale bez przesady, no, prawda?
0: No on to w ogóle nie wygląda na 53.
1: A, że on wygląda. Ja mówię, że on innym chciał, żeby oni inni wyglądali.
0: A nie, to oni, oni tam chcieli wyglądać i dlatego do niego przychodzili.
1: A,
0: to
1: rozumiem,
0: zupełnie inna
1: dobrze, już
0: jest, no.
1: Wszystko pomieszane.
0: A on to tylko pomagał, żeby człowiek też dobrze się czuł, bo jak człowiek dobrze wygląda, to się dobrze czuje. To wszystko jest powiązane, to nie jest tak hop-siup, no.
1: Dobrze, że my tych wszystkich artystów nie widzimy, jak ich słuchamy, bo przecież nie puszczamy wam tyle dysków, tylko piosenki i zachwycajmy się muzyką, nieważne jak to wygląda, ile operacji sobie zrobił i tak dalej. To niech pije do konkretnego.
0: Nie, absolutnie
1: tylko tak
0: nie
1: ogólnie.
0: Pijemy.
1: Jennifer Page już teraz i Crash.
0: 27 minut po 7:00.

0: Czas nas goni. Musimy pani tutaj powiedzieć dziękujemy za kawałek ładnej piosenki, bo teraz wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody.
1: Posłuchajmy wspólnie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa.
1: Lokalne władze informują o ponad 30 poszkodowanych i jednej ofierze śmiertelnej.
2: Zniszczona została infrastruktura cywilna, w tym blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Według mera ukraińskiej stolicy pod gruzami mogą być jeszcze ludzie.
1: Eksplozje było też słychać w Charkowie, Odessie i Sumach. U nas niebawem relacja naszego korespondenta z Kijowa.
2: Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał w rozmowie z TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Zapewnił, że Polska ma umowę z USA, która pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia.
2: Minister przekazał też, że wczoraj napisał kolejne pismo do strony węgierskiej z prośbą, by wskazała, gdzie znajdują się Ziobro i Romanowski oraz na jakiej podstawie opuścili Węgry.
1: Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie.
2: Elina Świtolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała dwa kolejne i awansowała do półfinału.
1: W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Przetarg na 62 nowe tramwaje dla stolicy został rozpisany jeszcze raz. Poinformowały o tym tramwaje warszawskie. Wszystkie pojazdy będą dwukierunkowe. Poprzedni przetarg się nie powiódł, bo został zaskarżony. Nowy przetarg został ogłoszony po to, by przewoźnik mógł wykorzystać środki z Krajowego Planu Odbudowy do końca 2030 roku. Zamówienie podstawowe obejmuje dostawy 20 pojazdów. Sypiący się wiadukt na Towarowej doczeka się remontu po latach odkładania, bo i tak się go wykona przy okazji remontu kolejowej linii średnicowej. Ten się jednak znów przesunął, a wiaduktem trzeba zająć się szybko, tak wynika z ekspertyzy zamówionej przez miasto. Zarząd Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
4: Na jej podstawie w ostatnich miesiącach prowadzono tam działania, które mają sprawić, że wiadukt będzie mógł być używany do czasów gruntownego remontu. To wyłączenie skrajnych pasów, przeniesienie przystanków tramwajowych, czyli generalnie odciążenie tego obiektu.
3: Kolejarze ogłosili teraz przetarg na projekt nowego wiaduktu. Obiekt ma powstać do końca 2029 roku.
0: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.
3: Dziś pochmurno z przejaśnieniami i bez opadów w stolicy. Maksymalnie 18 stopni, teraz około 10. Ciśnienie mamy umiarkowane 1003 hektopaskale, biometr korzystny, a wiatr słaby z południowego wschodu.
0: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: My wstajemy rano i polecamy. To już połowa naszego poranka za nami, ale będziemy dobudzać Was dalej.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Za chwilę Stevie Wonder, wczorajszy jubilat, teraz Bonnie Tyler, It's a Heartache. Bonnie leży w szpitalu na Ojomie w Portugalii. Jej stan jest bardzo ciężki, ale lekarze nie tracą nadziei, a my trzymamy mocno kciuki.

0: Mówiłeś o panu, który pomagał gwiazdom, a teraz sam postanowił rozdać majątek i stwierdził, że to nasze piękno zewnętrzne nie jest najważniejsze, ale jednak do niego wrócę. Festiwal w Cannes się odbywa, więc czerwonego dywanu nie mogło zabraknąć.
1: Podobno Joan Collins się pojawiła w wieku 90, już nie wiem ile
0: i
1: lat.
0: I o tym chciałem powiedzieć, trzech nawet. 75 trzech lat nawet. Temu rozpoczęła karierę filmową, ona nadal jest olśniewająca, wszyscy byli zachwyceni, bo w sukni w falbanach w biżuterii wyskoczyła. Ona powiedziała, że przed Cannes wzięła trochę lekcji tańca, aby z werwą wkroczyć na czerwony dywan. Uznała, że po prostu chodzenie po czerwonym dywanie jest nudne. Nawet skrytykowała taki szpilkę wbiła królowej Elżbiecie i królowej Marce, mówiąc, że jak ona, Joan Collins, patrzyła na jej królewskie wysokości, no to się zastanawiała, jak tak można nudno
1: chodzić.
0: Bo tam
1: chodzić. Nie tylko wysokości, ale dystyngnowności.
0: No tak, właśnie, dobrze. Ale gwiazda dynastii, no wygląda zachwycająco, nawet czasem zapominamy, jaką to wredotą była w dynastii.
1: Oj, wredotą była.
0: Takie zrobiła wrażenie, ale nie jest sama, bo też na czerwonym dywanie pojawiła się 88-letnia Jane Fonda.
1: A to która ta, co jeszcze nogi na głowę potrafi założyć.
0: Lśniała w czerni, no. Brawa dla pań za formę. Może formę jak formę, wygląd jak wygląd. Tam czasem w niektórych przypadkach trochę było tam poprawek pewnie na twarzy.
1: Oj tam, no.
0: Ale chodzi o to, że cały czas są młode duchem i tak, pełne werwy i energii, one chcą się pokazywać.
1: I zamiast szurać nogami, jak to już w tym wieku bywa, no to po prostu nawet jeszcze potrafią tańczyć. Brawo dla dziewczyn.
0: Szurać nie wolno, bo się dywan zetrze, a to jest droga rzecz.
1: Potem można zwinąć, sprzedać kawałek.
0: Nie, za rok się rozwinie raz jeszcze.
1: Za chwilę wolę.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Po reklamie.
21: Radio Plus Warszawa.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Skoro byliśmy w Cannes i rozmawialiśmy o tym czerwonym dywanie, to pytanie do was teraz. Czy chodzicie po panelach, po klepkach różnych, czy też macie dywan czerwony, nieczerwony? U mnie w domu, na przykład w pokoju dziecięcym, jest dywan.
2: Samochodziki? Takie
1: nie, boisko piłkarskie.
2: A boisko? No. O, poważna sprawa. Ale w piłkę nie grają?
1: No, tam nie, ale grają tam, gdzie nie ma boiska.
2: Znaczy, na zewnątrz grają.
1: Nie, wewnątrz też.
2: A, no. Też, no, proszę. No dobrze, o dywanach, panelach i tak dalej dzisiaj pytamy w związku z tym czerwonym dywanem, po którym tanecznym krokiem czasami przemieszczają się gwiazdy.
1: A jak już chodzicie, to boso, w kapciach, w czym tam? Jak wygląda wasz kontakt z podłożem? O, w domu. To jest pytanie
2: przed
1: śniadaniem.
2: Ale my ciekawscy dzisiaj jesteśmy niewyobrażalnie.
1: 691-141-141.
2: To numer SMS do Radia Plus, a teraz Rick Astley, Together Forever i tak wspólnie do 8 dobrniemy na pewno.

0: co tam u was na przystanku? O, Krzysztof wrzucił stajnie jednorożców w Łodzi. Toż to dopiero jest przystanek. On przebija ten francuski, który dzisiaj na naszym profilu facebookowym. A Katarzyna napisała o tym z Paryża. Na takim przystanku chce się czekać. U nas niestety rzeczywistość jest inna. Różne rzeczy można tam znaleźć. Niekoniecznie przyjemne dla oka i takie smutne te wiaty są.
1: Ale coraz częściej są takie wiaty, że tak powiem, zielone. O, we Wrocławiu jest mnóstwo z takimi troszeczkę roślinkami, które mają troszeczkę poprawić również samopoczucie oczekujących na autobus i tramwaj. No bo wiadomo, mikroklimacik i tak dalej. I a nie tylko betonoza.
0: Ja to widziałem nawet gdzieś wiatę z kanapą taką. I to nie to, że ktoś się pozbył i akurat wyrzucił na przystanek, tylko taka ustylizowana. Można sobie poleżeć, czekając na autobus.
1: Kanapę to bym pożarła. Dobrze, czas śniadaniowy, a do śniadania mamy najnowsze wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
11: Zmasowany atak na Ukrainę, jest wielu rannych. W Kijowie zawalił się blok, trwa akcja ratunkowa.
12: Najpierw Kraków, potem Warszawa. W przyszłym tygodniu Polskę odwiedzi węgierski premier Peter Madziar.
11: Posprzątają plaże, w zamian mogą liczyć na darmowe wakacje, a takie rzeczy na Helu i w Trójmieście. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
12: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Ukraina. Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Jest jedna ofiara śmiertelna i ponad 30 poszkodowanych.
11: Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza.
12: W nocy i o poranku Rosja wystrzeliła 56 rakiet i blisko 680 dronów. Łącznie w ciągu doby jej wojska skierowały w stronę Ukrainy prawie 1,5 tysiąca bezzałogowców. Ze szczegółami nasz korespondent Ołych Biłecki.
13: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. W porannych godzinach doszło do uderzenia w blok mieszkalny na lewym brzegu miasta. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Po ataku w kilku dzielnicach nie ma wody. Niektóre ulice są nieprzejezdne po spadnięciu odłamków. Alarm zabrzmiał 10 minut przed pierwszą nocy i do tego momentu jeszcze nie został odwołany. Na celowniku Rosjan tej nocy oprócz Kijowa okazała się centralna i wschodnia Ukraina. Kijów, Ołych Biłecki.
12: Dziękujemy za relację.
11: To już pewne, w przyszłym tygodniu do Polski przyjedzie węgierski premier.
12: Peter Madziar po posiedzeniu swojego rządu zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty.
11: Najpierw ze swoimi ministrami pojawi się w Krakowie.
14: Z Krakowa
12: pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne. Przede wszystkim z Donaldem Tuskiem. Ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą.
14: Ahol a tervek szerint találkozom Lech Wałęsával.
11: Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła.
12: Wiadomo, że z Polski Peter Madziar pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.
11: Ponad 200 kg narkotyków wartych fortunę.
12: CBŚP weszło do dwóch laboratoriów w Jerzykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Produkowano tam klefedron.
11: Zatrzymano 3 osoby, mają już zarzuty.
12: Czarnorynkowa wartość znalezionych narkotyków to około 3,5 miliona złotych.
15: Na miejscu prowadzonych czynności ujawniono 50 kg już gotowego do sprzedaży klofedronu, a także ponad 150 kg innych substancji odurzających i psychotropowych, które obecnie będą poddawane szczegółowym analizom w Laboratorium Kryminalistycznym Policji.
12: Mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
11: Za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków grozi 20 lat więzienia. Oskarżeni w areszcie poczekają na proces.
12: Są super nowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski.
11: W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa końcowe odliczanie do przyjęcia pierwszych husarzy, myśliwców F-35. O szczegółach Rafał Różycki.
16: Rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Marek Sobieraj potwierdził mi, ultranowoczesne samoloty trafią do Polski jeszcze w maju. Przede wszystkim zagwarantują przewagę technologiczną.
17: To, co wyróżnia samoloty F-35, to przede wszystkim technologia stealth, czyli bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
16: Zaznacza oficer prasowy bazy lotniczej w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów.
12: Dostawy potrwają do 2030.
2: Wiadomości Radia Plus.
11: Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie.
12: Taką nietypową ofertę już kolejny rok z rzędu przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0.
11: Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant. Muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż.
18: Nasz wolontariat to nie jest tylko sama praca. Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci bezpośrednio z wody, a drugą połowę dnia przeznaczamy na integrację. Wspólne pływanie na słupach, zawody na balansboardzie, pływanie kajakami, siatkówki, malowanie na plaży, kino plenerowe, ognisko integracyjne czy rejsy widokowe.
11: Wymieniał Dawid Krzyżański z fundacji.
12: Letni wolontariat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
11: A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
19: W pogodzie czeka nas sporo przejaśnień, które już mamy za oknami. Będą też chmury, ale bez opadów. 10 stopni o poranku w Warszawie mamy, a będzie 18 w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr słabo, jak na razie powieje z południowego wschodu. Ciśnienie mamy umiarkowane, bo na barometrach w stolicy 1003 hektopaskale. Biometr z kolei jest korzystny.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: I oto wstajemy, jesteśmy z wami już 6 minut po godzinie 8.
1: Zapraszamy do 9. Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: No to bioderka rozkołyszemy za chwilę jak nic. Bo przy tym utworze nie da się siedzieć spokojnie, cicho i nie podrygiwać.
0: Oni tam na jakimś statku tańczyli chyba.
1: Jakoś tak było. Potem Phil Collins, Another Day in Paradise w Radiu Plus.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Dywan, nie dywan, kapcie, nie kapcie. Pytamy, jaki jest wasz kontakt z podłożem. Dzisiaj odezwała się do nas Anita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie.
1: Tylko na bosaka napisałaś. Żadne skarpety?
3: Żadne. Ja uwielbiam na bosaka chodzić. Uwielbiam zimno. Kontakt z podłogą. Zimno właśnie, ale w wyjątkowych sytuacjach lubię takie papucie zakładać, takie niebanalne.
2: Ale jakieś to przy minus 20 to... rozumiem za oknem.
3: Różnie. Różnie, bo ja mam tę chorobę zimnych stóp, ale najczęściej korzystam właśnie z tego kontaktu skóra, podłoga. Mhm. Chociaż no papucie lubię takie różne, kolorowe, śmieszne.
1: No właśnie, co to są niebanalne? Jakieś stworki, no potworki?
2: Pewnie mają uszy.
3: Tak, tak. Mhm. Tak właśnie uszaste, z rogami, właśnie w zależności od okoliczności zdarzenia dnia. Śnojem, świąt, różne takie fajne. Kiedyś miałam fajne żółte katy takiego, no tego ptaka żółtego z ulicy Zamkowej.
1: A, Big Bird.
3: Długo bardzo miałam, tak.
2: Okej, okay, super.
1: A powiedz, przeszłabyś się tak elegancko po czerwonym dywanie?
3: Boso, tak.
2: Jak boso? Boso? No tak, szpilki tak. Zdjąć i lecimy.
1: Gwiazdy
2: bardzo
1: sobie
2: fajnie.
1: Na wszystko pozwalają, więc można i boso.
2: To by było cool, tak. Wydaje mi się nawet
3: na
2: bardzo.
3: Na czerwonym dywanie z czerwonymi pazurkami, żeby było.
2: O, właśnie. I wtedy wszyscy wiedzą, że to jest prawdziwa gwiazda.
1: No i na ściankę.
2: Tak, tak jest.
1: Tych klientów obsługujemy. Dobrze.
3: Prawdziwa gwiazda Radia Plus.
1: A, oczywiście.
2: Tak jest.
1: Tylko pamiętaj, że będziesz tak na tym dywanie czerwonym, weź naszą butelkę Radia Plus, bo wysyłamy w prezencie to dzisiaj nagroda w pytaniu przed śniadaniem.
3: Dziękuję pięknie.
2: To pakujemy pięknie i wysyłamy natychmiast. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: 16 minut po 8 w Radio Plus, już za chwilę elektryczne gitary między innymi.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
17: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
20: Po reklamie.
21: Radio Plus Warszawa.

0: Uwaga, pijany jeleń grasuje we Francji.
1: No a kto go upił?
0: Biega w kółko, zatacza się, kilka razy przewraca. 300 tysięcy odsłon już z tego filmiku, pewnie będzie więcej. Lęci się w kółko, wygląda przeurocze i przezabawnie, ale okazuje się, że zwierzęta mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób po zjedzeniu sfermentowanych owoców wiosną. To wszystko im tam w żołądku fermentuje i uderza do głowy i potem kończy się tak, a nie inaczej, więc trzeba uważać.
1: Ja bym na Orwyk wysłał.
0: To podobno się dosyć często zdarza, kto by powiedział. Trzeba zabezpieczyć takie sfermentowane owoce gdzieś tam, a nie żeby wyleżały na wierzchu i każda sarenka mogła podgryźć.

0: No potem dobrze. To się źle kończy.
1: Ciekawe, no. Czy taka sarenka jest jeszcze bardziej strachliwa, czy wręcz przeciwnie, zaczyna ufać ludziom. No tak, no. Jak no to po fermentacji.
0: No właśnie, trzeba uważać.
1: Ale też ja znałem taką historię, przepraszam, że ją tu opowiem o tej porze, ale była taka wioska, gdzie koza przychodziła do baru. Aha. No i tam ci panowie, którzy na piwo sobie chodzili, to kupowali też jedno dla niej. No i rozpili zwierzę.
0: No dajcie spokój, jak każdy kupował, to zwariować można.
1: Można.
0: Albert Hammond, It Never Rains in Southern California, już teraz na antenie Radia Plus. Koń się uśmiał.
1: Tam suszy dopiero.
0: Oj, suszy, 27 minut od po 8.

0: Albert Hammond za 2 minuty będzie w 8:30. To oznacza, że zbliża się do kolejnych wiadomości w Radiu Plus. Jaka się pogoda taka przejściowa chyba, bo gdzieniegdzie jeszcze trochę popada, my za oknem no nawet trochę słońca widzimy.
1: Nawet trochę widzimy i cieszymy się z tego powodu, ale jak to długo potrwa, sprawdźmy już za chwilę na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Hot Grill.
6: Parilla Caliente.
7: Grilla Calda.
8: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Ból szyi po pracy?
13: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Jest 8:30, Justyna Bieniek
18: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot IU-20.
3: Wojsko podkreśla, że maszyna nie naruszyła naszej przestrzeni powietrznej.
18: Każda prowokacja tego rodzaju spotka się z natychmiastową reakcją naszych pilotów, napisał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: I przypomniał, że to kolejne agresywne działania Rosji i testowanie naszych systemów.
18: Uwaga na burze w centralnej i północnej części kraju.
3: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 7 województw.
18: Trzeba będzie uważać na silne porywy wiatru. Miejscami może też spaść grad.
3: Ostrzeżenia będą obowiązywały do 19.
18: Warszawa coraz częściej przyciąga turystów na krótkie wyjazdy typu city break.
3: Rosnące zainteresowanie widać także w statystykach noclegów i odwiedzin. Mazowsze zanotowało w ubiegłym roku ponad 12% wzrost ruchu turystycznego.
18: Coraz więcej osób przyjeżdża do Warszawy nie tylko na weekend, ale też na wydarzenia kulturalne i koncerty.
19: Numerem 1 są Łazienki Królewskie, numer 2 oczywiście Pałac w Wilanowie, no i numer 3 oczywiście Stadion Narodowy.
18: Mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3: Popularnością cieszą się także Zamek Królewski i Muzeum Narodowe.
20: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Rozpoczęła się rekultywacja trawy na dziedzińcu pałacu w Wilanowie. Zgodnie z ustaleniami koszty tych działań pokrywa producent wydarzenia, firma Awake Events. Poinformowało o tym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. To po tym, jak w nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego pałacu odbyła się impreza muzyki techno Circo Loco. Spada liczba uczniów w warszawskich szkołach. Zmiany czekają w związku z tym nie tylko dzieci, ale także ich nauczycieli, mówi zastępca burmistrza Ursynowa Klaudiusz Ostrowski.
21: Zmniejszenie ilości oddziałów, niezależnie czy jest spowodowane przenosinami czy nie, wiąże się z redukcją też ilości nauczycieli, bo to wynika generalnie z przepisów. Znaczy przenoszenie dzieci z jednego oddziału do drugiego nie wpływa na, jeżeli chodzi o nauczycieli, brak dzieci wpływa na to, że będzie mniej nauczycieli.
20: Na Ursynowie ze spadkiem liczby uczniów boryka się m.in. szkoła podstawowa 323, która w najbliższych latach ograniczy działanie do jednego budynku.
22: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.
20: Dziś o poranku mamy sporo słońca za oknami, jednak w ciągu dnia mogą pojawić się chmury, ale przejaśnienia nadal z nami będą, nie będzie opadów. 13 stopni teraz, maksymalnie 18, wiatr słaby, ciśnienie umiarkowane, biometr korzystny.
22: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival, Festiwal Balonów w warszawskim Expo 21, festiwalbalonów.pl. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: No i ta piosenka przypomni nam, że idziemy do pracy. Man at Work już za chwilę w Radiu Plus.
1: Dzień dobry, witajcie. Kolejna piosenka znowu o tym słońcu, co u nas jeszcze za oknem. Mam nadzieję, że pozostanie z nami trochę dłużej. Anna Jantar zaśpiewa Tyle słońca w całym mieście. Dzień dobry, witamy. Do 9 zapraszamy. Kasia
0: i Tomek.

0: Nic mi tu nie lata.
1: No nie lata, bo teraz będzie jeździć. Ach, nawiązanie do samolotów też będzie. Wsiadamy do pociągu. Otóż Komisja Europejska ma nowe pomysły, jak rozruszać transport kolejowy w Europie.
0: Przecież rozruszany jest.
1: No rozruszany jest, ale tak...
0: Nie jest źle.
1: Ale tak wewnątrz krajów, że tak powiem. Bo tu sobie przejedziemy z Zakopanego do Gdyni i jest fajnie, ale żeby jechać gdzieś po Europie pociągiem, to już jest znacznie trudniej. Przede wszystkim chodzi o przesiadki, bo jak kupujemy bilety gdzieś, żeby chcieliśmy do Paryża na przykład sobie pojechać, albo do Madrytu.
0: To nie da się tak od razu bezpośrednio, tak jak na samolot z przesiadkami,
1: przewoźników kupić. I teraz Komisja Europejska chce, żeby był jeden wspólny bilet. Jak ktoś jedzie z jednego krańca Europy do drugiego, to żeby nie musiał się martwić o te różne bilety.
0: Ja się pytam, dlaczego tak późno na to wpadli?
1: No dlaczego? No i to też ma mieć związek z opóźnieniami ewentualnymi. Jak pociąg się spóźni, ty nie zdążysz na przesiadkę, to będzie jakieś odszkodowanie albo jakiś inny bilet, żebyś mogła sobie dalej pojechać, a nie, że ten przewoźnik zawinił, co ja się będę martwił.
0: A ty stoisz z tymi walizami na tym peronie i nie wiadomo w te,
1: otóż
0: czy
1: to.
0: W te.
1: Chodzi o to, żebyśmy pociągami jeździli, bo jest naprawdę fajnie i jak zbijesz
0: i komfortowo
1: się
0: trzeba
1: samolotem, to jest niekomfortowo, bo ciasne miejsca są siedzenia i jeszcze chmury widać.
0: I stać nie można, a tak w pociągu można
1: w lewo, w prawo,
0: tam coś zjeść, tutaj coś tamtego, popatrzeć, z kimś zagadać. Jest zupełnie inaczej.
1: Chyba,
0: dobrze,
1: że w przedziale ciszy, to jesteśmy cicho. W każdym razie nowe przepisy mają niedługo się pojawić i być może więcej będziemy podróżować pociągami niż samolotami.
0: Za chwilę Vaya con Dios w Radio Plus i Toto Hold the Line.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
13: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
12: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: kierowco. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus, Warszawa.

0: No dobra, to kolor ulubiony.
1: Mój ulubiony kolor?
0: Tak.
1: Nie wiem, nawet nie wiem, błękit może?
0: Bardzo dobrze.
1: Albo granat.
0: Dobrze.
1: No, a co?
0: Bo mój zielony.
1: I co, coś się komponujemy, czy
0: bardzo
1: co?
0: Bardzo dobrze. Inteligentni ludzie wybierają niebieski.
1: Aha.
0: Czasem zielony.
1: Pięknie mi powiedziałaś.
0: Także jest okej.
1: Jak to czasem? Jesteś inteligentna na... A czemu jesteś w różu? Przepraszam.
0: Przepraszam cię bardzo, to jest twarzowy kolor, a nie taki, że tak powiem, ściany lubię na zielono i tak. Zielono lubię wokół, żeby las był
1: park
0: i tak dalej. Dobra.
1: No.
0: Naukowcy dowiedli, że w otoczeniu niebieskiego badani osiągali znacznie lepsze wyniki w zadaniach wymagających kreatywności, nieszablonowego rozwiązania problemów, domena osób o wysokich kompetencjach poznawczych. No właśnie. No,
1: panie
0: a zieleń...
1: dyrektorze, ja mam kompetencje, okazuje się. No.
0: Zieleń jest barwą najłatwiejszą do przetworzenia przez ludzkie oko, co pozwala umysłowi przejść w tryb analityczny bez rozpraszania się intensywnymi bodźcami. Czyli czerwony odpada.
1: Odpada.
0: No to jednak ogień jest, a jak jest ogień, to nie ma myślenia logicznego.
1: A z drugiej strony, jak jest ogień, to
0: tylko
1: musi być...
0: furia od razu.
1: A jak jest ogień, to musi być woda, więc wszystko się komponuje tam. Dobrze, to wszystko z naszej strony dzisiaj.
0: Mrugamy do was okiem. No i zapraszamy, by być z nami cały czas. Za chwilę wiadomości. Po wiadomościach kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.

0: Czeka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: To nas nie dotyczy. MON dementuje medialne doniesienia w sprawie przerzutu amerykańskich żołnierzy.
4: Prace nad projektem wstrzymano. Będzie też sejmowa awantura o religię w szkołach.
3: I egzaminy ósmoklasistów. Z polskim i matematyką mieli najwięcej kłopotów. Na zegarze 9:00, Justyna Wieniek
4: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Polski resort obrony dementuje. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju.
3: Chodzi o publikację amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przerzutu ponad 4000 żołnierzy do Polski.
4: Resort podkreśla, że chodzi o zmiany związane z obecnością wojsk USA w Niemczech, a nie na terytorium Polski.
5: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Polska stale zabiega o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich i wzmacnianie wschodniej flanki NATO. MON uspokaja, że część żołnierzy objętych rotacją jest już w Polsce, a sprzęt nadal transportowany jest zgodnie z planem.
4: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
3: Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku Katowic.
4: W miejscowości Szczepocice Rządowe zderzyły się dwie ciężarówki.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego marki Mercedes, którym kierował 60-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
4: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
3: Utrudnienia jeszcze trwają.
4: Niezgodność z konstytucją i przerwane posiedzenie.
3: Burzliwie zakończyła się sejmowa dyskusja nad obywatelskim projektem Tak dla etyki i religii w szkole.
4: Zdaniem posła Adriana Witczaka z KO potrzeba dokładnej analizy projektu.
7: Dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, projekt, który został przedstawiony, jest niezgodny z konstytucją według Biura Analiz Sejmowych i aby mieć pewność, że procedujemy nad dobrze przygotowanym projektem, musimy mieć taką opinię.
3: To ewidentna ucieczka od tematu i strach przed obywatelami, komentuje tymczasem Michał Woś z PiSu.
8: Pod tym względem mamy do czynienia po prostu z paskudną ustawką, można powiedzieć, że plują na twarz tym obywatelom, tym ludziom, którzy w to się zaangażowali, ale przede wszystkim szkoda dzieci, bo tu jest wielka troska o taki dobrostan, przecież o takie podejście, przecież wiemy, jaki jest kryzys psychiczny. Tutaj to zachowanie koalicji jest po prostu skandaliczne.
4: Przypomnijmy, obywatelski projekt podpisało ponad 500 000 rodziców.
3: Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Szarlatan przyjęty przez rząd.
4: Nowe przepisy zwiększą ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami i osobami, które oferują niesprawdzone metody leczenia.
9: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta. Żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
4: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Nie ma znaczenia, jak ktoś nazywa swoje usługi, ani czy pobiera za nie wynagrodzenie, komentuje rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
10: To, jak to będzie nazwane i określone przez daną osobę, nie będzie to miało żadnego konkretnego znaczenia. Będą się liczyły fakty i czynności, które ta osoba będzie wykonywała. Przepis mówi o korzyści majątkowej bądź osobistej.
4: Za naruszenie praw pacjenta ministerstwo przewiduje wysokie kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Angielski poszedł jak z płatka, ale język polski i matematyka sprawiły więcej problemów.
4: Ósmoklasiści mają już za sobą 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
11: Myślałem, że będzie to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło. No i co, ogólnie myślę, że spoko.
12: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejsze angielskie zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
13: No ogólnie to matematyka i polski no ciężkie były. No angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę.
14: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
15: Egzaminy wydawały się cięższe niż były.
4: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki.
3: Wyniki 3 lipca.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: How Deep Is Your Love i Bee Gees w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 19 minut po 9, 19, nie 19, tylko 9, 19, ale 14 maja w kalendarzu. I dzień bardzo słoneczny, jeden chyba z najbardziej słonecznych i najbardziej pogodnych w całym tygodniu, bo weekend zapowiada się niestety deszczowo, ale dzisiaj jest dzisiaj i cieszymy się tą piękną pogodą.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać

0: festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. fuzja.archicom.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.

Fan Faktory w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Wakacje się zbliżają, coraz więcej o nich słychać, coraz więcej planów. No połowa maja, szybko minie koniec czerwca i właśnie jeśli chodzi o wakacje, zresztą nie tylko wakacje, bo i ferie i takie weekendowe wyjazdy, na przykład zawsze stamtąd coś przywozimy. Może to być magnes albo maskotka. I przez ostatnie lata bardzo popularne były kapibary, była gęś, a w Zakopanem to tak ani gęś, ani ta kapibara, a też były i były hitem. Natomiast w końcu Zakopane doczekało się takiej maskotki, która będzie bardzo adekwatna, czyli to jest oscypek, pluszowy oscypek z kapeluszem i no w końcu jest to jakaś taka maskotka, która kojarzy się z miejscem. A ja dzisiaj pytam Was o to, czy gdybyście Wy mogli zaprojektować maskotkę Waszej miejscowości, takiej, żeby turyści chcieli ją ze sobą zabrać, to co by to było i dlaczego? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam butelkę na wodę, na herbatę, na kawę, cokolwiek tam sobie do niej wlejecie, będzie dobrze. Niepokonani i perfekt w Radiu Plus teraz.

0: Food Loss i Kenny Loggins w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 10. Nie wiem, czy dobrze usłyszałam pytanie, ale jeśli jechać na wycieczkę, to brać misia w teczkę. No tak nie do końca, a pytam o to. Właściwie tak, misia w teczkę można zabrać na wycieczkę i zostawić tego misia w miejscu, w którym jesteście innym na pamiątkę, a zabrać być może innego misia pluszaka ze sobą na pamiątkę z tego miejsca, w którym byliście. Pytam dziś o to, gdybyście mogli zaprojektować maskotkę z waszego miasta, z waszej miejscowości, to jak by ona wyglądała i dlaczego? 691 141 141 SMS-owy numer dla was.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
5: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
8: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.

0: Madonna na koniec, 9:10 za 3 minuty i wiadomości w Radiu Plus za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i ebilet.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Utrudnienia po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym na początek Lubelszczyzna.
2: Zabici i ranni w kolejnym ataku Rosji na Ukrainę. W Kijowie ratownicy przeszukują gruzy zawalonych budynków.
1: Sami byli aktorami i scenarzystami. Młodzież z Kluk pod Bełchatowem nakręciła film o hejcie w sieci. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus.
1: Na początek śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym na Lubelszczyźnie.
2: Nad ranem w miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg. Przejazd był strzeżony sygnalizacją świetlną.
1: Ruch na trasie Chełm-Lublin został wstrzymany.
3: W momencie zderzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
1: Mówi nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
2: Utrudnienia mogą jeszcze potrwać kilka godzin.
1: Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale.
2: Liczba ofiar wzrosła do 2, ponad 30 osób zostało rannych.
1: W sumie Rosja zaatakowała 5 dzielnic, uderzenia odnotowano w 20 lokalizacjach.
2: Podczas nalotu ucierpiało kilka budynków, w tym blok mieszkalny. Na jego gruzach pracują teraz ratownicy, szukając ocalałych.
1: To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy.
2: Leciała rakieta, byłem akurat w salonie, gdy uderzyło. Od razu upadłem, posypało się na mnie szkło. Wszystko płonęło, ludzie krzyczeli. W czym byłem, w tym wybiegłem. Policja odwiozła mnie do szpitala, tam mi pomogli. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało.
1: Mówił Serhii, który dopiero niedawno przeprowadził się do Kijowa z jednego z przyfrontowych miast.
2: Ostatnia doba była jedną z najtrudniejszych dla Ukrainy. Zaatakowano każdy obwód, a łącznie z Rosji wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet.
1: Dziś drugie czytanie, jutro głosowanie.
2: Do porozumienia w sprawie kryptoaktywów daleko.
1: Na sejmowej komisji rozpatrywano 4 projekty regulujące ten rynek w Polsce.
2: Zawiodący posłowie uznali rządowe i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Michał Rawa.
4: Przyjęta została tylko jedna z 15 poprawek do rządowej ustawy zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
5: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
4: Odrzucone zostały też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, która przygotowała swój własny projekt ustawy.
6: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony i mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
4: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta.
1: Przypomnijmy, Karol Nawrocki już 2 razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów.
2: Miały chronić przed rozpędzoną ciężarówką i atakiem terrorystycznym, a przewracają się przy lekkim otarciu.
1: Zamontowane na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi słupki okazały się niemal atrapą, a kosztowały budżet miasta 6 milionów złotych.
2: Czy na deptaku z takim systemem będzie bezpieczniej? O to mieszkańców pytał nasz reporter Grzegorz Mnich.
7: Jak wyglądała cała sytuacja?
8: Zupełnie przypadkowo byłem na miejscu. Jeden samochód, który skręcał, chciał przejechać bokiem, tak jakby nie zauważył tego słupka, o niego się otarł i to spowodowało jego przewrócenie.
7: Czy te słupki są w stanie nas ochronić?
9: No jeżeli to jest tak słabe, no to nie mamy o czym rozmawiać.
10: Zamysł był dobry, no ale jak zwykle wykonanie nie za bardzo.
7: Te słupki mocowane są śrubką do kostki brukowej. One w ogóle nie są wpuszczane w ziemię.
11: Jestem bardzo zaskoczona tym pomysłem.
7: Bo lekko potrącony i się przewrócił, tutaj widzimy. A miał zabezpieczyć przed wjazdem rozpędzonej ciężarówki.
11: Zabawne.
1: Radni będą się domagać wyjaśnień od wykonawcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Nastolatkowie wcielili się w rolę aktorów, scenarzystów i operatorów.
1: Młodzież z Kluk pod Bełchatowem nakręciła film o hejcie w internecie. Powstał pod okiem twórcy filmowego.
12: Marcin Rąbej, jestem prowadzącym warsztaty filmowe. Naprawdę tutaj młodzież w Klukach spisuje się świetnie.
13: Scenariusz, trzeba długo nad nim myśleć. Trzeba nagrać.
14: Teraz jak już ta kamera się włącza i po to zapominasz już wszystko prawie, co masz robić, ale polecam bardzo.
15: Potem trzeba to jakoś zmontować, no i jest.
2: Premiera filmu w najbliższych dniach. Będzie można go zobaczyć w mediach społecznościowych gminy.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
16: A początek w Radio Plus, początek 10 w Radio Plus, też filmowy Roy Orbison i Pretty Woman. Na początek Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Słodkiego, miłego życia i kombi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 19 minut po 10 teraz na zegarze. Pytam o maskotki, pluszaki, które mogłyby promować wasze miasto. I jedna z wiadomości. Byłby to pluszowy pelikan, ponieważ dwa pelikany zwrócone dziobami do siebie są w herbie Łowicza. I to jest ciekawostka dla mnie, bo nigdy nie zastanawiałam się, jak wygląda herb Łowicza, ale Łowicz kojarzy mi się z przetworami i miałam taką wizję pluszowej łyżeczki, albo słoiczka dżemu, albo też łowickiej wycinanki, a tutaj pelikan. No ładnie. Ja mam nadzieję, że słuchają nas ci, którzy zajmują się promocją miast i gmin i zainspirują się. Przeczytam też jeszcze kolejną propozycję. W Olsztynie byłaby to pruska baba, od lat symbol naszego zamku. Problem w tym, że w oryginale jest ona kamienna i w wersji pluszowej to już nie to, napisał Adam. No, a może można byłoby postawić na taką szorstką maskotkę na przykład, albo pamiątkę z miasta kamienną. No i tutaj już o maskotce raczej nie ma mowy. I w tej sprawie kamieni jeszcze jedna wiadomość. Tata zawsze mnie prosił, żebym mu przywiózł kamień z miejsca, gdzie byłem. Taty już nie ma, ale wszystkie kamienie pięknie eksponował na deseczkach z drewna i one zostały. Wezuwiusz, Trzęsacz, Praga, Monte Cassino i wiele innych. No i pamięć, a to najważniejsze oczywiście, bez dwóch zdań. Chociaż jeśli chodzi o przywożenie kamieni, to taką scenę mam z misia przed oczami. Wiecie, kto po nim stąpał. 691-141-141, numer dla was, a pytam o to, jaka maskotka mogłaby promować waszą miejscowość. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości, a do oddania mam butelkę na wodę przecudnej urody.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży.

0: Chcę w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Szer w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do 11, a ja pytam dziś o maskotkę, która mogłaby promować wasze miasto i Sebastian w tej sprawie między innymi napisał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry. Sebastianie, napisałeś, że tak, w herbie Kościerzyny jest niedźwiedź pod drzewem w ręku i to byłaby taka oczywista maskotka pod drzewem dębu. Tak, ale ty tutaj masz jeszcze inną propozycję z Kaszubami,
1: tak,
0: kojarzącą się.
1: Tak jest, bo to by było zbyt oczywiste, bo misie, niedźwiedzie to są fajne do przytulania, ale to by było zbyt oczywiste, więc ja tutaj wymyśliłem, że taką maskotką promującą Kościerzynę mogłaby być truskawka, czyli kaszotka malena.
0: Ja myślę, że to byłoby
1: cudowna.
0: To byłby hit, bo raz, że truskawka pluszowa już wygląda super, gdyby jeszcze właśnie tak do tego dodać, że to jest taka szubska malena. Ja tutaj mam nadzieję, że słucha nas ktoś z promocji Kaszub, kto się zajmuje promocją.
1: Liczę na to, bo to jest sama słodycz, szczególnie teraz się zbliża ten okres, kiedy wszyscy z tęsknieniem czekamy, aż te ceny truskawek będą trochę niższe,
0: no tak,
1: żeby się nimi najeść na cały rok.
0: A czy właśnie już się pojawiły?
1: Tak, pojawiły się i to już z naszych Kaszub, także zapraszamy na Kaszuby.
0: A tak wiadomo po ile kilogram?
1: Ceny są różne, ale na razie są dosyć wysokie. Nie wiem dokładnie, nie chcę strzelać, ale
0: trzeba
1: są wysokie.
0: Trzeba jeszcze chwilkę poczekać, tak, gdy będzie sezon w pełni.
1: I prawdziwe ze słoneczka naszego.
0: To prawda. Przepyszne są i te kaszubskie, i w ogóle nasze polskie truskawki. One pachną zupełnie inaczej, jakoś tak.
1: Tak.
0: Prezent mam
1: one
0: dla ciebie.
1: One smakują za jeszcze.
0: To prawda. Mam dla ciebie prezent i to jest butelka na wyprawy, na wodę oczywiście. Przyda się, mam nadzieję, na różnego rodzaju wyprawy, być może po truskawki także.
1: Przyda się ogromnie.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Tak, pozdrawiam całą moją rodzinę, żonę, dzieciaki, wnuczki i wszystkich współpracowników. Bardzo się cieszę, że mogłem panią znowu usłyszeć. Dziękuję
0: bardzo. Mi miło również. Do tych pozdrowień wszystkich się dołączam. No i życzę tych truskawek, również pluszowych na Kaszubach.
1: Do usłyszenia. Zapraszamy, do usłyszenia.
0: Abba i Chiquitita teraz w Radio Plus.

0: Tora i numer 1 w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 15 minut, prawie 15 minut do 11. Do 11 jeszcze między innymi Kocham Cię Życie i Edyta Geppert, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Wyjątkowo krócej, ale Janek Pasterski już na Was czeka. Dzięki za dziś, do usłyszenia.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Trzy osoby zginęły, 40 zostało rannych w ataku Rosjan na Kijów. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o średniowiecznym szlaku pielgrzymkowym w Krakowie. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Kijowie po uderzeniu rosyjskiej rakiety zawalił się blok mieszkalny. Trzy osoby zginęły, 40 zostało rannych. To najnowszy bilans zmasowanego ataku Rosjan na ukraińską stolicę. Według władz Kijowa na miasto spadło blisko 1000 pocisków. Informacje zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Kilkanaście minut temu rozmawiałem z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która podkreśla, że ukraińskie władze ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach szykowanych przez Rosjan.
3: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
2: W Kijowie trwa nadal akcja ratunkowa w dzielnicy Darnica, gdzie po uderzeniu pocisku zawalił się wielopiętrowy blok mieszkalny. Spod gruzów służby uratowały już 27 osób, jednak jak informował mer Kijowa Witalij Kliczko, pod ruinami nadal znajdują się ludzie.
1: Ukraińskie władze podały, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Rosjanie atakowali m.in. obwody wołyński, lwowski, zakarpacki, które sąsiadują z Polską. Śmiertelny wypadek na Krajowej 12 to trasa pomiędzy Lublinem a Chełmem. Do tragedii doszło dziś w nocy. W Jankowicach zginął młody kierowca.
4: Kierujący samochodem marki BMW 19-latek w nieprawidłowy sposób rozpoczął manewr wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zdarzenia z Oplem.
1: Mówiła Angelika Głąb-Kunysz z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Dwie osoby z Opla trafiły do szpitala. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku to po awarii urządzeń sterowania ruchem na posterunku Wrocław-Grabiszyn. Pociągi kursujące w okolicy Wrocławia notują znaczne opóźnienia.
5: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
1: Mówił Andrzej Padniewski. Z kolei dolnoślązkich utrudnienia na trasach w regionie mogą potrwać nawet do 14.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wszystkie jego drogi prowadzą do Rzymu. Europejski szlak pielgrzymkowy Romea Strata liczy ponad 4700 km i przebiega m.in. przez Kraków. Szlak zostanie odtworzony i oznaczony, mówi Franciszek Mróz z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
6: Wchodzi na Trakt Królewski, a więc od Placu Matejki przez Trakt Królewski, wjedzie przez obok kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła i następnie do Katedry Wawelskiej, a następnie prowadzi wybrzeżem Wisły do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach i następnie do Sanktuarium Jana Pawła II.
1: Oznakowanie szlaku przebiegającego przez Kraków zacznie się już niebawem.
6: Popularne stały się dzisiaj wędrówki szlakami pątniczymi, wędrówki, na których człowiek, który poszukuje spotkania z samym sobą, ale to spotkania z drugim człowiekiem i Panem Bogiem przede wszystkim. Ta przestrzeń tych szlaków, jak szlaku Romea Strata, daje te możliwości.
1: Romea Strata to średniowieczna droga, którą pielgrzymi, kupcy i podróżnicy wędrowali z Europy Środkowo-Wschodniej do Rzymu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Tak jest. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a wszystkie fale do Radia Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Na dobry początek Fiction Factory.

0: rozśpiewana, roztańczona, rozradowana wręcz Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. No to taki numer o dziewczynach, które lubią poszaleć na parkiecie, mieć przyjemność z zabawy, ale myślę, że panów też pod to można podciągnąć. Wszyscy się pod tym podpisujemy. Dzisiaj czwartek, czyli już jutro piątek, weekend coraz bliżej, a piątek i sobota to w Radio Plus oczywiście muzyczne prywatki, za które odpowiada Marek Sierocki. No kto jak kto, ale ten gość potrafi miksować, potrafi dobierać numery, które rozgrzeją nie jeden domowy parkiet. I to wszystko jutro i w sobotę od 20 do północy. Myślę, że Cyndi Lauper w tych playlistach na najbliższy weekend też nie zabraknie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
9: Grr, cia, cia. Grr, ha, ha. Grr, bumba. Grr.

jest jeden z tych przebojów, do których bardzo, bardzo lubimy wracać. High i brytyjski duet Lighthouse Family. Rok 97, no jeden z największych hitów końca lat 90. Zresztą piosenka, którą napisał Paul Tucker, autor tekstu, wyznał, że właśnie High było najtrudniejszym utworem do napisania w jego karierze tekściarskiej. Nazwał nawet ten numer zabójczym. No ale powstał, tak, zabójczo dobry jest. To prawda, bo singiel natychmiast dotarł do czwartego miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Pierwsze miejsce w Australii, pierwsza dziesiątka w co najmniej 8 krajach. No i lubimy, lubimy. Podobnie jak lubimy Cissy Catch, która już teraz Strangers by Night.

0: rozkołysani bardzo sympatycznie jeszcze przed południem, czyli reszta dnia zapowiada się dobrze. UB40 Red Red Wine to za nami, a w Radiu Plus za chwilę Zbigniew Wodecki.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Po reklamie.

0: Ultravox na koniec tej godziny. Powolutku zbliżamy się do południa. Za chwilę w Radiu Plus Mikołaj Gromet i najświeższe wydanie wiadomości. A zaraz po nich przebojowa poczta z Markiem Sierowskim. Zapraszam.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: USA nie wycofają wojsk z Polski, zapewnia minister obrony narodowej. Policjant zostawił broń w toalecie, może stracić pracę. PCK prowadzi zbiórkę na dzieci w skrajnym ubóstwie. To akcja Codzienna Pomoc. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef MON zapewnia, liczba wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje mediów za oceanem. Portal Army Times oraz Wall Street Journal podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski i zmniejszyła liczbę żołnierzy w naszym kraju do poziomów sprzed wojny w Ukrainie. Te doniesienia zdementował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. O czym więcej prosto z Sejmu nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Polski atasze wojskowy rozmawiał też w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
3: Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
2: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym szef MON rozmawiał w ostatnich godzinach zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
1: Michał Rawa, dziękujemy. Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie rozpoczyna się proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich wartość przekracza 13 milionów złotych. Przestępca wpadł przez aplikację podstawioną przez FBI. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Oprócz polskich służb w akcji zaangażowane było również amerykańskie FBI. To ze sprawą operacji Trojan Shield. FBI wprowadziło w obieg na czarnym rynku specjalne telefony z aplikacją Adam, która miała umożliwiać w pełni bezpieczną i zaszyfrowaną komunikację między przestępcami. Przestępcy wprost pisali o swoich transakcjach, nawet wysyłali zdjęcia, a w rzeczywistości wszystkie wiadomości trafiały na serwery FBI. Michał J. trafił w ręce polskiej policji po tym, jak złapano jednego z jego kierowców, który korzystał właśnie z tej aplikacji. Smok został zatrzymany w Alicante w grudniu 2024 roku. Dzisiaj rozpocznie się jego proces.
1: Według danych FBI aplikacja zebrała prawie 12 tysięcy wiadomości wysłanych przez 300 różnych przestępców w 100 krajach. Policjant zostawił broń w toalecie i znalazła go przypadkowa osoba. Wszystko wydarzyło się na stacji paliw w Zielonej Górze.
5: Bardzo szybko zorientował się, że ją pozostawił i wrócił do budynku. Jednak w tym czasie osoba postronna, która weszła do toalety i zauważyła broń, powiadomiła służby. Broń wraz z kompletem amunicji trafiła z powrotem do policjanta. Obecnie wyjaśniamy wszystkie okoliczności tego incydentu.
1: Mówiła Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Za takie zaniedbanie policjant może nawet zostać wydalony ze służby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 360 tysięcy polskich dzieci żyje w skrajnym ubóstwie. Naprzeciw wychodzi ogólnopolska kampania PCK Codzienna Pomoc. Polski Czerwony Krzyż chce wspierać dzieci szczególnie od maja do września, mówi Michał Mikołajczyk, członek zarządu głównego PCK.
6: Dofinansowanie posiłków to do końca czerwca. Później wakacje. No a sierpień to będzie czas, kiedy będziemy mówili wyprawka. Zapraszam na stronę pck.pl. Wejdźcie, drodzy Państwo, to jest króciutko opisane, jeżeli ktoś chce więcej, klikacie na więcej, ale widzicie te obszary naszej aktywności, widzicie dotychczasowe doświadczenia, widzicie, co chcemy zrobić, żeby pomóc dzieciakom, wydatkując wasze pieniądze.
1: Zebrane pieniądze pozwolą także na prowadzenie świetlic, zajęć edukacyjnych i wsparcie psychologiczne.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Wiadukt na Towarowej w stolicy zostanie zburzony. W jego miejscu pojawi się nowy. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na jego projekt.
8: Wiadukt jest w złym stanie technicznym od lat, ale remont był odkładany. ZDM Warszawa, Jakub Dybalski.
9: Zatrzymali nas kolejarze i ciągle zmieniające się koncepcje przebudowy linii średnicowej.
8: Remont linii średnicowej znowu się przesunął, a z remontem wiaduktu nie można już czekać. Trzeba tam było wprowadzić ograniczenia w ruchu.
9: To wyłączenie skrajnych pasów, przeniesienie przystanków tramwajowych, czyli generalnie odciążenie tego obiektu.
8: Nowy obiekt jest coraz bliżej. Jest przetarg na projekt. Polskie Linie Kolejowe, Anna Znajewska-Pawluk.
10: Projekt koncepcji zostanie opracowany w dwóch wariantach.
8: Nowy wiadukt ma być gotowy do końca 2029 roku.
7: Tematem zajęła się Joanna Obuchowska. Nietypowa interwencja Straży Pożarnej na Mokotowie. Pracownik budowy utknął w studni. Do zdarzenia doszło wczoraj przy ulicy Antoniewskiej. W akcji brało udział 10 zastępów Straży Pożarnej. Pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów dziś w Warszawie, maksymalnie 18 stopni na termometrach, ciśnienie umiarkowane 1002 hektopaskale. Wiatr słaby do umiarkowanego z południowego zachodu, biometr korzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Jest Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jan Pasterski również. Zaczynamy przebojową pocztę. Rysa na szkle to jeden z utworów, do których tekst napisał Bogdan Olewicz. Ten wybitny autor świętuje 80. urodziny w tym roku.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: A my zaglądamy do naszego kalendarza. 14 maja 1991 roku ukazał się drugi studyjny album Pauli Abdul pod tytułem Spellbound.
2: Został przyjęty niezwykle ciepło przez recenzentów, ale także fanów. Paula Abdul to nie tylko wokalistka, to również świetna tancerka i choreografka. Uczyła tańce m.in. George'a Michaela, także pomagała w choreografii Michaelowi Jacksonowi. Na tej płycie kilka piosenek, które stały się wielkimi hitami, aż 5 singli ujrzało światło dzienne, pochodzących z tego krążka, m.in. The Promise of a New Day, na najbardziej znany utwór z tego drugiego albumu Jennifer Rush, to piosenka Jennifer... Co ja mówię?
1: Tytuł jest Rush, Rush. To nas wprowadziło w błąd.
2: Paula Abdul i Rush, właśnie z tej płyty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
10: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem!
12: Przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
15: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
14: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
21: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrok.

0: No ale pięknie, Robert Gawliński, ja nie ukrywam, że to jedna z moich ulubionych kompozycji Roberta Gawlińskiego, bo fajna, bo taka dynamiczna, bo wpada w ucho i od lat jakoś zupełnie autentycznie strasznie lubię ten numer.
1: No ja też lubię go nie tylko ze względu na melodię, ale też ze względu na tekst, bo Robert Gawliński to nie tylko wokalista, kompozytor, ale też autor naprawdę fantastycznych tekstów. To teraz przeniesiemy się w moje ulubione czasy glam rocka. Wtedy ten glam rock powstawał, no i wtedy zaistniała grupa Sweet. To był rok 1972. Panowie Nicky Chinn i Mike Chapman, którzy potem okazali się ojcami glam rocka brytyjskiego, bo komponowali, produkowali utwory dla wielu artystów. Wtedy dla grupy Sweet napisali utwór Papa Joe. To jeszcze nie był taki mocny rockowy utwór w wykonaniu grupy Sweet. Piosenka bardziej z pogranicza popu, ale zyskała niesamowitą popularność. Doszła dosyć wysoko na liście przebojów Wielkiej Brytanii. W Europie cieszyła się powodzeniem, szczególnie w zachodnich Niemczech. No tam też zespół Sweet cieszył się powodzeniem. Występy w Top of the Pops w brytyjskiej telewizji przyniosły grupie zasłużoną popularność. No i aparycja muzyków, naprawdę to wszystko sprawiało, że grupa Sweet odnosiła sukcesy. Potem ta muzyka zespołu bardziej jakby zmieniła się w stronę takiego ostrzejszego rockowego, wręcz hard rockowego grania, ale te początki, kiedy śpiewali takie utwory jak Papa Joe, naprawdę są bardzo urocze i fajne. Fajnie wspomnieć. Ja wspominam takie szkolne zabawy w klasie 7 i 8, gdzie piosenki grupy Sweet królowały, a wśród nich był utwór Papa Joe, który teraz chcemy Państwu przypomnieć. Rok 1972. Zespół Sweet odnosi pierwszy wielki sukces.

0: Look Me in the Heart śpiewała Tina Turner, niezapomniana wokalistka, no i jeden z tych wielu fantastycznych utworów, które wylansowała. Pora, byśmy zajrzeli ponownie do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest. Tę panią doskonale znamy z formacji Spice Girls, ale tutaj solowo w 2001 roku 14 maja ukazał się drugi właśnie solowy album Jerry Halliwell pod tytułem Scream If You Wanna Go Faster.
0: No i sukces solowy również był spory, może nie tak wielki jak w przypadku Spice Girls, ale płyta cieszyła się powodzeniem, a pochodzący z niej singiel, czyli piosenka It's Raining Men, trafiła na pierwsze miejsca europejskich list przebojów. To przeróbka słynnego hitu grupy Weather Girls, ale w wykonaniu Jerry Halliwell utwór zabrzmiał naprawdę rewelacyjnie. Już teraz Państwu przypominamy tę wersję. Jerry Halliwell, It's Raining Men.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
18: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Po reklamie.

0: To była Halina Frąckowiak i Tin Pan Alley, piosenka, która opowiada o słynnej alei, w której swoje siedziby mieli twórcy piosenek, mieli również sprzedawcy nut, bo tak kiedyś sprzedawała się muzyka, nie było płyt i w tamtych czasach, jak ktoś chciał zaśpiewać sobie piosenkę, to kupował nuty. Takie to były czasy.
1: No, łatwo nie było, łatwo nie było. To wspominamy, ale też wspominamy no, ze smutkiem, bo już go między nami nie ma. Wielkiego artysta, jakim był Frank Sinatra, który zmarł 14 maja 1998 roku.
0: Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów, król muzyki swingowej, niesamowicie śpiewał. Ja uwielbiam praktycznie wszystkie płyty Franka Sinatry. Miał szczęście do dobrych muzyków, do dobrych kompozytorów, do dyrygentów, do orkiestr. No, wiele sukcesów odniósł dzięki Quincy Jonesowi, który aranżował jego płyty. No, ale przede wszystkim liczył się głos, a ten głos Frank Sinatra miał niesamowity.
1: Był i głos, i znajomości z Deanem Martinem, też drugi cudowny artysta, no, ale też aparycja, bo panowie grali w różnego rodzaju filmach.
0: No i nawet na koncie Frank Sinatra miał Oscara za rolę w filmie Stąd do wieczności. Strangers in the Night to bez wątpienia największy hit w karierze Franka Sinatry. Tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro, tuż po godzinie 12.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Wciąż trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. Potanieje tylko diesel, poznaliśmy ceny paliw na jutro. Powiemy też o zbiórce krwi górników z Bełchatowa. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napastnik wciąż jest na wolności, zapewne uzbrojony trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu Przylesie zabił 2 osoby, a ranił 1. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
2: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność. Uciekinier najprawdopodobniej ma przy sobie broń, dlatego wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać pod numer 112, nie podejmując interwencji na własną rękę.
1: Miłosz Stępień, dziękujemy. Tragedia pod Rzeszowem. Nie żyje 32-latek przysypany ziemią podczas pracy na posesji w miejscowości Konkolówka.
3: Po przebyciu strzelaków na miejsce zdarzenia jeszcze był kontakt z mężczyzną. Po około godzinie czasu został wydobyty, nieprzytomny, przekazany pogotowiu ratunkowemu. Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarz stwierdził zgon.
1: Relacjonował Jan Czerwonka z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Do akcji ściągnięto 4 zastępy ratowników i śmigłowiec.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Potanieje tylko diesel. Poznaliśmy ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować, tak jak dzisiaj, maksymalnie 6 zł i 39 groszy. Za litr oleju napędowego zapłacimy 6,85, czyli o 7 groszy mniej niż dzisiaj. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach, po tym jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld złotych miesięcznie. Ceny maksymalne na weekend i poniedziałek poznamy jutro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejki chętnych w szczytnym celu. Tłumy dawców pojawiły się na akcji zbiórki krwi organizowanej przez górników i energetyków z Bełchatowa.
4: I tak, proszę zacisnąć piąstkę i teraz będzie już ładnie leci.
5: To nie jest pierwszy mój raz.
6: Nie boi się pani igły?
5: Nie boję się igły, bo wiem, że mogę pomóc. W jakiś sposób tworzę dobro.
6: Świeżo po oddaniu krwi.
7: Tak, oczywiście. Oddane 450 ml, także jak najbardziej jestem zadowolony z tego.
6: Jakie emocje panu towarzyszą podczas oddawania krwi?
7: Przede wszystkim radość z tego, że można dzielić się dobrem, które człowiek posiada sam. Satysfakcja też z tego, ponieważ robimy coś bezinteresownie, co jest bardzo fajne.
1: Dawcom towarzyszył Rafał Różycki. To jedna z 2 dorocznych akcji organizowanych wspólnie przez pracowników kopalni i elektrowni.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze wzywa do rezygnacji dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie Pawła Jaskanisa. Powodem mają być powiązania z fundacją, mecenasem organizatora kontrowersyjnego festiwalu Techno na terenie pałacu. A jak komentuje to sam dyrektor Paweł Jaskanis?
9: Nasza współpraca na co dzień tutaj wygląda w ten oto sposób, że gościmy wystawę fundacyjną w oranżerii. Jest to najem, żeby było jasne. No trudno by było, żebym był osobą wykluczoną z tego, co się dzieje na terenie muzeum. Wszelkie podejrzenia, które miałyby sugerować cokolwiek innego, uważam za niegodne i należące do właśnie mowy nienawiści.
8: Podkreśla także, że umowa z organizatorem była dla muzeum korzystna, a sam festiwal odbył się zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków oraz zezwoleniem miejskim. Niż demograficzny nie omija Warszawy z powodu malejącej liczby uczniów. Szkoła podstawowa nr 323 na Ursynowie zredukuje liczbę budynków, mówi zastępca burmistrza dzielnicy Klaudiusz Ostrowski.
10: Już w tym najnowszym roku szkolnym 2027-2028 przenieść część dzieci już do głównego budynku na Hirschfelda.
8: W zwolnionym przez placówkę budynku powstać ma m.in. poradnia pedagogiczna. Padać nie będzie, choć będą chmury, ale będą też przejaśnienia. Maksymalnie 18 stopni na warszawskich termometrach. Wiatr słaby do umiarkowanego z południowego zachodu, biometr korzystny, ciśnienie umiarkowane 1002 hektopaskale.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Ja powiem cześć, Janek Pasterski, za to Lionel Richie powie po angielsku. Hello! I to już teraz w Radio Plus.

0: Nie ma tego złego, absolutnie. Joran Bregowicz, a i lubimy te bałkańskie rytmy, one jakoś tak dodają energii prawy do lewego. Czytam teraz historię, która bardzo mi się podoba. Otóż podczas szkolnej wycieczki, a rzecz się działa w Norwegii, 6-letni Henryk, ładne imię, ja mam na drugie, Henryk, to podobnie. No i ten Henryk natknął się na niezwykłe znalezisko, bo znalazł, słuchajcie, miecz sprzed 1300 lat. Broń, jak się okazało, pochodziła z początków epoki Wikingów, no i już trafiła do muzeum. Ale no tak przez chwilę, w wieku 6 lat, znaleźć taki miecz, to jest coś.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w Unum też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna, oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
18: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również

0: o czym się mówi, znajdziecie Państwo zawsze po 16 w magazynie reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Zapraszam, Jarosław Budnik.
1: Autopromocja. Radio Plus Warszawa.

Na osłodę Sugar Sugar, The Archies. Zaglądam do kalendarza, otóż mamy dzisiaj dzień farmaceuty, no to pozdrawiamy tych wszystkich panów sympatycznych i panie, bo to chyba do nich też się to święto odnosi, dzięki którym wiemy, co w aptece najlepiej zakupić, żeby nas szybko postawiło na nogi, a takie chwilowe załamania pogody no też sprawiają, że łatwo się przewiać, ale my się nie damy absolutnie. Leczymy się tym, co najlepsze, czyli gorącymi przebojami prosto z Radia Plus, teraz Bad Boys Blue.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto...
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.

0: Beatles na koniec tej godziny, a to prawie 14. Natomiast w Radiu Plus za chwilę wiadomości i Mikołaj Gromek.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Policja szuka kierowcy, który zabił pierwszego w Obornikach. Konflikt w sprawie restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Powiemy też o pierwszym święcie tańca senioralnego we Wrocławiu. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku w Obornikach pod Poznaniem. W nocy na ulicy Staszica pod kołami samochodu zginął pieszy. Kierowca samochodu uciekł.
2: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Aktualnie trwają działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.
1: Relacjonował Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca zdarzenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To bardzo zła wiadomość dla górników i całej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tak związki górnicze komentują rezygnację Andrzeja Karbownika z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Powodem tej sytuacji jest różnica zdań w sprawie restrukturyzacji. JSW jest w fatalnej kondycji finansowej. Związkowcy nie są jednak zaskoczeni odejściem Karbownika, mówi nam Karol Granatyr, szef Sierpnia 80 w kopalni Boryna Zofiówka.
3: Nie jest dobra dla stabilności, bo JSW potrzebuje dzisiaj przede wszystkim przewidywalności, spójnego zarządzania i odpowiedzialności. Każda publiczna różnica w zdaniach na poziomie Rady Nadzorczej, Zarządu, Rządu zwiększa tylko niepewność wśród załogi, inwestorów i naszych partnerów biznesowych.
1: W lutym spółka zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia kosztów pracy. JSW w zeszłym roku zanotowała ponad 6 miliardów złotych straty.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Koniec paraliżu kolejowego na Dolnym Śląsku. Awaria pod Wrocławiem została usunięta. Niestety dziś do końca dnia na trasach z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza pociągi będą miały jeszcze opóźnienia. Zostajemy we Wrocławiu. Rozpoczęło się tam pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się 16 zespołów z całej Polski. Dla wielu z nich wejście na parkiet to znacznie więcej niż walka o puchar.
4: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
5: No staramy się jak najlepiej zaprezentować. Nagrody i inne rzeczy są nieistotne. Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
6: Ciężko było?
4: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
7: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje, oryginalne. Wspaniałe emocje i myślę, że wszystkie te zespoły zaskoczą nas niesamowitą energią, pozytywną energią i pokażą, udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
1: A na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Sypiący się wiadukt na Towarowej w Warszawie doczeka się remontu po latach odkładania, bo i tak miał zostać wykonany przy okazji remontu kolejowej linii średnicowej. Ten remont jednak się znów przesunął, a wiaduktem trzeba zająć się szybko. Tak wynika z ekspertyzy zamówionej przez miasto, Zarząd Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
9: Na jej podstawie w ostatnich miesiącach prowadzono tam działania, które mają sprawić, że wiadukt będzie mógł być używany do czasów gruntownego remontu. To wyłączenie skrajnych pasów, przeniesienie przystanków tramwajowych, czyli generalnie odciążenie tego obiektu.
8: Kolejarze ogłosili teraz przetarg na projekt nowego wiaduktu. Obiekt ma powstać do końca 2029 roku. Żyrafa Pietruszka wyjedzie z Warszawy, trafi do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii. Tam czeka już na nią samiec. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Pietruszka pożegna stołeczne zoo. Pietruszka wyruszy w drogę specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt. Jest ambasadorką swojego gatunku, czyli żyrafy Rothschilda. Parasole się nie przydadzą, choć chmury będą, ale będzie też mnóstwo przejaśnień, tak twierdzą synoptycy. Maksymalnie w Warszawie 18 stopni. Biometr jest korzystny. Ciśnienie umiarkowane 1002 hektopaskale, a z południowego zachodu słaby wiatr do umiarkowanego.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Panowie z Model Talking już gotowi, żeby zagrać. Dzień dobry w Radio Plus. Janek Pasterski, 5 po 14. Radio Plus.

0: Wspaniały duet Simon Garfunkel, Mrs. Robinson to też ścieżka dźwiękowa do filmu Absolwent z Dustinem Hoffmanem. No, również warto zobaczyć albo sobie przypomnieć po prostu w wolnej chwili. A tymczasem ja za chwilę będę miał dla kogoś świetną butelkę na wodę, naprawdę fajną, z takim uchwytem, do biegania na przykład, na spacery, żeby sobie to ze sobą gdzieś zabrać i zawsze mieć ulubiony napój pod ręką. Polecam, dajcie znać, gdyby ktoś potrzebował, czekam na SMS-y już teraz, a można je wysyłać pod 691-141-141.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness.

to słusznie akurat i tego się powinniśmy trzymać. Pani Krystyna za nami, a teraz będzie szansa, żeby na chwilę odpłynąć, wręcz sobie zrobić no niespełna 5 minut przerwy, bo przy jego głosie inaczej się nie da. Bryan Adams, Please Forgive Me.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka. Codziennie.
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Ciekawe wydarzenia, interesujące tematy. Jednym słowem to, o czym się mówi. Znajdziecie Państwo zawsze po 16 w magazynie reporterów w rytmie wydarzeń. W Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Zapraszam, Jarosław Budnik.
9: Autopromocja.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Budka Suflera za ostatni grosz. A ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski. Jutro słyszymy się już piątkowo, zaraz po 12. No i życzę Wam dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Sprawca tragicznej strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku wciąż poszukiwany. Niedaleko Bełchatowa samochód osobowy zdarzył się z ciężarówką. Sędzia sportowy będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny. Jest 16. Marcin Bartnik. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na osiedlu przy lesie zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Jakie są najnowsze ustalenia służb?
2: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
1: To był Michał Skolimowski. Poważny wypadek w województwie łódzkim w Chabielicach niedaleko Bełchatowa na powiatowej drodze 483. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna.
3: Pasażerka Volkswagena 68-latka została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego z obrażeniami ciała.
1: Powiedziała nam rzeczniczka policji w Bełchatowie Marta Bajor. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu i przyczyn tego wypadku. Czarna Hańcza i jezioro Wigry zanieczyszczone nieznaną substancją. W Wigierskim Parku Narodowym doszło do skażenia, poinformowała Straż Pożarna. Zanieczyszczenie wykryto na odcinku Sobolewo-Wigry. Służby ustalają jego źródło. To kilka kilometrów za Suwałkami. Woda była bardzo mętna, ale powoli wraca do normy. Dawka zanieczyszczeń była duża. Płynęły one rzeką kilka godzin. Na razie jednak nie zauważono śniętych ryb, informuje Wigierski Park Narodowy. Sprawę wyjaśnia policja oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. Sędzia sportowy będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny. To za sprawą zmiany w przepisach. Zgodnie z nowelizacją za naruszenie nietykalności sędziego będzie groziło do 15 lat więzienia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Sędziowie zyskają też narzędzie, by chronić swoje dobre imię, na przykład przed komentarzami w internecie. Oznacza to, że w przypadku, kiedy sędzia poczuje się pokrzywdzony, w danej sprawie będzie go jako funkcjonariusza publicznego reprezentowało państwo. Zmiany pozytywnie ocenia Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i sędzia międzynarodowy.
5: Nie mam nic przeciwko temu, żeby kibice gwizdali, buczeli, jak im się nie podoba decyzja sędziego, no bo taka jest specyfika sportu. To nie jest sala teatralna czy koncertowa, ale nie może to się przeradzać w agresję fizyczną. Wyobrażanie.
4: Zmiany wejdą w życie 22 maja.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę z 1300 jaj. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
6: Bardzo dobra.
7: Lepszej nie jadłam.
8: Najlepsze od rektora?
7: Dokładnie.
9: Ja nawet jeszcze nie próbowałem.
10: Pierwszy kęs, uwaga, leci. Pyszniutkie, rozpływa się w ustach, na sam początek dnia idealne. Od rektora to nie byle co.
11: To jest klasyczna bez szynki, ze szczypiorkiem. Bardzo dobra.
12: Jak się pan czuje w tej roli?
13: Bardzo dobrze. Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu po imprezach studenckich na delikatnej jajecznicy.
12: Długa kolejka.
13: No, myślę, że jakieś 3 godziny będziemy śniadaniować.
12: Czy dla każdego starczy?
13: Zawsze.
1: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni, i studentami rozmawiał Dawid Olszewski.
0: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl. Pogoda.
14: Czwartek pochmurny, czasem odrobinę lokalnie pokropi, ale jakiegoś obfitego deszczu się nie spodziewamy. 17 stopni teraz jest w Warszawie, odczuwalna to około 13. Wiatr momentami dosyć mocno wieje z południowego zachodu, ciśnienie stabilne, ale niezbyt wysokie. Teraz wynosi 1002 hektopaskale. W nocy 8 raczej mniej nie będzie, a jutro też pochmurno, może przytrafić się przelotny deszcz, ale będzie cieplej niż dziś, bo jutro maksymalnie 19. 15 stopni.
0: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.

0: Puff Daddy, Faith Evans, I'll be missing you i oczywiście rozbrzmiewający gdzieś w tle The Police, 9 minut po 16.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco i bardzo serdecznie i jak zawsze po południu zapraszam na nasz magazyn reporterów, w którym między innymi przypomnienie, by przed wakacjami sprawdzić ważność paszportów całej rodziny, no bo jeszcze jest czas, by w razie czego wyrobić nowy i warto o tym wiedzieć, że cały proces jest już w pełni cyfrowy.
2: W tej chwili wszystko jest elektronicznie na tabletach, także ktoś przychodzi, to po prostu panie czy tam panowie zbiorą wszystkie dane niezbędne. Postawimy odciski palców jednej i drugiej ręki, złożymy swój podpis na tablecie i zapłacimy oczywiście za paszport. Też w okienku można zapłacić kartą kredytową. I wtedy po prostu ten wniosek do rejestru zostanie wysłany, zostanie jeszcze raz skontrolowany. I jeżeli osoba wyraziła zgodę, żeby dostać powiadomienie drogą mailową lub telefoniczną, to wtedy na telefonie czy w mailu pokaże się informacja, że paszport jest gotowy do odbioru.
0: A gdzie wyrobimy paszport i ile to kosztuje? O tym już za kilka chwil. Dziś też, jak co dzień, zajrzymy na moment do Watykanu. Najświeższe i najważniejsze wiadomości stamtąd płynące tuż przed 17. A na początek dzisiejszego programu obchody 160-lecia parafii Wszystkich Świętych, a to też dobra okazja, by przypomnieć postać księdza Zygmunta Kaczyńskiego.
3: Zygmunt Kaczyński jest bez wątpienia kojarzony przede wszystkim jako ofiara systemu komunistycznego. W wyniku niesłusznego aresztowania został wtrącony do więzienia i tam zmarł. Chociaż przecież większość jego aktywności to był czas przede wszystkim międzywojenny. Był posłem, był szefem katolickiej agencji prasowej, był także aktywnym działaczem chrześcijańskiego ruchu zawodowego.
0: Więcej już za moment. Zapraszam do Radia Plus Warszawa na 96,5 FM na dzisiejszą odsłonę magazynu reporterów. W rytmie wydarzeń Jarek Budnik.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe. Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień, wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Wiosna, ach to ty, najpiękniejsza pora roku. Marek Grechuta, kwadrans po godzinie 16. Drodzy Państwo, a my teraz w naszym magazynie reporterów przenosimy się na Plac Grzybowski. Parafia Wszystkich Świętych obchodzi 160-lecie swojego istnienia. No i przy okazji przypomina o wybitnych postaciach ze swojej historii. Dziś w świątyni odsłonięto popiersie księdza Zygmunta Kaczyńskiego, społecznika, polityka i ofiarę komunistycznego systemu.
3: Mijają 73 lata od śmierci księdza Zygmunta Kaczyńskiego. Kapłan ten padł ofiarą komunistycznych represji. Jego życiorys prezentuje jednak znacznie szerszy obraz.
4: Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski. Zygmunt Kaczyński jest bez wątpienia kojarzony przede wszystkim jako ofiara systemu komunistycznego. W wyniku niesłusznego aresztowania został wtrącony do więzienia i tam zmarł. Chociaż przecież większość jego aktywności to był czas przede wszystkim międzywojenny. Był posłem, był szefem katolickiej agencji prasowej, był także aktywnym działaczem chrześcijańskiego ruchu zawodowego. Ważny jest też okres jego działalności wojennej, ukoronowany ponadrocznym ministerstwem oświaty w rządzie Mikołajczyka, gdzie zasłużył się bardzo aktywną działalnością na rzecz polskiej oświaty na wychodźstwie.
3: Powojenną zasługą księdza Kaczyńskiego była m.in. odbudowa z wojennych zniszczeń Kościoła Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim. Mszę świętą w intencji swojego poprzednika sprawował dziś ksiądz Piotr Walędzik. W homilii wskazywał na znaczenie sumiennej, codziennej pracy.
5: Kiedy patrzymy czasami na życie niektórych naszych bohaterów, widzimy, że to życie przyniosło jakieś takie owoce trwałe. Olbrzymia część z nas tworzy tę naszą rzeczywistość, wkłada swój trud i być może ten trud wydaje się taki niewidoczny, ale ten trud jest potrzebny. Jest jakiś czas wielkich bohaterów, ale obok nich muszą być obecni ci, którzy w zwykłym, mozolnym trudzie będą realizować swoje zadania, by ojczyzna trwała.
3: Współorganizatorem uroczystości upamiętniających księdza Zygmunta Kaczyńskiego był Instytut Pamięci Narodowej. Pełniący obowiązki prezesa IPN dr Mateusz Szpytma podkreślał znaczenie świadomości historycznej.
6: Dostrzegał, jak ważny jest kapitał moralny państwa polskiego. To także ta świątynia, w której się znajdujemy, której proboszczem i proboszczem całego getta w czasie wojny był ksiądz Marceli Godlewski. Powinniśmy to wspominać, mówić o tym, nawet jeśli świat tego nie chce słyszeć. Jeśli my nie będziemy o tym mówić, my sami nie będziemy w ten kapitał moralny Polski wierzyć, to tym bardziej nie oczekujmy tego od obcych. Tak więc dzisiaj jest to dzień dziękczynienia. Cześć i chwała bohaterskim kapłanom, cześć i chwała księdzu prałatowi Zygmuntowi Kaczyńskiemu.
3: Wybitnemu proboszczowi poświęcono tablicę pamiątkową oraz popiersie. To już kolejna inicjatywa przywracająca pamięć o bohaterach Warszawy.
4: To bodajże drugie z serii takich uroczystości poświęconych wybitnym proboszczom tutejszej parafii. Wydaje się, że jest to po prostu jedna z ważniejszych parafii warszawskich. Można tylko zadać sobie pytanie, ile jeszcze takich parafii mamy, których upamiętnienie nie udało się zrobić do tej pory o których pamięci proboszczy, aktywnych duszpasterzy tych miejsc, a nawet katolików świeckich, którzy tutaj odcisnęli swoje piętno na życiu lokalnych społeczności, wymagałoby takich upamiętnień.
2: Dodajmy, że wydarzeniu towarzyszyła także debata naukowa poświęcona działalności księdza Kaczyńskiego, a tematem tym zajął się Piotr Lędzion.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
2: A już za chwilę właśnie sprawdzimy, czy macie Państwo przed wakacjami ważny paszport.

0: Reklama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
21: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
22: Jest 7 miejsc.
21: I rower, i mój kocyk. No i buba.
23: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Odliczanie do wakacji trwa, bo przecież koniec roku już 26 czerwca. Zanim wyjedziemy na urlop, warto właśnie już teraz pomyśleć o wyrobieniu paszportu lub po prostu zajrzeć do szuflady i sprawdzić jego ważność. A jak wyrobić dokument dla siebie lub

0: dziecka, to sprawdzał Marcin Szydłowski.
1: Paszport wyrobimy w każdym wydziale paszportowym dowolnego urzędu na terenie kraju. Nie ma tu znaczenia miejsce zamieszkania czy zameldowania klienta. Zanim udamy się do urzędu, warto wcześniej sprawdzić, jakie dokumenty będą nam potrzebne.
2: Marek Zaczek, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Żeby przyjść do nas po paszport, to należy wziąć ze sobą dowód osobisty lub aktualny paszport, zdjęcie i to wystarczy. Wszystkie inne rzeczy są załatwiane w punkcie.
1: Za paszport dla osoby dorosłej ważny przez 10 lat trzeba zapłacić 140 zł. Część osób może jednak skorzystać z ulg.
2: Dzieci do 18 lat połowy 70 zł. Jeżeli dziecko się uczy, no młodzieniec się uczy, to do 26 lat również 70 zł. Jeżeli jeszcze posiadają karty dużej rodziny, to o połowę. Także tam, gdzie 70 to jest 35, tam gdzie jest 30 to jest 15. Emeryci 70 zł, również renciści, żołnierze podstawowej służby wojskowej, tak zwani terytorialsi też 70 zł. Tylko, że jeżeli państwo traficie do punktu, no to trzeba powiedzieć, trzeba mieć dokument, który potwierdzi, czy to kartę dużej rodziny, czy po prostu legitymację emeryta czy rencisty. Ponadto osoby powyżej 70 lat darmowo.
1: Nie ma już konieczności wypełniania papierowego wniosku.
2: W tej chwili wszystko jest elektronicznie na tabletach, także ktoś przychodzi, to po prostu panie czy tam panowie zbiorą wszystkie dane niezbędne. Postawimy odciski palców jednej i drugiej ręki, złożymy swój podpis na tablecie i zapłacimy oczywiście za paszport. Też w okienku można to zapłacić kartą kredytową. I wtedy po prostu ten wniosek do rejestru zostanie wysłany, zostanie jeszcze raz skontrolowany. I jeżeli osoba wyraziła zgodę, żeby dostać powiadomienie drogą mailową lub telefoniczną, to wtedy na telefonie czy w mailu pokaże się informacja, że paszport jest gotowy do odbioru.
1: Wnioski dla dzieci do 12 roku życia można składać m.in. za pomocą aplikacji mObywatel.
2: Musimy tylko pamiętać, że w tym wniosku musi być zgoda obojga rodziców. No i musi być zdjęcie zeskanowane i opłacone. Odbiór paszportu następuje już w miejscu wskazanym i dzieci do 5 lat nie muszą być przy odbiorze paszportu, to mogą rodzice sami odebrać. Jeżeli dziecko ma powyżej 5 lat, no to musi być przy odbiorze.
1: Jakich błędów unikać, mówi Marek Zaczek, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.
2: Jeżeli taki wniosek jest złożony elektronicznie, są błędy, to my wysyłamy powiadomienie, żeby po prostu te błędy poprawić. Przede wszystkim czasami zdjęcie jest nie takie, jakie powinno być. Jeżeli pójdziemy do fotografa, no to fotograf wie, jakie zdjęcie ma być do paszportu i to zdjęcie paszportowe ma konkretne wymagania i punkty fotograficzne wiedzą, jak one ma być wykonane. Poza tym no często też rodzice składają wnioski jako samodzielnie, bez po prostu partnera. No i to wtedy też taki wniosek nie może być rozpatrywany. Dajemy powiadomienie, żeby uzupełnić informacje i te wymagania.
1: Na gotowy paszport trzeba czekać około miesiąca.
3: A szczegółową instrukcję, jak paszport wyrobić, znajdziecie Państwo na stronie gov.pl. Jak wyrobić ten dokument krok po kroku, sprawdzał dla Państwa Marcin Szydłowski.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
3: Za 25 minut 17 proszę pamiętać, że jeszcze w tej odsłonie naszego dzisiejszego magazynu jak zawsze zaglądamy do Watykanu, a to John Parr, Sant'Elmo's Fire.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. fuzja.archicom.pl.
10: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza, największej wyższej uczelni w Europie. W przemówieniu do profesorów i studentów papież zapewnił, że dociekanie prawdy jest w istocie poszukiwaniem Boga. Arcybiskup Tomasz Grysa został nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. To największa uczelnia w Europie. Aktualnie liczy ponad 120 tysięcy studentów. Papież rozpoczął swą wizytę od modlitwy w kaplicy uniwersyteckiej i podkreślił, że poszukiwanie prawdy prowadzi do Boga.
2: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità.
3: Kto bada, kto studiuje, kto szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga i spotka Boga. Odnajdzie Go właśnie w pięknie stworzenia, w wielu formach, w których Bóg zechciał odcisnąć swoje piętno we wszystkim, czym jesteśmy, przede wszystkim jako synowie i córki Boga, istoty stworzone na Jego podobieństwo, ale także w Jego stworzeniu.
1: Zwracając się do profesorów Uniwersytetu La Sapienza, papież podkreślił, że nauczanie jest formą miłosierdzia. Jest ono szczególnie potrzebne w świecie takim jak nasz, zniekształconym przez wojny i wrogie propagandy.
3: Jest to zanieczyszczenie rozumu, które z płaszczyzny geopolitycznej przenika do relacji społecznych. Uproszczenia, które z innych tworzą wrogów, trzeba zatem korygować, zwłaszcza na uniwersytetach, poprzez uznanie złożoności świata i mądre korzystanie z pamięci.
1: Papież wezwał młodych, by nie ulegali rezygnacji. Podkreślił, że historia nigdy nie wpada bezpowrotnie w ręce śmierci, ale cokolwiek by się nie działo, zawsze jest strzeżona przez Boga.
3: Nie możemy ukrywać, że wielu młodych ludzi cierpi. Każdy przechodzi przez trudne okresy. Niektórzy mogą jednak odnieść wrażenie, że one nigdy się nie kończą. Dzisiaj wynika to coraz bardziej z szantażu oczekiwań i presji wyników. Jest to wszechobecne kłamstwo wypaczonego systemu, który sprowadza ludzi do liczb, eskalując rywalizację i pogrążając nas w spirali niepokoju.
1: Leon XIV wskazał młodym przykład swego duchowego mistrza, świętego Augustyna. Był niespokojnym młodzieńcem, popełnił poważne błędy, nic jednak nie zdławiło w nim pragnienia piękna i mądrości, powiedział Ojciec Święty. Leon XIV mianował Polaka, arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Do tej pory był nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze, Seszelach i Mauricjusie oraz papieskim delegatem na Komorach. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, arcybiskup Grysa nie ukrywał wzruszenia w związku z zakończeniem misji na Madagaskarze.
4: Madagaskar, jak wiadomo, jest związany z Polską, chociażby przez wizytę świętego Jana Pawła II. Myślę w szczególności o tych wszystkich polskich śladach, które tam są, błogosławionym Janie Bejzymie. To są wszystko elementy, które w jakiś sposób przygotowały mi drogę na Madagaskar. Teraz będę starał się poznać i też pokochać nowy kraj i nową misję, którą Ojciec Święty mi zleca. I proszę wszystkich o modlitwę.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Dyrektor Stołecznego Pałacu w Wilanowie odwołany za imprezę Techno. 17 czerwca Niemcy i Polska podpiszą porozumienie obronne. IMGW ostrzega przed burzami w 7 województwach. Jest 17. Marcin Bartnik. Po imprezie Techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Jak oficjalnie tłumaczono tę dymisję?
2: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje, na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana. Informowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
1: Informował o tym Michał Skolimowski. A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Złożono 4 projekty, ale Sejmowa Komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że będzie oznaczało to już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. W debacie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa, który jest w Sejmie.
3: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą Zonda Krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmuk stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
4: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji i pana prezydenta.
5: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
3: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
1: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. 17 czerwca Niemcy i Polska podpiszą porozumienie obronne. Planujemy to w związku z 35-leciem naszego traktatu o sąsiedztwie, który został podpisany 17 czerwca 1991 roku, zapowiedział ambasador Miguel Berger podczas konferencji Impact w Poznaniu. Dyplomata wyjaśnił, że trwają negocjacje, ale dokument ma stworzyć ramy prawne dla już świetnej współpracy w obszarze obronnym. Informację potwierdził również wiceminister obrony Paweł Zalewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Popołudnie i wieczór pod znakiem burzy synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie dla 7 województw.
6: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na burze dla Polski centralnej i północnej, opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
1: Mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek i dodaje, że jutro oraz w weekend czeka nas dynamiczna pogoda.
6: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
1: Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju.
7: Dziś na niebie głównie chmury, ale teraz przynajmniej nad naszym studiem zaczęło się delikatnie przejaśniać. Od czasu do czasu może też lokalnie pokropić, ale dużego deszczu się dziś nie spodziewamy. Teraz w Warszawie 16 stopni na termometrach, odczuwalna to stopni 14. Ciśnienie stabilne, ale niezbyt wysokie, wynosi 1002 hektopaskale. Wiatr ze średnią siłą wieje z południowego zachodu. W nocy około 8. A jutro podobnej pogody, ciąg dalszy, będzie pochmurno, może pokropić i jutro maksymalnie 19 stopni.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 8 minut po 17, więc czas rozpocząć drugą część naszego magazynu. Jarek Budnik, dzień dobry. Dzisiaj czwartek, 14 maja, to Dzień Farmaceuty i właśnie z tej okazji zajrzymy dziś do apteki ojców Bonifratrów.
2: No, apteka jest takim miejscem, gdzie ludzie przychodzą w pierwszej potrzebie, ale też przychodzą, kiedy już mają tą receptę od lekarza, więc można powiedzieć, że jesteśmy tym ostatnim i czasami tym pierwszym ogniwem w tym całym łańcuchu medycznym. Jest to praca dla mnie bardzo satysfakcjonująca, wiele życzliwości, ale też jest czasami bardzo wymagająca. Trzeba tego pacjenta też pokierować, zachęcić do wizyty do lekarza, co nie jest czasami łatwe, ale jest naprawdę bardzo dobrą pracą i uważam, że powinno się docenić tych farmaceutów.
1: No to wszystkim farmaceutom bez wyjątku składamy najlepsze życzenia do tej wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju apteki. Zajrzymy już za chwilę. W dalszej części będzie o zakupach, ale tych niechcianych.
3: Konsumenci zawsze mają jeden ten sam problem. Czy mogę dokonać zwrotu? I tutaj odpowiedź jest tak, jeżeli kupujemy towar przez internet, na odległość, natomiast nie, jeżeli kupujemy towar stacjonarnie. W sprzedaży stacjonarnej wówczas sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu. Ten zwrot może być wyrazem jego dobrej woli, a w związku z tym może też ustalać tryb, w jakim przyjmie ten zwrot, czyli czas i na jakich warunkach. Czy musimy mieć paragon, czy jakieś inne potwierdzenie zakupu.
1: Krótki poradnik na temat tego, jak kupować z głową. Już wkrótce, a na zakończenie magazynu dziś zajrzymy do Krakowa, by dowiedzieć się o kontroli finansowej, jaka będzie miała miejsce w Bazylice Mariackiej.
4: Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś jest przekonany, że lepiej, ażeby zarzuty dotyczące gospodarowania mieniem Bazyliki Mariackiej i ten cały spór został rozstrzygnięty na poziomie diecezjalnym. I stąd po rozmowie z Ojcem Świętym i za jego zgodą, potem też po konsultacji ze Stolicą Apostolską, zdecydował się jakby wrócić do diecezji i rozstrzygnąć ten spór. Stąd jego decyzja o powołaniu komisji złożonej ze znawców ekonomii, ale także z profesora prawa kanonicznego. No i ostatecznie przekazać wnioski i ocenę księdzu kardynałowi. On ostatecznie na tej podstawie chce podjąć decyzje dotyczące tego sporu.
1: Więcej na ten temat dowiecie się Państwo tuż przed godziną 18. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa.

0: Tylko mnie poproś do tańca. Anna Jantar, kwadrans po godzinie 17. Drodzy Państwo, 14 dzień maja to Międzynarodowy Dzień Farmaceuty. Osoby pracujące w aptekach spełniają ważną rolę społeczną, o czym przypominaliśmy już na naszej antenie. A dziś nasz reporter Piotr Lędzion odwiedził farmaceutów niezwykłych, bo noszących habity. Czego dowiedział się o ich pracy i misji?
1: Obchodzimy dziś Światowy Dzień Farmaceuty, a z tej okazji ja wybrałem się do apteki bardzo wyjątkowej, do apteki Ojców Bonifratrów w Warszawie, po której naszym przewodnikiem będzie brat Augustyn. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, brat Augustyn. Życzę wszystkim farmaceutom wszystkiego najlepszego z okazji naszego święta.
1: Bracie, jak wygląda taka codzienna praca w tej niezwykłej aptece i dlaczego ta apteka jest taka niezwykła?
2: Z tego względu, że dajemy dość duży nacisk na leczenie takie naturalne, czy przede wszystkim ziołami, naturalnymi produktami farmakologicznymi. A codzienna praca, no apteka jest takim miejscem, gdzie ludzie przychodzą w pierwszej potrzebie, ale też przychodzą, kiedy już mają tą receptę od lekarza, więc można powiedzieć, że jesteśmy tym ostatnim i czasami tym pierwszym ogniwem w tym całym łańcuchu medycznym. Jest to praca dla mnie bardzo satysfakcjonująca, wiele życzliwości, ale też jest czasami bardzo wymagająca. Trzeba tego pacjenta też pokierować, zachęcić do wizyty do lekarza, co nie jest czasami łatwe, ale jest naprawdę bardzo dobrą pracą i uważam, że powinno się docenić tych farmaceutów.
1: Bo farmaceuta nie jest takim zwykłym sklepikarzem, to jest osoba, która musi mieć bardzo szeroką wiedzę.
2: My jesteśmy odpowiedzialni oczywiście za zdrowie i życie ludzkie, no tak jak było powiedziane, nie jesteśmy zwykłymi sklepikarzami, tak? To nie sprzedajemy jakichś tam cukierków czy żelek, tylko preparaty, które mają pomagać, a nie szkodzić ludziom. Dlatego też często trzeba wytłumaczyć pacjentowi interakcje lekowe, jak to działa, dlaczego pewnych preparatów nie można stosować. Też trzeba czasami mówić o interakcjach, jeśli chodzi o zioła, bo też często ludzie nie wiedzą o tym i to też jest bardzo potrzebne.
1: No właśnie zioła, bo apteka tutaj bonifraterska, apteka zakonna, nie tylko widać to po wystroju, po wyglądzie, ale też właśnie tym asortymencie.
2: Tak, mamy nasze produkty bonifraterskie i to są przede wszystkim nasze krople, mieszanki ziołowe, ale też preparaty, które są wykonywane u nas w aptece. Balsam jerozolimski są też nasze mieszanki typowo przy konkretnych schorzeniach, takich jak właśnie na wątrobę, na cukrzycę, na cholesterol, ale też mamy gotowe preparaty w formie takich saszetek do zaparzania. Zawsze można do nas przyjść, można się zarejestrować do lekarza ziołolecznika i dodatkowo włączyć te zioła do tego leczenia farmakologicznego, które jest. No oczywiście też tutaj w aptece, ale też w przychodni informujemy pacjentów, jak należy stosować te zioła, czego unikać, co warto, czemu się warto przyjrzeć. No na pewno zioła nie zastąpią tych leków na receptę.
1: Ziołolecznictwo zyskuje w ostatnich czasach na popularności, ale trzeba tutaj zachować rozwagę. Mówi brat o lekarzu ziołoleczniku. Wiele osób niestety szuka w internecie często sprzecznych informacji i samodzielnie próbuje się leczyć.
2: Ja radzę jednak powierzyć się ekspertom. Lekarz ziołolecznik to jest taka osoba, która jest oczywiście lekarzem rodzinnym, lekarzem pierwszego kontaktu. Też nasi lekarze mają specjalizacje z innych dziedzin medycyny, ale jeśli przychodzimy do takiego lekarza, naszego ziołolecznika, on przede wszystkim nam przepisze na pewno mieszankę ziołową. Nie przepisze leków na receptę, będzie na pewno chciał naszą historię choroby, leki, które stosujemy, by móc do tego, co już jest stosowane, dodatkowo włączyć zioła, które by działały synergicznie do tego, do tej terapii farmakologicznej, która jest.
1: A skąd pochodzą te zioła, które można zakupić u bonifratrów?
2: A to już nasza tajemnica. Na pewno mamy sprawdzonych też dostawców. Większość preparatów, które my wykonujemy, to można powiedzieć, że to są surowce takie już zebrane, wysuszone, sprawdzone i dosłownie od tej roślinki po tą butelkę, tabletkę są u nas w aptece.
1: Zazwyczaj wchodząc do apteki spodziewamy się spotkać farmaceutę w białym fartuchu. Niekoniecznie spodziewamy się spotkać, tak jak ja dzisiaj, farmaceutę w habicie.
2: Tak, z wykształcenia jestem technikiem farmaceutycznym. Zakon Bonifratrów dał mi taką możliwość pracowania w aptece. My mieliśmy zazwyczaj i zawsze mieliśmy jakąś tam aptekę przy szpitalu, bo jesteśmy zakonem szpitalnym, więc praca bonifratra w aptece trochę nie powinna dziwić nawet, bo mamy też długoletnią praktykę. W Polsce jesteśmy od ponad 400 lat, bo piesi bonifratrzy to jest 1000 1609 rok, więc trochę tego doświadczenia mamy, więc staramy się łączyć tą tradycję, historię z nowoczesnością, tak jak tutaj widzimy to w aptece.
1: My oczywiście zachęcamy do korzystania z tego doświadczenia, a z apteki Bonifratrów w Warszawie mówił Piotr Lędzion, Radio Plus.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: 20 minut po 17. Tak, tak, to Michael Jackson i Thriller, a już za chwilę w naszym magazynie o tym, by zakupy robić z głową i zawsze być z nich zadowolonym.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Za 27 minut 18 przed nami kolejny temat. Czasami tak się zdarza, że to miał być super zakup, a w naszym domu jednak pojawia się kolejny bubel. Na jakie haczyki łapiemy się właśnie w czasie zakupów? Dlaczego kupujemy to, czego później nie chcemy? Właśnie o tym z rzeczniczką konsumentów Marzeną Nowowiejską-Wojciechowską rozmawiała Anna Świtalska.
2: Takie najczęstsze problemy
3: to są niestety dotyczące zakupów i to takich prozaicznych wydawałoby się spraw, zaczynając od butów.
2: Czyli z wadami.
3: Czego mamy najwięcej, przez sprzęt RTV AGD, a po zakup aut, mieszkań, domów, więc, że tak powiem, ten rozstrzał zakupowy jest bardzo duży. Natomiast w kwestii usług, no to poczynając od usług związanych z umowami ubezpieczenia, poprzez usługi telekomunikacyjne i usługi związane, umowy związane z na przykład wykonaniem mebli na zamówienie, usług związanych z bieżącym utrzymaniem domu, nieruchomości. Konsumenci zawsze mają jeden, ten sam problem. Czy mogę dokonać zwrotu? I tutaj odpowiedź jest tak, jeżeli kupujemy towar przez internet na odległość, natomiast nie, jeżeli kupujemy towar stacjonarnie. W sprzedaży stacjonarnej wówczas sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu. Ten zwrot może być wyrazem jego dobrej woli, a w związku z tym może też ustalać tryb, w jakim przyjmie ten zwrot, czyli czas i na jakich warunkach. Czy musimy mieć paragon, czy jakieś inne potwierdzenie zakupu, więc aby upewnić się w kwestii tego, czy możemy zwrócić, zawsze przed zakupem.
2: Są tacy walczący konsumenci z tymi manipulacyjnymi promocjami? Spotyka pani takich?
3: To znaczy, mamy takich konsumentów, którzy wracają do nas jak bumerang, tak? Czyli po prostu mają taką zdolność przyciągania różnych kłopotów.
2: Może są dosyć bystrymi obserwatorami.
3: No, to nie wynika z tego. Mi się wydaje, że właśnie niefrasobliwie postępują, bo często dają się ponieść jakichś manipulacji. Więc to nie wynika z tego, że oni są czujni i świadomi swoich praw, tylko niestety podatni tej socjotechnice.
2: Na przykład, jakie rzeczy kupują?
3: Konsumenci kupują przede wszystkim wszystkie towary związane ze zdrowiem. To są tak, suplementy, kolageny, koenzymy Q10. Kobiety kupują różne witaminy przedłużające życie,
2: młodość,
3: wygląd. No mężczyźni również. Zdarzają się takie sytuacje, że konsumenci są podatni na, w cudzysłowie, aparaty słuchowe, tak? Bardzo dużo takich rzeczy się niestety sprzedaje. Tak naprawdę jest to towar pochodzący z krajów azjatyckich, bardzo niskiej jakości, albo w ogóle pozbawiony jakiejkolwiek jakości, nie służący poprawie zdrowia, ale tylko obniżający zawartość portfela konsumentów. Więc tutaj ostrzegam Państwa bardzo mocno, korzystając z tej okazji. Konsumenci są coraz bardziej nowocześni i świadomi takich narzędzi, korzystają z różnych portali społecznościowych, a na tych portalach społecznościowych wyświetlają nam się cudowne, niesamowite oferty tu i teraz. Kup, bo promocja już się kończy,
2: albo
3: jest niesamowita.
2: Zamknięty.
3: Tak, właśnie. I to jest bardzo często, że konsumenci klikają bez wychodzenia z domu, robią, że tak powiem, przelew, czy blikiem płacą, a więc ta szybkość działania, ta presja wywierana przez tego sprzedawcę, te świecące nagłówki i te ceny, które kuszą nas niestety, bo tam się okazuje, że ta niska cena to jest duży problem, tak? Czyli konsument wpłaca określoną kwotę, towar przychodzi, albo nie przychodzi w ogóle, a jeżeli przychodzi, to przychodzi bardzo niskiej jakości, bądź przychodzi zupełnie inny niż ten, który był przedmiotem umowy, tak? Czyli zamawiamy na przykład aparat słuchowy, a dostajemy jakąś golarkę, czy jakieś urządzenie AGD, które nie ma żadnej jakości, nie posiada żadnych certyfikatów. I tak naprawdę odstąpienie od umowy, które nam teoretycznie przysługuje w terminie 14 dni, jest niemożliwe do zrealizowania, bo nie wiemy tak naprawdę, z kim zawieramy umowę. Więc tutaj apeluję do Państwa przed kliknięciem, abyśmy zapoznali się z regulaminem takiego przedsiębiorcy, abyśmy sprawdzili, czy jest zarejestrowany w Polsce, bo to jest jakby podstawa dochodzenia roszczeń, czy ewentualnie w innym kraju europejskim, ponieważ jeżeli gro spraw, które do nas wpływa, to są sprawy sprzedawców z krajów azjatyckich, gdzie dochodzenie roszczeń, zwroty pieniążków w przypadku odstąpienia od umowy są praktycznie niemożliwe do zrealizowania. Więc ostrzegam, proszę Państwa, kupujmy na sprawdzonych portalach, na platformach, które są od lat z nami, w sklepach, które są sprawdzone od sprzedawców, którzy mają dobre opinie, sprawdzone, bo to jest niestety ważne. Próbujemy zaoszczędzić, a ta próba oszczędzenia kończy się często fiaskiem.
1: Więc pozostaje mi życzyć wszystkim Państwu tylko udanych, przemyślanych zakupów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A jeszcze dziś w naszym magazynie wybierzemy się do Bazyliki Mariackiej, ale tym razem nie po to, by podziwiać zabytki. O kontroli finansowej, która ma być przeprowadzona, opowiemy Państwu za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Grupa Jam, naiwne pytania za 7,5 minuty 18.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A w naszym magazynie jeszcze jeden temat. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję, która ma zbadać sposób zarządzania w ostatnich latach majątkiem parafii mariackiej w Krakowie. Jej prace zakończą się sprawozdaniem, które będzie przekazane metropolicie krakowskiemu. Decyzja ta zapadła po konsultacjach z Kurią Rzymską i za zgodą papieża Leona XIV.
2: Ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej. Rzeczywiście została powołana komisja, która ma zbadać sposób zarządzania majątkiem parafii mariackiej w Krakowie i czas badania tej komisji ma obejmować ten okres, w którym pojawiły się zarzuty dotyczące właśnie gospodarowania majątkiem parafii mariackiej. Wiemy, że to był spór publiczny i taki spór, który ostatecznie skończył się na procedowaniu w stolicy apostolskiej, ponieważ ksiądz Raś nie zgadzał się z decyzją metropolity krakowskiego, który usunął go z proboszcza właśnie z takimi zarzutami niewłaściwego gospodarowania majątkiem. Odwołał się najpierw do dikasterii do spraw duchowieństwa, która potem podtrzymała decyzję metropolity krakowskiego, a następnie odwołał się do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. I tam obecnie znajduje się, jakby można powiedzieć, to jest na tym etapie. Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś jest przekonany, że lepiej, ażeby zarzuty dotyczące gospodarowania mieniem Bazyliki Mariackiej i ten cały spór został rozstrzygnięty na poziomie diecezjalnym. I stąd po rozmowie z Ojcem Świętym i za jego zgodą, potem też po konsultacji ze Stolicą Apostolską, zdecydował się jakby wrócić do diecezji i rozstrzygnąć ten spór. Stąd jego decyzja o powołaniu komisji złożonej ze znawców ekonomii, ale także z profesora prawa kanonicznego. No i ostatecznie przekazać wnioski i ocenę księdzu kardynałowi. On ostatecznie na tej podstawie chce podjąć decyzję dotyczące tego sporu.
3: Czym się będzie zajmować?
2: Będzie zajmowała się przejrzeniem całej tej dokumentacji, która już została zgromadzona w ramach tego sporu i postępowania, ale oczywiście jeżeli będzie potrzebowała kolejnej dokumentacji, czy też będzie potrzebowała spotkań, rozmów ze świadkami, z osobami odpowiedzialnymi, no to też takie uprawnienia jak najbardziej ma.
3: Kto tworzy komisję?
2: Komisję tworzą trzy osoby. Przewodniczącym jest pan Jerzy Hausner, to jest profesor, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open ACE Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Członkami komisji jest pan Grabiński, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK i ksiądz profesor Majer, profesor prawa kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ksiądz kardynał jest przekonany, że w pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić te wszystkie pytania, wątpliwości czy też zarzuty dotyczące właśnie zarządzania mieniem. To jest podstawowa sprawa. Ten spór nie powinien być rozstrzygany w jakimś kluczu sympatii czy antypatii do kogokolwiek, tylko właśnie na podstawie rzetelnej wiedzy, czy rzeczywiście dochodziło do nadużyć finansowych, do jakiegoś niewłaściwego gospodarowania. Tym się przede wszystkim ma zająć komisja, ponieważ jakby dotyczy to mienia kościelnego, więc trzeba też tu uwzględnić właśnie prawo kanoniczne i stąd też prośba o włączenie się w tą analizę księdza profesora Majera.
3: Co będzie dalej? Kiedy kardynał dostanie wnioski końcowe?
2: Ja myślę, że zdecydowanie ten rok. Myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych miesięcy. Wiem, że te decyzje zapadły pod koniec zeszłego tygodnia i przewodniczący i członkowie komisji spotkali się wtedy z księdzem kardynałem, otrzymali też jakby aplikaty, dokument powołujący tę komisję, więc z tego co wiem, rozpoczęli też swoje prace.
0: Kardynał Ryś uzależnia dalsze decyzje, co dalej z parafią mariacką, od oceny oraz wniosków komisji. Bazylika Mariacka uznawana jest za jeden z najważniejszych kościołów w Krakowie, a tematem tym zajęła się Karolina Suder.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Za chwilę najświeższe, najważniejsze wiadomości, a potem zapraszam Państwa gorąco i serdecznie do warszawskiej Strefy Plusa. Jarek Budnik, będzie mi bardzo miło, jeżeli na najbliższe chwile również będziecie Państwo spędzali razem z nami Radiem Plus Warszawa. A oczywiście magazyn reporterów wraca jutro parę minut po 16:00.

0: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Wstępnie oszacowano, że spłonęło ponad 1100 hektarów Puszczy Solskiej. Groźne kosmiczne śmieci przelecą nad Polską w sobotę. Jest 18. Marcin Bartnik. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. W wyniku największego ataku na ukraińską stolicę zniszczony został m.in. blok mieszkalny. Pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Akcja służb trwa, a pomagają w niej także lokalni mieszkańcy. Ona tak krzyczała, to był krzyk ostatniej nadziei, ona błagała o ratunek, zaczęliśmy ją odkopywać, u mnie zaczęła się histeria, panika, ale pomagałem dalej. Odkopaliśmy ją do pasa, dalej nie daliśmy rady, ponieważ była przygnieciona betonową płytą. Relacjonował 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, łącznie podczas masowych ataków w ciągu ostatnich 2 dni Rosjanie użyli ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnego typu. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie uczennic poniżej 15 roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerką przebierających się w szatni dziewczynek. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Apelację złożyli prokurator i obrońca.
1: Sąd pierwszej instancji zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych Ryszardowi D. i uznał go za winnego seksualnego wykorzystania 3 małoletnich dziewczynek. Uniewinnił go natomiast od zarzutów dotyczących 2 innych nieustalonych pokrzywdzonych. Został wtedy nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Dzisiejsza rozprawa, podobnie jak w pierwszej instancji, odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Ryszard D. został doprowadzony z aresztu, gdzie przebywa od zatrzymania w 2024 roku.
0: O czym z Rzeszowa mówiła Julia. Ranosz. 1157 hektarów to dokładna powierzchnia Puszczy Solskiej, która spłonęła w ostatnim gigantycznym pożarze. Jak mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów, największe straty w drzewostanie leśnicy odnotowali 2 dnia pożaru.
2: Tutaj w tym obszarze, który obejmuje około 400 hektarów, prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu w jak najszybszym terminie, po to, aby jeszcze nie nastąpiło techniczne uszkodzenie tego surowca przez szkodniki wtórne, które spodziewamy się, że bardzo w krótkim okresie czasu zaczną to drewno atakować.
0: Leśnicy nadal patrolują teren, obawiając się wtórnego pożaru. Nadal nie są oszacowane straty w zwierzynie, ma to zbadać specjalnie powołana komisja. Polska Agencja Kosmiczna Polsa wydała ostrzeżenie przed kosmicznymi śmieciami, które mogą wejść w atmosferę nad wschodnią częścią naszego kraju. Chodzi o górny stopień rosyjskiej rakiety nośnej, który może przelecieć nad nami w sobotę rano. Ponieważ konstrukcja waży tonę, naukowcy obawiają się, że jej fragmenty mogą przetrwać wejście w atmosferę.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: To w tej placówce po raz pierwszy w Europie użyto chińskiego robota do precyzyjnych operacji uro-onkologicznych. W podwarszawskich Ząbkach oficjalnie otwarto dziś nowoczesny szpital specjalizujący się we wczesnym wykrywaniu i leczeniu nowotworów, m.in. raka prostaty. Szpital udało się wyposażyć dzięki 15-milionowej dotacji z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Pacjent jest przeprowadzony od momentu zdiagnozowania choroby do wyleczenia. Prowadzony jest później w trakcie leczenia, więc jest mi niezmiernie miło oglądać takie miejsca. Cieszę się, że powstają i najbardziej cieszy mnie to, że takie miejsca powstają dzięki KPO.
0: Mówiła Jolanta Hibner z Departamentu Oceny Inwestycji Resortu Zdrowia. Placówka ma podpisany kontrakt z NFZ-em i przyjmuje pacjentów z całego kraju.
5: No i proszę, jaka miła niespodzianka. Rozpogodziło się na koniec dnia. W Warszawie teraz 16 stopni, odczuwalna o 2 stopnie niższa. Wiatr już teraz ze słabą, niewielką siłą wieje z kierunku południowego i południowo-zachodniego, a ciśnienie, ono się nie zmienia, jest stabilne, wynosi 1002 hektopaskale. W nocy 8 stopni, a jutro też głównie będą na niebie dominować chmury, ale może od czasu do czasu pojawi się słońce, no i będzie cieplej niż dziś, bo jutro maksymalnie 19 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 14 minut po 18, a przed chwilą grupa Manam, Kocham Cię, Kochanie Moje, i ta bardzo charakterystyczna gitara na koniec tego utworu. Jarek Budnik, bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście Państwo razem ze mną i zapraszam w czwartkowe popołudnie do Warszawskiej Strefy Plusa. O tak, czwartek to już taki moment, kiedy baterie praktycznie wyładowane, trzeba jakoś do tego weekendu dotrwać, a tym bardziej, że w weekend będzie się sporo działo, no bo przecież noc muzeów, czyli będziemy chodzić, będziemy jeździć i będziemy podziwiać często te miejsca, które na co dzień są zamknięte i niedostępne dla zwiedzających, więc mam nadzieję, że i o tym sobie dziś trochę porozmawiamy, ale też zobaczymy, co dzieje się w mieście, czym ostatnio żyje Warszawa.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu. Ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitu w 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
6: Po reklamie.

0: co chcesz.
1: Perfekt, niewiele ci mogę dać, tak? To była okazja, żeby odrobinę sobie przy radiu pośpiewać, bo to jedna z tych piosenek, których tekst jest wszystkim chyba bardzo dobrze znanym. 28 minut po 18. Drodzy Państwo, bo tak sobie myślę, żeby trochę odejść od tego tematu Nocy Muzeów, no bo oczywiście to impreza, która w Warszawie jest, można powiedzieć, na stałe wpisana w kalendarz, ale właśnie przy okazji tegoż wydarzenia otwierają się miejsca, które zazwyczaj są dla zwiedzających zamknięte. I jestem ciekaw, czy macie Państwo właśnie na liście marzeń takie miejsce, które bardzo chcielibyście zwiedzić, a którego, rzecz jasna, nie można oglądać. Jestem ciekaw, czy takie miejsce w Warszawie bądź okolicach macie Państwo na swojej liście. Ja mam i później Państwu zdradzę, bo najpierw chciałbym, żebyście Państwo do mnie właśnie w tej kwestii napisali na warszawska@radioplus.pl, co chcielibyście Państwo zobaczyć w Warszawie, co zazwyczaj jest zamknięte dla zwiedzających. To może być miejsce, no właśnie budynek, ewentualnie jakaś instytucja. Jestem ciekaw, co Państwu chodzi w tej kwestii po głowie, bo ja mam nawet kilka takich miejsc, które bardzo bym chciał zobaczyć. No i wiem, że jedno z nich czasami można zwiedzać. No to poproszę o Państwa pomysły. warszawska@radioplus.pl. Jeżeli zbierze nas się większa grupa, to może udostępnią nam to miejsce do zwiedzania. Zrobimy sobie taką małą wycieczkę.

London beat you, bring on the sun. No i proszę, odrobinę tego słońca na koniec dnia w Warszawie mamy. 22 minuty przed 19. Warszawska Strefa Plusa i czwartkowe, jakże przyjemne popołudnie. Wiem, mogłoby być trochę cieplej, ale przecież jutro zimna Zośka. Mam nadzieję, że właśnie później nastąpi poprawa tych warunków termicznych i już nie będziemy marznąć. Dziś Państwa podpytuję o miejsca w Warszawie, które Państwo chcieliby zwiedzić, a które na co dzień są niedostępne dla oglądających. I proszę o maile w tej sprawie na warszawska@radioplus.pl. Marcin napisał, że on chciałby zwiedzić te piętra w Pałacu Kultury i Nauki, które są niedostępne dla zwiedzających. Takich pięter jest kilka. No i chciałby też zjechać na te kondygnacje -1 i -2 i zobaczyć, czy rzeczywiście jest tam schron dla dygnitarzy, no bo tak mówi miejska legenda, i jak właśnie pałac wygląda pod ziemią. Z tego co wiem, to czasami takie wycieczki są organizowane, ale rzeczywiście też bym się wybrał do Pałacu Kultury i Nauki i na przykład obejrzał to piętro, które jest tak zwanym piętrem technicznym, gdzie są właśnie tylko kilometry rur, jakichś dziwnych kabli i no właśnie takie trzewia Pałacu Kultury i Nauki. No z pewnością to mogłoby być bardzo fajna wycieczka i to 40 piętro, na które bez specjalnego zezwolenia wjechać nie można. No to w takim razie czekamy na moment, kiedy właśnie wszystkie sekrety Pałacu Kultury i Nauki będą odtajnione i będą właśnie możliwe do zwiedzania. Fajnie by było kiedyś właśnie na taką zakazaną wycieczkę tam się wybrać. Jeżeli Państwo macie jeszcze w głowie takie miejsca, które chcielibyście zobaczyć, a które na co dzień są niedostępne, to proszę pisać warszawska@radioplus.pl.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.

The One and Only, bardzo charakterystyczna końcówka. Chesney Hawkes, za 10 minut będzie godzina 19, więc po wiadomościach i prognozie pogody wrócimy do tematu tych miejsc, które chcieliby Państwo odwiedzić, a które zazwyczaj są nieotwarte dla zwiedzających. Ja też opowiem o miejscu, w którym ja chciałbym się znaleźć i może kiedyś będzie to możliwe. Ale również sprawdzimy, co synoptycy mówią na temat prognozy pogody na lato, bo już takowe prognozy się pojawiły i na razie powiem Państwu tyle. Jest dobrze. To tak zwana eksperymentalna prognoza pogody. Oczywiście nie wiem, jak jest z jej sprawdzalnością, ale oczywiście opowiem Państwu co nieco o tym, jaka ma być pogoda tego lata, a już teraz ABBA. Thank you for the music. I'm nothing special, in fact.

0: Zablokowana Krajowa 15 i Nowrocław-Toruń. Za chwilę też najnowsze doniesienia w sprawie wojsk amerykańskich w Polsce oraz zanieczyszczenia w Czarnej Hańczy. Jest 19. Marcin Bartnik. Na początek ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest Krajowa 15 w Wierzchosławicach w Kujawsko-Pomorskiem. Między Inowrocławiem i Toruniem zderzyły się dwa samochody osobowe. Ranne są dwie osoby. Doniesienia o redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce są nieprawdziwe, zapewnia szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział na doniesienia amerykańskich mediów. Portal Army Times oraz Wall Street Journal podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut wojsk do Polski. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, podkreśla wicepremier Kosiniak-Kamysz.
1: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce. Reorganizację, którą prowadzi administracja amerykańska. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie.
0: Szef MON-u w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym amerykańskich sił w Europie, a także z prezydentem Nawrockim. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki podkreśla, że sam Donald Trump zapewnia, iż Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
2: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września. Tam padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie czy ilości, żołnierzy US Army na terytorium Polski.
0: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5 000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Czarna Hańcza i Jezioro Wigry Skażone. Chodzi o najpopularniejsze jezioro i rzekę na Suwalszczyźnie. Nieczystości zauważono w miejscowości Sobolewo. O szczegółach Julia Łata.
3: W wodzie płynęła zawiesina. Władze parku poinformowały, że nie zauważono śniętych ryb. Zanieczyszczenia płynęły rzeką kilka godzin. Jak podają władze miasta Suwałki, zawiesina nie pochodzi z ich oczyszczalni ścieków. Pobrano próbki do badań. Strażacy informują, że woda była bardzo mętna, ale powoli wraca do poprzedniego stanu. Teraz trwa ustalanie źródła zanieczyszczeń.
0: Sprawę zanieczyszczenia Czarnej Hańczy i Jeziora Wigry bada policja. Kuba gotowa na przyjęcie propozycji USA, informuje szef MSZ-u w Hawanie. Chodzi o pomoc Waszyngtonu w wysokości $100 milionów. Jak dodaje Bruno Rodriguez Parilla, istotnym krokiem byłoby złagodzenie ograniczeń w sektorach energetycznym, gospodarczym i finansowym, które nasiliły się w ostatnich miesiącach. Według doniesień agencji AFP, wschodnia część Kuby została dziś dotknięta kolejną poważną przerwą w dostawie prądu. Awaria objęła 7 z 15 prowincji kraju. Wcześniej minister energii i górnictwa ujawnił, że w kraju zupełnie wyczerpały się zapasy oleju napędowego i paliwa, a sieć energetyczna znajduje się w krytycznym stanie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: I na koniec wiadomości Radia Plus. Smutna informacja ze świata polityki i filmu. W wieku 80 lat zmarł Krzysztof Piesiewicz, senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Kondolencje rodzinie złożyła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
5: Czwartek na zakończenie pokazuje swoje bardzo przyjemne oblicze. Teraz nad centrum Warszawy praktycznie niebieskie niebo. Gdzieś tam tylko na horyzoncie widać chmury. No ale niestety nie jest zbyt ciepło, bo 15 stopni na termometrach, odczuwalna o 1 stopień niższa. Wiatr na szczęście już słaby, wieje z kierunku południowego, a ciśnienie stabilne, ale umiarkowanie wysokie, bo wynoszące w tej chwili 1002 hektopaskale. W nocy 8, a jutro pochmurno, choć patrząc na to niebo, aż trudno w to uwierzyć. Synoptycy ostrzegają też przed przelotnym deszczem, ale będzie odrobinę cieplej niż dziś, bo jutro maksymalnie 19 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Mam nadzieję, że tempo tego biegu nie jest zbyt forsujące, bo o tej porze rzeczywiście czas już się zrelaksować i odpocząć po ciężkim dniu. 12 minut po 19. Jarek Budnik, gorąco i serdecznie witam Państwa w drugiej części Warszawskiej Strefy Plusa. I tak podpytuję nieśmiało o takie miejsca, które chcieliby Państwo w Warszawie zwiedzić, a które są niedostępne. Rzecz jasna dla zwiedzających i ja obiecałem, że opowiem o swoim marzeniu. Otóż chciałbym przejść tym tajemniczym tunelem, który jest pod Wisłą i który prowadzi do Grubej Kaśki. Podobno jest on kilka metrów pod dnem wody. Niektóre źródła mówią, że 7 metrów i ma on długość 311 metrów. Tak właśnie, by z brzegu można było się do budynku Grubej Kaśki na środku Wisły dostać. Podobno właśnie z tym miejscem oczywiście wiążą się najróżniejsze legendy, bo tunel jest lekko wygięty, jest tam taki zygzak. Podobno właśnie jak kopali z dwóch stron, to nie do końca chyba się wszystko zgadzało z wymiarami i stąd ta krzywizna w tym tunelu. Podobno właśnie gdzieś doczytałem, że czasami jest on otwarty dla zwiedzających, na przykład z okazji Dnia Wody, ale no właśnie, to się zdarza bardzo rzadko i to podobno jest unikatowa w Europie studnia infiltracyjna, która zaopatruje nas do dziś w wodę pitną. Tak więc gdyby ktoś z Państwa na przykład tam pracował i miał taką możliwość, żeby zorganizować mi taką wycieczkę, to bardzo chętnie skorzystam, bo to właśnie takie miejsce absolutnie niepopularne i nieprzeznaczone dla zwiedzających. Tych okazji, by właśnie przejść się tym tunelem, chyba rzeczywiście nie ma zbyt wiele. No i jeszcze jeden. Dziś jakoś tak panowie się rozpisują. To Andrzej, który chciałby zwiedzić, ale tak jak sam pisze, to już niemożliwe. Te ogromne przestrzenie, które są pod centrum handlowym Warszawa Wileńska, bo tam właśnie były gigantyczne tunele, które no właśnie miały być początkiem bardzo głębokiego metra w Warszawie. To lata 50., ale niestety pomysł, jak dobrze Państwo wiecie, został zarzucony i nic z tego nie wyszło. Gdzieś tam w części była kiedyś firma, która trzymała tam importowane wina, ale później to chyba właśnie tuż przed budową centrum handlowego otwarto tamte podziemne zakamarki. Część z nich była zalana, nurkowie zrobili inspekcję, nic ciekawego nie znaleziono i właśnie szyb zamknięto, a na nim postawiono budynek centrum handlowego i raczej już nie ma szansy, żeby się tam dostać, więc Andrzej właśnie sam zaznaczył, że teraz to już chyba raczej niemożliwe. No ale wydaje mi się, że w Warszawie takich właśnie ciekawostek i nieodkrytych miejsc jest całkiem sporo. Więc może jeszcze kiedyś dowiemy się paru ciekawych rzeczy o tym, na przykład co pod ziemią. Jakoś właśnie te podziemne sekrety miasta, mam wrażenie, bardziej nas intrygują. Warszawski.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Cześć. Tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu. Ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
9: Tanie tutaj jest Stokrotka.
0: Po reklamie.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 28 minut po 19:00. To było coś dla tych, którzy lubią romantyczne uniesienia o tej porze dnia. Jason Donovan i Sealed with a Kiss. 14 dzień maja dziś, więc do początku wakacji jeszcze trochę czasu zostało. No, ponad miesiąc i będziemy mogli cieszyć się latem. Teraz, jeżeli chodzi o temperatury, to pogoda nas nie rozpieszcza, ale no właśnie, jest

Ciepłe będą to miesiące ze średnią temperaturą powyżej wieloletniej normy. Jeżeli chodzi o opady, to te będą się kształtowały w normie. Więc czerwiec, lipiec, sierpień można planować śmiało urlop w Polsce, ale gdyby ktoś z Państwa chciał na przykład zostawić sobie wypoczynek na wrzesień, to wrzesień już będzie trochę chłodniejszy. Tu synoptycy mówią, że temperatura będzie nie odbiegała od wieloletniej normy. Czy te prognozy się sprawdzą? No, trudno powiedzieć, bo to właśnie dosyć duża perspektywa czasowa. Taka prognoza jest tylko i wyłącznie orientacyjna, a jej charakter, jak dodają meteorolodzy, jest eksperymentalny, więc jeżeli ktoś ma mieć pecha, to i tak przez te 2 tygodnie nad Bałtykiem będzie padało. Oczywiście nikomu z Państwa takiej pogody w czasie wakacji nie życzę, no chyba że ktoś lubi. A wiem, że są tacy, którzy zdecydowanie preferują dżdżystą aurę od 30 kilku stopniowych upałów.

La Isla Bonita Madonna, 23,5 minuty przed godziną 20, warszawska strefa plusa i właśnie praktycznie połowa maja, czyli sezon grillowy już na dobre rozpoczęty. Jakiś czas temu opowiadałem Państwu w warszawskiej strefie plusa o tych miejscach, gdzie można legalnie grillować, a tymczasem okazuje się, że jedna z popularnych, lubianych przez grillowiczów miejscówek, myślę o Parku Górczewska, znika z tejże mapy, no bo tu gdzieś pojawił się konflikt interesów. Otóż mieszkańcy domów sąsiadujących z tym parkiem apelowali już od jakiegoś czasu do władz dzielnicy o wprowadzenie zakazu grillowania, no bo właśnie szczególnie w ciepłe weekendy absolutnie wszystko jest przesiąknięte dymem, a to nie zawsze może nam odpowiadać i okazuje się, że już w Parku Górczewska stanęły bardzo ładne tablice, tak zwane tabliczki antygrillowe, gdzie jest napisane, że w tym miejscu właśnie grillować i palić ognisk już nie można. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tablica jest w dwóch językach. No właśnie, tylko że to jest apel o zaprzestanie grillowania, a nie zakaz. No właśnie, mieszkańcy będą szczęśliwi, że grillowiczów ubędzie po tym, jak to jest tylko i wyłącznie apel, a nie zakaz. No, obawiam się, że mój optymizm jest dosyć umiarkowany w tej kwestii, no bo w żaden sposób nie można karać tych, którzy dalej będą tam tego grilla rozpalać. Jak można przeczytać na tych tablicach, odwołujemy się do Państwa kultury społecznej i dobrego obyczaju. Mam nadzieję, że to wystarczy. Nie trzeba będzie wprowadzać żadnych sankcji karnych, a fani grillowania po prostu będą musieli poszukać innego, lepszego miejsca.

Duet Eurythmics, Here Comes the Rain Again. No właśnie, w Warszawie się rozpogodziło, o deszczu nie ma mowy, ale być może jutro się pojawi. O, tak przynajmniej mówili jeszcze do niedawna synoptycy. Może zmienią jednak swoje decyzje. 11,5 minuty zostało nam do godziny 20, więc ja już powoli będę się z Państwem żegnał, mówiąc do usłyszenia do jutra. Jarek Budnik, bardzo, bardzo dziękuję i też się cieszę, podobnie jak i Państwo, że jutro piątek. Oczywiście czekać będę na Państwa parę minut po 16:00.

0: Sejmowa komisja odrzuciła poprawki do projektu ustawy o kryptowalutach. Jutro głosowanie. Zmuszali bezdomnego do kradzieży w sklepach. Przed sądem w Elblągu stanie trzech mężczyzn i kobieta. W wakacje ma ruszyć budowa fabryki rakiet do wyrzutni Homarka w Gorzowie. Jest 20. Marcin Bartnik. Na początek Sejm Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowej ustawy o rynku kryptoaktywów. Nad projektem będzie jutro głosował Sejm. Poprawki zgłosili posłowie Konfederacji, Polski 2050 oraz szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Wczoraj komisja przyjęła jedynie jedną poprawkę Kancelarii Karola Nawrockiego. Zakłada ona, że KNF we współpracy z ministrem finansów będzie corocznie publikować raport dotyczący funkcjonowania rynku kryptoaktywów. To trzecia próba uchwalenia przepisów, dwie poprzednie zawetował prezydent. Odpowiedzą za znęcanie się nad bezdomnym do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia w sprawie trzech mężczyzn i kobiety, którzy w brutalny sposób zmuszali 23-latka, by kradł dla nich w sklepach samoobsługowych.
1: Ci sprawcy mieli zastraszać 23-latka m.in. paralizatorem, maczetą, pałką teleskopową.
0: Mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu. Wpadli w grudniu ubiegłego roku. Ich zatrzymanie to w dużej mierze zasługa jednej z policjantek.
1: O tej całej sytuacji dowiedziała się policjantka, która wcześniej miała kontakt z tym pokrzywdzonym mężczyzną. Jej determinacja, szybkość działania i ocena sytuacji spowodowała, iż dwóch z tych mężczyzn podejrzewanych o te czyny zostało zatrzymanych przez policjantów kryminalnych.
0: Sprawcy zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Grozić im może do 10 lat odsiadki. Teraz duże pieniądze. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wypłaciło firmom i samorządom 68 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy, a kolejne 140 miliardów wypłaci do końca roku, poinformował resort. W 2027 wypłacimy resztę, ponad 30 miliardów, na projekty kończące się w tym samym roku, czytamy w komunikacie. Międzynarodowa mafia lekowa rozbita przy udziale funkcjonariuszy z poznańskiej skarbówki. Wielkopolscy mundurowi wspólnie z europejskimi służbami zlikwidowali sieć nielegalnych fabryk i magazynów, z których fałszywe medykamenty trafiały do całej Unii Europejskiej.
2: W ramach całej realizacji przeszukano 73 miejsca na terenie Polski oraz blisko 80 na terenie Europy. Zlikwidowano nielegalne miejsca produkcji fałszywych produktów leczniczych wraz z linią produkcyjną służącą do ich wytwarzania.
0: Wyjaśniała Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z wielkopolskiej skarbówki. Działalność grupy wygenerowała 240 milionów euro strat.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: W wakacje ma ruszyć budowa fabryki rakiet do wyrzutni Homarka w Gorzowie, a od września patronacka klasa w technikum. Konsorcjum polsko-koreańskie będzie zatrudniać kilkaset osób i chce wykształcić sobie kadrę, mówi Małgorzata Łabuza, dyrektorka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.
4: Technik mechanik ma takie wykształcenie ogólnomechaniczne. Rozmawiamy o takich szczegółach, które treści w podstawie programowej moglibyśmy poszerzyć dla firmy.
0: Uczniowie będą korzystać z zagranicznych szkoleń, dodaje Rafał Kredoszyński, członek zarządu konsorcjum.
5: Staże, praktyki, konkursy, które będą wyłaniały najbardziej utalentowanych uczniów, którzy będą m.in. mogli wizytować fabryki w Korei Południowej.
0: W ciągu 3 lat fabryka ma być gotowa do produkcji, wtedy też znajdą zatrudnienie pierwsi absolwenci klasy rakietowej.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Jak poczekam jeszcze sekundę, to będę mogła to powiedzieć. 20 minęła 8 minut temu. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór, bo jak jest czwartek, to musi być człowiek z bliska. I dzisiaj, a tamże spotykają się tam Xi Jinping z Trumpem, a tamże wszystko dookoła gdzieś na szczytach władzy się dzieje, a tam bukaresztyńska dziewiątka, a tam przepychanki w polskim Sejmie. Dzisiaj niech to będzie taki po prostu człowiek z bliska, który na chwilę się zatrzyma i pomyśli też o tym, co przed nami. Drodzy Państwo, taka propozycja nie do odrzucenia, więc proszę się zrelaksować, wyobrazić sobie, gdzie tam na horyzoncie jakieś wolne dni, Boże, trochę odpoczynku, gdzieś już się klaruje jakaś myśl, to proszę się jej trzymać, proszę o tym pamiętać, czasem po prostu najzwyczajniej w świecie trzeba pozwolić sobie zwolnić. Śpieszmy się powoli, to wtedy wszystko jakoś tak będzie miało ręce i nogi i sens. No to koniec tego moralizowania. Chociaż przed 22 z księdzem Adamem będziemy mówić o ewangelizacji Azji. Gdzieś tam ruszają na motocyklach znowu, więc pewnie troszeczkę jeszcze będzie coś w tym tonie. Będzie też trochę dla twardo stąpających po ziemi, którzy wiedzą, że w tym odpoczynku od pracy to też jest gdzieś jeszcze na horyzoncie. Myśl pod tytułem, a może już emerytura? No jeszcze nie, chociaż przyznaję, ja jestem już gotowa. Gorzej z moim kontem, dlatego z Agnieszką Łukawską z Instytutu Emerytalnego będziemy rozmawiać o tych nowych pomysłach, które się pojawiają na odkładanie na emeryturę. Liczyć na system, czy raczej umiesz liczyć, licz na siebie, patrząc dookoła, ile dzieci przybywa, albo ile nie przybywa, no to konia z rzędem temu, kto sprawi, że ten system się nie załamie. A skoro tak, to będziemy jeszcze myśleć o tych, którzy gdzieś tam po cichu wcale nie myślą o wyższej pensji, o średniej brutto, nie brutto, netto, jak zwał, tak zwał. Raczej myślą o tym, czy to będzie dzień, w którym zjem tak po prostu śniadanie, a może obiad. O dzieciach w ubóstwie, to jeszcze przed godziną 21, ale na początku naszego spotkania chciałabym, żebyśmy poszli do lasu. Poszli do lasu, żeby popatrzeć na zieleń, która nas otacza, żeby z szacunkiem również potraktować wszystko to, co dookoła nas. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy po pożarze Puszczy Solskiej. Tydzień temu rozmawialiśmy co nieco na ten temat i opowiadali ci, którzy tam na miejscu walczyli z ogniem, jak to wygląda, ale nie mówili o tym, jak to wygląda po tym, jak już ogień zrobi swoje, zabierze co chce, a na miejsce wchodzą na przykład leśnicy. Na przykład ci, którzy na co dzień po prostu dbają o przyrodę. I co widzą? I widzą gniazda, w których zostają resztki tego, co mogło być zaczynem na wiosnę i flory, i fauny. Dlatego na początek Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
1: Bo musimy w końcu to powiedzieć, jakie szkody ten ogień spowodował. Ja jadąc do pracy wczoraj mniej więcej koło 3:30 rano, przynajmniej w dwóch miejscach, niedaleko od Focka, spotkałam trzy szelmowsko ganiające się, trochę po ulicy, trochę po krzakach, małe lisy. No wyglądało to absolutnie naprawdę zjawiskowo i tak pomyślałam sobie, że no, takich obrazków to w Puszczy Solskiej nie i chyba jeszcze długo, długo nie. Chyba, że się mylę i nie jest aż tak źle.
2: Szanowni Państwo, no, Puszcza Solska na pewno bardzo ucierpiała. To bezwzględnie był to jeden z większych pożarów w ostatnich dekadach, można powiedzieć, ponieważ od 30 kilku lat nie było w Polsce tak ogromnego pożaru. I dzisiaj, można powiedzieć, leśnicy miejscowi, był tam briefing prasowy, podsumowali poniekąd, już udało się podsumować te straty. I no niestety mamy do czynienia z bardzo dużą powierzchnią, ponieważ łącznie to jest 1157 hektarów. Z czego 885 hektarów to są grunty w zarządzie lasów państwowych, 272 hektary to są lasy prywatne. I jest to powierzchnia bardzo duża i był to dom rzeczywiście bardzo wielu zwierząt. Także mamy tu do czynienia z wieloma stratami. Strata ogromna. Przede wszystkim to na pierwszym miejscu oczywiście zginął człowiek podczas akcji gaśniczej, pilot. I to jest największa strata. Natomiast kolejna oczywiście to jest strata lasu, strata tej puszczy, bardzo dużej powierzchni, ogromne straty przyrodnicze, również wielu gatunków. Tutaj oczywiście jest powołane zgodnie z zapisami instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, też będzie powołana komisja do analizy przyczyn pożaru, ale również będzie taka komisja, która będzie oceniała, jak kolejne działania powinny być jak najbardziej tutaj prawidłowo prowadzone, aby jakby życie tam wróciło, bo teraz priorytetem jest dla leśników, aby to miejsce zabezpieczyć. Niestety zostało tam ocenione, że duża część tego spalonego lasu kwalifikuje się do zupełnego wycięcia z tych 800 ponad hektarów w zarządzie lasów państwowych. Połowa powierzchni około będzie do ścięcia niestety. Także tych drzew się nie uratuje. One grożą bezpieczeństwu. Są nadpalone systemy korzeniowe. I teraz najważniejsze jest, żeby to miejsce było i bezpieczne dla ludzi, którzy na pewno niebawem będą chcieli tam za jakiś czas nawet się wybrać, ale i dla przyrody, ponieważ taki, można powiedzieć, zniszczony las ogniem, pożarem, jest to również zagrożenie dla samej przyrody, ponieważ w takich uszkodzonych drzewach rozwijają się, na takich drzewach rozwijają się szkodniki, owadzie. To jest niestety takie, można powiedzieć, źródło, gdzie tworzą się kolejne plagi, ale i również atakują grzyby, takie nadpalone drzewa, więc tutaj niestety to cała komisja będzie oceniała, ale już tak zostało oszacowane. No i też oczywiście będą liczone straty, jeżeli chodzi o gatunki, zwłaszcza tych cennych gatunków zwierząt, bo tam też takie oczywiście był tam planowany rezerwat, który teraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oceni, czy ten rezerwat powstanie, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o te lisy, o których pani redaktor powiedziała na początku, to jakby ja tutaj jednak nie będę aż tak pesymistyczna, ponieważ wiele, zwłaszcza z tych większych zwierząt, zwierzęta mają świetny instynkt. One wyczuwają, jeżeli pożar dla nich to jest ogień, to jest coś, co one rzeczywiście, na pewno to nie jest zjawisko powszechne w lesie. Natomiast tutaj instynkt zwierząt jest niezawodny i te większe gatunki, wiele z nich uciekło. Także wiele z tych większych zwierząt uciekło. Na pewno w gorszej sytuacji były mniejsze. Były na pewno w gorszej sytuacji płazy, gady, czy właśnie ptasie lęgi, które niestety tam się w tym momencie odbywały, i zwłaszcza tych ptaków, które też mają gniazda nisko, mają gniazda w runie, w podszycie, no tutaj na pewno doszło do dużych strat.
1: I to jest rzecz, którą da się zaplanować na pewno nie na miesiące, na lata, na dziesiątki lat, żeby odnowić to miejsce?
2: Prace uprzątające, takie, czyli ten priorytet, czyli zabezpieczyć to miejsce przed tutaj, zwłaszcza te względy bezpieczeństwa ludzkiego, ale i właśnie dla przyrody, to będą na najbliższy czas. Więc tutaj to wszystkie siły i środki na pewno miejscowi i leśnicy włożą, na pewno będą też wspomagani przez i sąsiadów, aby tą powierzchnię uprzątnąć. Potem różne po kolei kolejne kroki, to jest przygotowanie powierzchni i jak najszybsze wprowadzanie nowego pokolenia drzew. Także tu, drodzy Państwo, jakby leśnicy nie dają nigdy, nie ustają w tym, żeby las przestał trwać. Zawsze to jest tak, że kiedy starsze pokolenie znika, natychmiast sadzone jest nowe pokolenie. I tak będzie tutaj. Także tu na pewno będzie to bardzo duże wyzwanie dla leśników, aby wszystko tutaj dobrze rozplanować, ale jakby mamy bardzo wielu specjalistów, którzy i w tych dziedzinach takich kryzysowych, można powiedzieć, bo to jest zdecydowanie sytuacja kryzysowa, kluczowa dla tamtego tamtego ekosystemu leśnego, się specjalizują i tutaj będziemy na pewno też korzystali z rad wielu naukowców, którzy tutaj będą służyli nam na pewno pomocą, jak się teraz odpowiednio odbudowywać tamtą przyrodę. Natomiast to jest tak, że przyroda się odradza. To nawet już tam po ugaszonym pożarze, to był bardzo przykry widok, kiedy tam koledzy leśnicy przesyłali nam zdjęcia, materiały, ci, którzy byli na miejscu, jak to wygląda niestety, kiedy już na szczęście ogień ugasł, natomiast ten popiół się unosił. Koledzy, którzy wrócili stamtąd, no to był zapach dymu po prostu. To był zapach dymu, który wnikał we wszystko, więc można sobie wyobrazić, jaka tam teraz jest atmosfera. Natomiast takie pocieszające jest, że tam w tych nagraniach, kiedy właśnie tak zrobiło się szaro po tym ugaszonym ogniu, to jednak było słychać ptaki, było widać mrówki, które wychodzą spod popiołu, także nie wszystko zginęło. A to jest tak, że przyroda na szczęście się odradza. My, leśnicy, pomagamy w tych procesach, bo tak jak wspomniałam, na pewno jak najszybciej będą po uprzątnięciu terenu, leśnicy przystąpią do odnowienia tej powierzchni, no i na pewno będzie tam z czasem wracało życie. Gdybyśmy mieli sami czekać, drodzy Państwo, aż sukcesja tam z tym te życie przywróci, to zanim ta sukcesja tam nastąpi, na pewno trzeba by było czekać dużo dłużej. Na pożarzysku jest to o tyle trudne, że często jest mało drzew, tak zwanych nasienników, które mogą urodzić nasiona, które z kolei będą...
1: Pani rzecznik, to my w takim razie po przerwie wrócimy do tego, bo gdzieś tam słyszeliśmy już o prewencyjnym wycinaniu lasu, ale to okazało się wszystko za mało. Być może pomogło to w nierozprzestrzenianiu się ognia, ale nie na pewno nie dość. Zatem po przerwie i ja będę na pewno dopytywać też o głusz, bo to jest dopiero zagadka, co teraz z nimi.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Jedna rzecz to te już zniszczone drzewa. Druga rzecz to to, co trzeba będzie ściąć. Ja przez cały czas mam w głowie to, co słyszeliśmy w trakcie konferencji prasowych, w trakcie pożaru, o którym pewnie już Państwo zapomnieli, bo przecież tyle rzeczy się wydarzyło od tego czasu. Ale to, że ludzie zapomną, to nie znaczy, że przyroda też odnowi się na pstryknięcie. Proszę za każdym razem o tym pamiętać, idąc do lasu. Bo ten jeden wyrzucony niedopałek to może być potem problem, kłopot, a w niektórych wymiarach również tragedia na lata. Te drzewa nasienne, o których pani mówiła, pani Regina, cały czas z państwem, Regina Klimaszewska, to, bo to był taki moment, w którym one już mogły się tworzyć, czy nie? No, wiosna, czyli jeszcze chyba nie. Nie znam się kompletnie, w związku z tym chętnie usłyszę.
2: To jest tak, że zależnie od gatunku, teraz już możemy zauważać, że nasiona mają klony. Jeżeli chodzi o różnych porach, można powiedzieć, różne drzewa nasiona wydają. Jeszcze tutaj na niektóre gatunki musimy poczekać. Natomiast na pewno tam w runie, w podszycie było też dużo już wysianych, bo też z tych nasienników, czyli starszych drzew, które te nasiona wydają, z ich owoców korzystamy, bo nie wszędzie, tak jak leśnicy tutaj mówię, sadzą. Mamy te zasoby, 700 milionów rocznie produkujemy drzew na szkółkach leśnych w lasach państwowych. 500 milionów drzew rocznie sadzimy, także mamy taką rezerwę właśnie chociażby na takie sytuacje katastroficzne, można powiedzieć, takie kataklizmy, kiedy dojdzie do takiego pożaru bądź wiatrołomu, tak żeby mieć taką rezerwę, którą możemy natychmiast teraz wykorzystać. Natomiast też wykorzystujemy właśnie odnowienia naturalne. Coraz częściej są one stosowane. To znaczy, jeżeli takie drzewa właśnie, które te nasiona mają, są odpowiednie warunki, to obsiewają powierzchnię i my takie młodziutkie siewki, młode drzewka pozostawiamy. No tam niestety, można powiedzieć, to był pożar mieszany, niestety.
1: Co to
2: bardzo
1: znaczy?
2: Mieszany to znaczy, że płonęło i runo, i podszyt, ale i korony drzew. Także nie wszędzie, bo to tak ze zdjęć z dronów było widać, że z góry widać ten pożar bardzo mocno. Natomiast to nie cała powierzchnia tak wyglądała, bo część to można powiedzieć, że rzeczywiście niestety dzięki przez bardzo silny wiatr te płomienie się przenosiły z jednych koron na kolejne i dlatego ten pożar też był taki bardzo trudny do opanowania, bo tam mieliśmy do czynienia z tym silnym wiatrem, ale również to runo, w którym niestety i te młode pokolenie drzewek było, spłonęło bardzo w dużym stopniu. I tam właśnie też te odnowienie naturalne. Natomiast tutaj no, na pewno będą powierzchnie i na pożarzysku, gdzie takie odnowienie naturalne będzie możliwe, bo tak jak wspomniałam, no jednak nie wszystkie drzewa z pożarzyska będą usuwane. Natomiast tutaj i właśnie te drzewa starsze będziemy je wykorzystywać, ale na pewno gdybyśmy mieli tylko czekać na te naturalne procesy, no to tutaj musielibyśmy czekać bardzo długo. No my byśmy nie doczekali, szczerze mówiąc, na to, żeby zobaczyć tam znowu ładny, duży las. A na tym nam wszystkim zależy, żeby tam las niedbawem był. I no, mamy te historie w lasach państwowych, tych dużych pożarów, chociażby pożar bardzo dramatyczny, pożar w Rudach Raciborskich, na terenie nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Tam spłonęło 9 tysięcy hektarów w 1992 roku. No i tam już mamy spory las. To była bardzo trudna sytuacja wówczas, nie wiem, czy tutaj słuchacze pamiętają, ten pożar w 1992 roku to był największy pożar w historii lasów państwowych po II wojnie światowej i udało się, że tam już jest las. Już po wielu latach jest duży las. Natomiast rzeczywiście dużo sił i środków, bardzo dużo pracy leśników, służby leśnej, zakładów usług leśnych tam trzeba było włożyć w to, żeby ta powierzchnia się odnowiła. Natomiast wróciła też tam życie różne gatunki i dlatego, że na szczęście nie wszystkie gatunki zwierząt wymierają podczas takiego pożaru, chociaż trzeba to powiedzieć, wiele tak. Natomiast wiele też zdąża, zwłaszcza tych większych ptaków, zdąża uciec.
1: Zatrzymam się na chwilę przy tych drzewach jeszcze, bo zastanawiałam się, co zrobić z takimi drzewami, które są nadpalone. One się do czegoś jeszcze nadadzą?
2: No tutaj oczywiście ten zespół kryzysowy będzie pracował, natomiast wiele, oczywiście te drewno, które będzie możliwe, będzie przeznaczone do sprzedaży. Czyli tutaj jest tak, że surowiec drewny cały czas jest na rynku potrzebny, ludzie potrzebują opału, tak jak zawsze, no i ten surowiec, który będzie możliwy, będzie zagospodarowany, przeznaczony do sprzedaży. Te drzewa, które, tak jak mówię, będą ścięte. Także to jest tak, że tutaj będzie też jakiś pożytek na pewno dla lokalnej społeczności, która z drewna tam powszechnie korzysta.
1: No to głuszce. Chodzą za mną odkąd tylko przeczytałam o tym, że to był, a jest, nie wiem, która wersja będzie prawdziwa, tak, ostoja właśnie głuszca. Bardzo dawno temu, może nie aż tak bardzo, ale kilka lat temu rozmawiałam z leśnikami na temat tego, jak próbuje się te populacje gdzieś tam znowu odnowić.

0: Jeszcze nie wiemy tego, natomiast faktem jest, że tam była ostoja Głuszca w Puszczy Solskiej. Trzeba też zresztą powiedzieć, że ten rezerwat, który był tam planowany, rezerwat Długie Bagno, właśnie między innymi był planowany z uwagi na to występowanie Głuszca. Tam to były rozległe torfowiska, bory bagienne, w których właśnie Głuszec czuł się bardzo dobrze. Planowana powierzchnia tego rezerwatu to było 280 hektarów, spłonęło 180 hektarów. Dużo. Jeżeli chodzi o Głuszca, to ja może tylko tak powiem tutaj słuchaczom, jeżeli nie znają tego gatunku. Jest to ptak, który jest zgodnie z czerwoną listą ptaków Polski objęty, ta populacja należy do grona gatunków zagrożonych na wymarcie, jest pod ochroną. Na podstawie kryteriów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody zaliczony został do kategorii narażonej na wymarcie właśnie. One aktualnie w Polsce występują na gruntach lasów państwowych i w trzech parkach narodowych i są skupione w czterech ostojach. To jest w Puszczy Augustowskiej, w Karpatach, w Borach Tucholskich, no i właśnie tutaj w Puszczy Solskiej. Tam wiedzieliśmy o tym, że jest ich tam około 140 osobników, z czego w Nadleśnictwie Józefów około 35. Z tego co, więc łącznie w Polsce to jest około między 475 a 560 osobników, tam w Nadleśnictwie Józefów około 35 osobników. Nie mamy jeszcze danych, jak tutaj ile ucierpiało. Na szczęście głuszce to są też ptaki, które się przemieszczają. Więc
1: i nie wiążą się w pary, co jest zaskakujące kompletnie.
0: Nie na dłużej. No tutaj spektakularne, to o tym pewnie innym razem, pani redaktor, mogłybyśmy porozmawiać, jak wyglądają gody walki u głuszców, bo walki, tak, to jest cała historia do opowiedzenia, jak to wygląda, jak koguty po prostu, jakie popisy tutaj urządzają przed kurami oczywiście, więc te starsze osobniki miejmy nadzieję, że w dużej mierze zdążyły uciec. Gorszy problem jest z lęgami, które niestety są na ziemi. I tutaj jest ryzyko, że te lęgi mogły niestety ucierpieć w dużej mierze. Natomiast z uwagi na porę, to jest taka nadzieja, że jeszcze, tak jak tutaj rozmawiałam z kolegą ornitologiem, to mówił, że jest nadzieja, że może ewentualnie jeszcze kury do kolejnego lęgu mogłyby przystąpić, bo jednak to jest silny instynkt w zwierzętach, żeby po prostu się rozmnażać, prawda? Więc jest taka nadzieja, że jeszcze może mogłyby przystąpić do lęgu, jeżeli ten straciły. Jest też tak, że kury bardzo one na tych jajach siedzą do końca, więc mogło tak być, że samice tutaj, no niestety, to takie bardzo smutne, prawda, że one ucierpiały. Także to jest tak, że jeżeli chodzi o to miejsce, bo tutaj można powiedzieć, że las się zmieni, prawda, ale jeżeli chodzi o Głuszce, to o tyle jest jakby korzystne, może nie korzystne, a może nie jest pesymistyczna ta sytuacja, ponieważ one lubią takie przestrzenie, gdzie jest część powierzchni otwartej, więc tutaj jeżeli będą takie powierzchnie otwarte, a będą przecież po tym wyciętym, spalonym drzewostanie, to nie będzie tak, że to będzie dla tych głuszców zupełnie trudna sytuacja, więc jest nadzieja, że one się zaadoptują do takich trochę zmienionych warunków tam i po prostu na pewno populacja tamta niestety będzie mniejsza, ale bardzo liczymy na to, że ona się po prostu zacznie czasem odradzać.
1: No niech tak się stanie, no niech tak będzie. Czy my jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć w tej chwili o przyczynach tego pożaru? Tak jak swojskim okiem ktoś tam gdzieś zerknął. Nie mówię o śledztwie, nie mówię o prokuraturze, tylko tak po prostu patrząc na to, co się wydarzyło. Przypadek?
0: No ja nie mogę tutaj oceniać na tym etapie. To cały czas jest badane, jaka była przyczyna, drodzy państwo, pożar wybuchł w ogóle na terenie lasów prywatnych, on się przeniósł na teren lasów państwowych. Tak jak mówię, była ogromna susza, dodatkowo silny wiatr. Zwykle ten pożar jest ogromny.

0: ogromne, prawda? Ja tutaj mówiłam na początku, jaka to duża powierzchnia, łącznie ponad 1000 hektarów, natomiast to jest tak, że niestety, ale większość pożarów spowodowanych jest przez człowieka. 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Czy to podpalenie, niestety się zdarzają, czy to są taka niefrasobliwość, wyrzucanie niedopałków, rozpalanie ogniska, grilla, czy w pobliżu lasu też, bo to jest otwarty ogień, jest zabroniony w odległości 100 metrów od lasu, więc to są takie, wydawałoby się może niektórym, drobne sprawy, prawda, że wyrzucenie niedopałka, cóż to takiego, natomiast w obliczu trzeciego stopnia zagrożenia pożarowego, czyli najwyższego wilgotności łuki poniżej 10%, każda iskra, każde nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do tragedii i tu nie wiemy jeszcze tak naprawdę, co dokładnie przyczyniło się do tego pożaru, ale statystyki Państwo znają, to jest 9 na 10 pożarów w lasach spowodowanych jest przez człowieka. Niestety jesteśmy na trzecim niechlubnym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość pożarów w lasach. Natomiast na szczęście, to jest pocieszające, jesteśmy dopiero na 25. miejscu, jeżeli chodzi o wielkość pożarów. Więc tutaj ponad 1000 hektarów, natomiast średnia powierzchnia pożaru naszego w lasach to jest do 30 arów, więc tak naprawdę te pożary są zwykle gaszone w zarodku. Przy tej ilości gaszone w zarodku, więc tym się możemy szczycić w naszym kraju. Inne kraje bardzo się tutaj biorą z nas przykład, można powiedzieć. Więc to
1: czyli
0: jest
1: plus za obserwację i plus dla strażaków. Z jednej strony leśnicy, którzy wiedzą doskonale, co się dzieje.
0: Ochrony przeciwpożarowej i oczywiście świetna współpraca ze Strażą Pożarną, z Ochotniczą Strażą Pożarną, bo to trzeba powiedzieć, że przecież Straż Pożarna i Państwowa i Ochotnicza w Polsce to jest też na bardzo wysokim poziomie. Plus oczywiście to, o czym ja mogę powiedzieć, doskonały system ochrony przeciwpożarowej, 700 dostrzegalni w lasach państwowych, dyżury od rana do wieczora, od marca do października, o czym nie wszyscy wiedzą, że całe lasy wszystkie są w Polsce monitorowane właśnie poprzez te 700 ustawionych dostrzegalni, gdzie kamery są w stanie i obserwatorzy, którzy z kolei obserwują ten obraz na monitorach, są w stanie bardzo dokładnie namierzyć szybko miejsce, gdzie skąd widać dym, szczegółowe dane geograficzne tam są w stanie określić.
1: Tylko najpierw trzeba wejść. Najpierw trzeba wejść na tę wieżę, co wcale nie jest takie proste, a jak wieje wiatr, to się ma wrażenie, że ta wieża w ogóle się usuwa spod nóg. Ale to dla odważnych leśników, jakżeby inaczej. Zatem, pani Regino, kończąc absolutnie nasze spotkanie, tkanie, bo ja tam zdaje się, że słyszałam dzieciątko, które chciałoby coś od mamy.
0: Przepraszam, nie słyszałam o dzienności, coś Państwo mówili wcześniej, to ja tutaj muszę powiedzieć, że dwójka jest tak. Ale
1: bardzo dobrze.
0: Przepraszam najmocniej Państwa, ale siedzą grzecznie i czekają, aż mama rozmawia z Państwem, bo tutaj oczywiście to są bardzo ważne rzeczy, które ja się cieszę, że Państwo chcą rozmawiać. Natomiast tak, jeżeli właśnie kończąc, my zapraszamy do lasu, bardzo, bardzo, lasy są otwarte. Natomiast bardzo proszę o to, żeby Państwo nie używali ognia, bo tak jak mówię, każda iskra może spowodować tragedię po prostu. Także korzystajmy z lasu, ale odpowiedzialnie.
1: Zabieramy do tego plecaka z piknikiem też rozsądek. Naprawdę nie warto go odkładać na później. Dzieciaki oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Proszę im podziękować za cierpliwość. Następnym razem w trójkę wpadajcie.
0: Oczywiście, oni też dużo mogą powiedzieć o lesie.
1: Super, tak się spodziewam. Tak się spodziewam, że mama już się nauczyła. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego, wszystkiego spokojnego i wszystkiego pod kontrolą w takiej sytuacji, drodzy Państwo. Naprawdę, naprawdę ten niedopałek, naprawdę ten grill, naprawdę to ognisko najlepiej w dozwolonych miejscach, żebyśmy potem nie mówili o takich dramatach, jakie już za nami, ale zanim to wszystko się odbuduje, to jeszcze naprawdę długo potrwa. Rzeczniczka Lasów Państwowych, Regina Klimaszewska, za to spotkanie, za nami, przed nami, o tych maluchach, które nas potrzebują i to naprawdę na co dzień, nie tylko akcyjnie i od święta.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Co państwo jedli dzisiaj na śniadanie? Co tam było na obiad? A kolacja była? Czy w ramach diety nie? Odpuszczona. Jakieś ciepłe danie gdzieś tam za państwem? Mówię o takich rzeczach, które absolutnie nie pytam, żeby rozliczać z dietetycznych planów w perspektywie wakacji, tylko żeby uświadomili sobie państwo, żebyśmy uświadomili sobie wszyscy, że takie posiłki to nie jest rzecz powszechna i to nie jest dla wszystkich. Czy gdyby mogli państwo zaryzykować liczbę dzieci, które żyją w skrajnym ubóstwie w naszym kraju, który aspiruje do bycia 20. gospodarką świata, nawet przez chwilę w statystykach był, no ale gdzieś tam krążymy wokół, już formalnie, oficjalnie, nawet minister finansów był na takim jednym spotkaniu grupy państw G20, już nie jako osoba gdzieś tam z boku, tylko po prostu jako uczestnicząca. Wiedzą państwo, ile to jest? Wie doskonale Michał Mikołajczyk, członek zarządu głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Witam, dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani.
1: Ja oczywiście, że mam wypisaną tę liczbę i za każdym razem wracam, czy sprawdzam, czy na pewno nic mi się nie pomyliło. 364 tysiące dzieci w skrajnym ubóstwie, nie mówimy w ubóstwie, w skrajnym ubóstwie. Co to jest, co to znaczy?
2: Liczba ogromna. Ale nawet gdyby było to 36 tysięcy, czyli średnie miasto powiatowe, a nie całkiem spore, duże miasto wojewódzkie, skrajne ubóstwo to jest granica, gdzie zagrożone są niestety także funkcjonowanie i podstawowe czynności życiowe. Czyli mówimy tutaj o biedzie, o potężnej biedzie, która objawia się między innymi niedożywieniem, bądź też ilościowym czy jakościowym. I tak jak pani redaktor pięknie wprowadziła, jest 2026 rok, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Z jednej strony są wskaźniki i rzeczywiście pewnie per saldo odczuwamy większe możliwości nabywcze pieniądza, a z drugiej strony no jest ta grupa ludzi w skrajnym ubóstwie. I to zobaczcie państwo, drodzy słuchacze, że mówimy o tych najbardziej niewinnych, najmniej winnych temu, że może kto jest jakaś skala bezrobocia, rodzic, jeżeli już jest, i dotknięty jest jakąś dysfunkcją, alkoholizmem, a może po prostu wypadek naturalny pozbawił rodzica. W każdym razie to dziecko jest niewinne. A niedożywienie, choć wydaje się niemożliwym i takim niedookreślonym, to pamiętajmy, że skutkuje niebywałymi negatywnymi konsekwencjami, jak burczy w brzuchu, nie chcę trywializować, ale nie chcę też epatować. Jak burczy w brzuchu, to nie myślimy o lekcjach, nie myślimy o tym, żeby się uśmiechnąć, żeby iść do kolegów, żeby iść do szkoły, żeby w ogóle o czymś pomyśleć. No, jest już cienka granica, niewidzialna niemalże, żeby nie zwędzić czegoś, bo przecież jesteśmy głodni. A do tego, jeżeli pomyślimy o innych potrzebach, no Maslowa znamy wszyscy, no za moment będziemy mówili o wakacjach, za moment znowu o jakimś tam kolejnym roku szkolnym, ale tu mówimy o zaspokajaniu podstawowych potrzeb i bardzo dobrze, że są programy socjalne, 800+, wyprawki dla żaka.
1: Ale one pomagają?
2: Ale nie zawsze. One pomagają, oczywiście, że pomagają, no bo to jest konkretny, wymierny pieniądz. Oczywiście dystrybucja tych środków, czy przelew pieniędzy, no to jest najlepsze, co może być, najbardziej szczęśliwe, no bo czasami różnie w tych rodzinach wygląda. No ale my cały, na przykład wyprawka dla żaka, taka akcja, która polega na wsparciu dzieci, nie tylko 1 września, ale wsparciu artykułami szkolnymi, no to my to nie przekazujemy za biurka. Nie ja, będąc prezesem w Czerwonym Krzyżu, decyduję, komu dać. Tylko jesteśmy organizacją sieciową. Mamy setki nauczycieli, opiekunów szkolnych kół Polskiego Czerwonego Krzyża, pedagogów szkolnych, którzy na bieżąco są po kilka godzin dziennie z dziećmi, to oni mają do dyspozycji te wszystkie zeszyty, piórniki, kredki, ołówki, czasami buty gimnastyczne i po cichutku w godny sposób wspierają te dzieci, które tego wsparcia potrzebują. No niestety jest to potrzebne. Dla nas, pięknie pani, kiedy pani pytała, co jedliśmy, ja się zacząłem zastanawiać, co ja dzisiaj jadłem. Spojrzałem, jak ja mam w ręku długopis, bo co się wydaje naturalne. No mamy, tyle jest reklamowych. No nie, nie jest to tak naturalne, bo to kosztuje 2 złote nie chcę epatować, podkreślam, ale to jest jakaś bułka czy coś do przekąszenia. To jest niesamowite, ale cały czas rodziny, jeżeli są biednie, ale porządnie funkcjonujące, a przecież bywa różnie, podejmują codziennie takie dylematy. Kiedyś było też takie zestawienie, które prowadziliśmy, ile rocznie kosztuje ubranie dziecka. No, dziś ja już mam ponad 20-latków, no, ale też przecież wspólnie jakoś się ubieramy, chociaż nie zarabiają, ale te kurtki, z których wyrastamy i czy zawsze ktoś, nie będąc temu winien, skazany jest na to, żeby ten brzuch burczał, albo żeby donosić po bracie i kuzynie, a przecież jesteśmy w tej samej szkole i ten ze starszej klasy się podśmiewa, że idziemy po bracie. To nie chce się czasami się do takiej szkoły. Jak nie pójdziemy do szkoły, no to zaczyna się ta spirala takiego za moment wykluczenia i to jest źle. Stąd mówimy, tym ludziom potrzebna jest pomoc, rodzinom, ale także i dzieciakom, tym najbardziej potrzebującym. Stąd ta kampania codzienna pomoc i apel, że jeżeli tak cudownie reagujemy na sytuację post jako Polacy, bo tu zadziwiamy świat. Ostatnia akcja, przecież rekord Guinnessa niemalże, prawda? Czy pomoc przy Ukrainie? Ja sam niejednokrotnie, biorąc pod uwagę, że to jest organizacja międzynarodowa Czerwony Krzyż, Czerwony Półksiężyc, z niedowierzaniem odpowie. Ludzie pytali, jak to jest możliwe, że poradziliśmy sobie z takim liczonym w miliony osób potrzebujących kryzysem. Tu jesteśmy fenomenalni, czy powódź. Ale uczmy się pomagać na te nawyki takie codzienne. Dokładnie, dokładnie.
1: Ja zawsze mam z tym problem, wejdę w słowo, bo prawdziwa bieda nie krzyczy. Prawdziwa bieda będzie gdzieś uciekała wzrokiem, może będzie starała się, żeby nie było słychać tego burczenia w brzuchu, bo bez względu na to, jak to brzmi, ale naprawdę to na tym polega. Jak pomagać, żeby nie skrzywdzić, to też nie jest proste. My jesteśmy bardzo akcyjni, ale czasami nie umiemy dać tak po prostu, bo gdzieś tam coś dookoła się wokół tego wydarza. Ja wiem, że zawsze jest pokusa, żeby pomóc i gdzieś po cichu powiedzieć, to ja pomogłem. Trochę przed sobą, trochę przed innymi. No bo jesteśmy trochę pyszni, czy chcemy, czy nie.
2: I te odruchy serca są piękne. I teraz my w takiej sytuacji mówimy, pomóż nam pomagać, a i trochę tobie pomożemy w momencie właśnie tych wahań, bo zawsze przecież możesz powiedzieć, nie chwaląc się, nie epatując nawet, tylko po prostu dzieląc się swoimi doświadczeniami, że wspierasz poprzez jakąś organizację. Ja rekomenduję Czerwony Krzyż. A my właśnie w godny sposób, bo jesteśmy do tego przygotowani, bo jesteśmy sieciowi, bo ten pedagog pomoże nie na rozpoczęciu godziny wychowawczej, tylko gdzieś po lekcjach dyskretnie z rodzicem albo w szkole. Może WF-ista przekaże te buty gimnastyczne. My wiemy, jak to robić. I zobaczmy, no co może ktoś może mieć, a cóż ja mogę? Zobaczcie, państwo drodzy, jeżeli weźmiemy nasze wynagrodzenie netto albo brutto, to już zadecydujmy i podzielimy je na 22 dni, a potem na 8 godzin dziennie. Wiecie, jaką ogromną moc ma rozsądnie, godnie, efektywnie wydana taka godzina przepracowana w skali miesiąca? Ile to jest tych obiadów? Ile to jest zaopiekowania się w wakacje, kiedy nie ma szkolnych obiadów, kiedy nie ma nauczyciela i pedagoga, który czuwa, żeby nie daj Boże pojawił się jakiś siniak pod okiem, albo scrollowanie tylko telefonu, czy siedzenie na trzepaku. Co czwarte gospodarstwo rodzinne nie wysyła dzieci. Nigdzie. Ja nie mówię, ktoś to zastanawia się, czy będzie można lecieć, ja to nie mówię nic złego, latajmy, czy będzie przepustowość lotnictwa w związku z wojną. Nie. Nawet do sąsiedniej gminy nie wszyscy wyjeżdżają. A potem co z powrotem do szkoły? I o tym właśnie mówimy. Taka godzina podzielona na 20, ta jedna godzina ma moc sprawczą. Dlatego zachęcamy. Pamiętajcie o organizacjach tych wiedzących, jak to robić. No ja zapraszam na pck.pl. Tam jest dokładnie opisane, ile kosztuje obiad, ile kosztuje godzina wsparcia psychologicznego, ile kosztuje dzień półkolonii, czy inne rzeczy, które państwo dofinansujecie. Tam pokazujemy, co robimy w skali kraju, w dużych miastach, w małych miejscowościach, sami, z samorządem, z innymi organizacjami, bo nie mamy patentu na mądrość. Szukamy tych, którzy wiedzą, jak pomagać. I sami też wiemy.
1: A naprawdę czasami wystarczy niewiele. Wystarczy po prostu chcieć. Można zacząć od tego, że państwo po prostu sprawdzą na stronie, jak to zrobić. To wtedy już ci, którzy potrafią, przekażą dalej. Bardzo się cieszę za ten czas. Bardzo dziękuję i oczywiście ja będę jeszcze przypominać do końca audycji, żeby najłatwiej z możliwych. No, Polski Czerwony Krzyż. No, kto nie zna? Michał Mikołajczyk, bardzo dziękuję.
2: To ja dziękuję. Spokojnego, jak najbardziej empatycznego, nieprzerażonego, ale takiego otwartego, tak jak pani redaktor mówi, na dookoła wieczoru. Pozdrawiam serdecznie panią i państwa. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Proszę o tym pamiętać. Proszę pamiętać o tym, że gdzieś obok może być ktoś, komu mogą państwo pomóc. Tak po prostu. Po 21 wrócimy z nieco starszymi, z emeryturami.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i już 21. Minęła 6 minut temu. Małgorzata Świtała nieustająco się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Chociaż mógłby być trochę cieplejszy. Kolejne dni wcale się nie zapowiadają na jakieś takie bardzo majowe, no ale gdzieś tam w perspektywie jest już to lato. Może nam chociaż przez chwilę da poczuć, że rzeczywiście latem jest. Ależ ja się dzisiaj rozmarzyłam. To może, nie wiem, przez zbliżający się weekend, chociaż nie wiem, jak tam u Państwa, mój będzie pracujący. Co nie zmienia faktu, że ja zawsze powtarzam, że ja już jestem gotowa na emeryturę. A Państwo, co prawda trochę lat mi jeszcze zostało do przepracowania, po tych kilkudziesięciu już przepracowanych, ale zawsze jest dobrze pomarzyć. Tylko dobrze by było jeszcze móc marzyć i spełniać swoje marzenia również na emeryturze. Kiedy patrzę dookoła na te młode pary, małżeństwa, niemałżeństwa, które mówią: dzieci? No po co nam dzieci? Nie, no gdzie? Zobowiązania? Nie, bo to trzeba, nie, bo to jeszcze dodatkowy pokój, jeszcze to, a jeszcze tamto i tak dalej, można by było mnożyć, dzielić i dodawać i odejmować, a nie wiem, jak ten system będzie mógł się ostatecznie utrzymać. Bardzo naprawdę jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, kiedy ja będę na emeryturze. Zatem porozmawiajmy o emeryturach. Agnieszka Łukawska z Instytutu Emerytalnego z Państwem. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A pani nie martwi się o to, co dookoła? Jak ta zastępowalność pokoleń jakoś tak nie do końca się zastępuje?
2: Oczywiście, że się martwię. Tym bardziej, jak sobie spojrzałem dane statystyczne, co może do nas nie dociera, proszę Państwa, ale już w ubiegłym roku zmarło 406 tysięcy osób w Polsce, urodziło się tylko 238 tysięcy dzieci. No to tak jakby nam ubyło z mapy Polski Zabrze albo Zielona Góra, jeżeli chodzi o liczbę ludności, więc tak, niewątpliwie powinno nas to martwić. I to chyba nie tylko dlatego, że fajnie mieć dzieci, tak, sama jako babcia cieszę się tym, że mam wnuka i chciałabym widzieć dzieci koło siebie, ale w kontekście emerytur, no najkrócej mówiąc, proszę Państwa, jeżeli osoby pracujące płacą składki do ZUS-u i tak naprawdę z tego te emerytury są wypłacane. Oczywiście, no Państwo gwarantuje wypłatę, ale słuchajcie, już posłuchajcie Państwo, już teraz pokrycie wydatków w tych ściągalnych składkach ZUS jest tylko 82,8%, czyli mówiąc po ludzku, i tak budżet musi dokładać, żeby te emerytury były wypłacone tak, jak należy. No więc w tym kontekście, no mogę się bać, co będzie dalej. Chociaż jestem w dosyć szczęśliwej sytuacji z racji wieku, bo już mam uprawnienia emerytalne, chociaż z nim jeszcze nie korzystam. Myślę, że zwłaszcza młode osoby powinny troszkę bardziej się bać, bo wszystkie prognozy wskazują, że pewnie ładnie się to nazywa stopa zastąpienia, czyli taki stosunek emerytury do pensji dla obecnych 30-latków to będzie 25-30%. No więc chyba warto pomyśleć, żeby jakoś się dodatkowo zabezpieczyć. Bo nie samym ZUS-em żyje człowiek.
1: Tak? Nie, absolutnie nie. Chociaż takie powszechne mniemanie, no że przecież jest, to powinno być. No ja bardziej w przyszłość patrząc gdzieś tam oczami wyobraźni widzę obok ZUS-u krach, ale tfu przez lewe ramię trzy razy albo i przez prawe. No oby nie. Tak czy inaczej warto o tym pomyśleć i coraz więcej narzędzi do tego, żeby o tym myśleć i jeszcze realizować to myślenie jest. Chodzą takie różne pomysły, bardziej albo mniej ciekawe, jak chociażby inwestycje w złoto. Ja wiem, że to brzmi od razu Fort Knox i nie wiem co tam jeszcze i ile tych sztabek, ale można nawet już nie myśląc o emeryturze, jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście na złoto postawić, to po prostu są firmy, u których można kupować po uncji i potem sobie na przykład na koniec życia sztabkę uzbierać. Nie wiem, czy to jest sposób, czy to nie jest sposób, ale takie również pomysły są. Bardziej takie sformalizowane, rządowe, a ze złotem mające coś wspólnego też się pojawiają. Co pani na to?
2: To znaczy tak, pomysły się tak jak najbardziej pojawiają i uważam, że sama inwestycja w złoto jest całkiem fajnym pomysłem, jeżeli jest to szansa na jakieś zróżnicowanie, zdywersyfikowanie naszego portfela oszczędności. Oczywiście no, warto się zastanowić, żeby to złoto kupić no, w takim źródle, żebyśmy nie zostali oszukani. Trzeba zdać sobie sprawę, że kupując złoto, jeszcze no, mamy koszty związane z transakcją tego zakupu. No musimy jakoś to zabezpieczyć. No raczej trudno trzymać w domu pod materacem, bo gdzieś to no, może zginąć, ale owszem, zgadzam się, tak, mieć namacalnie w ręku, no to może być coś, tak. Pamiętam, jak moja babcia zawsze twierdziła, że ci tam złoty pierścionek z okupacją uratował, bo mogła coś za to uzyskać. Tak, więc myślę, że jako jeden z elementów naszego portfela, czy naszych oszczędności, rzeczywiście byłoby to bardzo fajne. Natomiast ja bym nie opierała swojej całej przyszłej emerytury, całej swojej przyszłej emerytury na złocie, dlatego że złoto, myślę, przede wszystkim pozwala zachować realną wartość kapitału, chronić ten kapitał. Czy ono go tak naprawdę pomnaża? No chyba niekoniecznie, ale jako jeden z elementów jak najbardziej. Ja wiem, że były też takie pomysły, którymi się miała zajmować sejmowa komisja do spraw petycji, tak. Żeby takie coś zrobić w trzecim filarze, nazwijmy sobie coś a la IKE lub IGZE, tak, tylko oparty na złocie, no ale już tutaj jakby studzę emocje, że Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji w Sejmie rekomenduje nie uwzględnianie tej petycji, tak? No bo jak zawsze pewnie diabeł tkwi w szczegółach, tak? I to by, no, wymagałoby to bardzo wielu
1: obostrzeń, regulacji.
2: Tak, tworzenia nowych instytucji, także no obecnie możemy to sobie kupować, nazwijmy sobie, poza jakimś rozwiązaniem, mówiąc ogólnie o preferencji fiskalnej, tak?
1: Tylko trzeba pamiętać o tym, że jeżeli pojawia się super okazja, kilkanaście procent zysku, to proszę wziąć na wstrzymanie, naprawdę usiąść, pooddychać, zadzwonić być może do kogoś, kto ma większą wiedzę, bo to z reguły, no to coś jest z tym nie tak. Ja jak myślę o tym złocie, to od razu gdzieś tam moja myśl biegnie do Amber Gold. No takie spaczenie, no.
2: No wie pani, no oczywiście można kupić sztabkę złota, tak, w mennicy. No ja nie mówię, żeby gdzieś takie rzeczy robić absolutnie po kąt. Wreszcie trzeba być rozważnym, ale ma pani rację, cudów nie ma tutaj, jeżeli chodzi o inwestycje i takie okazje z gwarantowanym zyskiem dwucyfrowym, tak, i to najlepiej w skali pół roku, no to tak, tu mocno czymś podejrzanym. No nie ma zysku bez ryzyka, takie rzeczy rzeczywiście nie istnieją.
1: A jak ocenić właściwie ryzyko? Jak duża wiedza jest do tego potrzebna? I jak, zaczynając od podstaw, odkładać na emeryturę, oprócz tego ZUS-u, od którego zaczęłyśmy?
2: Ja myślę, że tak od podstaw mamy tutaj takie grupowe rozwiązanie, którym jest PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe. Jest to rozwiązanie wprowadzone w Polsce od 2019 roku i co do zasady każdy podmiot zatrudniający, naprawdę z nielicznymi wyjątkami, ma obowiązek PPK swoim pracownikom zaoferować. I u nas najkrócej PPK działa w ten sposób, że pracownik jest zapisywany do tego planu z automatu, jeżeli tylko nie ukończył 55 roku życia, a jeżeli ukończył 55 rok życia, to na wniosek. Co więcej, ponieważ tu działa pewien automatyzm, w związku z czym sposób inwestowania w ramach PPK jest dostosowany do wieku uczestnika. W myśl takiej zasady, że im jestem starszy, czyli bliżej do momentu wypłaty moich pieniędzy, tym powinnam inwestować bezpieczniej, czyli tak mówiąc po ludzku, mniej akcji w portfelu, więcej obligacji.
1: A czy my mamy na to wpływ? Jak to jest podzielone?
2: Znaczy, podzielił to ustawodawca, tak? Natomiast jeżeli my stwierdzimy, że okej, może jestem bardzo młoda, ale nie mam takiego apetytu na ryzyko, albo jestem starsza, ale dlaczego bardziej akcyjnie nie poszaleć, to mogę zmienić ten fundusz zdefiniowanej daty, bo to jest to narzędzie, ten wehikuł inwestycyjny dla PPK, do którego mnie PESEL skierował, na inny, o innym stopniu ryzyka. Mówię tylko do instytucji finansowych, które moimi pieniędzmi zarządza, słuchajcie, ja chcę przerzucić swoje środki tutaj, czy byłby bardziej spokojny albo bardziej agresywny. Ale dlaczego o tym PPK powiedziałam? Dlatego, że oprócz tego, że ja jako pracownik tutaj wpłacam swoje składki, to jeszcze dopłaca mi pracodawca. Do każdej złotówki pracownika 75 groszy dokłada pracodawca. No to, to jest rzadki przypadek, że od razu mamy taki zysk, tak? I jeszcze dostajemy dopłaty od państwa. Czyli mamy rozwiązanie, gdzie, mówiąc kolokwialnie, czarną robotę ogarnia pracodawca, gdzie jest to nadzorowane przez państwo, gdzie sposób inwestowania jest dostosowany do mojego wieku, tak? Jest to uregulowane ustawowo i to jest naprawdę fajna rzecz, żeby od tego zacząć. Tym bardziej, że instytucje finansowe, czyli prowadzą na ogół sporo spotkań, sporo szkoleń, sporo takich szkoleń darmowych online prowadzi Polski Fundusz Rozwoju, PFR, portal PPK. I naprawdę wystarczy posłuchać, zalogować się i człowiek się bardzo dużo może dowiedzieć i coraz lepiej zacząć różne instrumenty poznawać i wtedy się wychylić z tej bezpiecznej przystani PPK i jeszcze coś zrobić od siebie oprócz tylko oszczędzania, tak? Bo to też nie jest tak, że Polacy tylko oszczędzają, a nikt nie inwestuje. No tyle tylko, że aż 60% Polaków twierdzi, że zgromadziło oszczędności jakieś, ale tylko 39% jednak je inwestuje, czy lokuje w jakieś instrumenty, a część po prostu gdzieś tam to sobie trzyma, no na koncie Avista, albo nawet w domu w kopercie.
3: Mamy tak? takie tendencje do kitrania, tak na wszelki wypadek, jak będzie tu pod pachą, to będzie bezpieczniej. Owszem, to będzie bezpieczniej, ale pieniądz, który leży, traci wartość i po prostu najzwyczajniej w świecie sam przestaje na siebie zarabiać. To po przerwie porozmawiamy o tym, co można z tym pieniądzem zrobić. To jeżeli gdzieś tam jakaś żyłka ryzyka u państwa teraz zaczęła dochodzić do głosu, to my nadal jednak mimo wszystko spokojnie do ryzyka namawiać nie będziemy. Broń Boże, nic to nie będzie miało wspólnego z kasynem, tylko zobaczymy jak nie PPK, albo inaczej, jak PPK, to co jeszcze, ale po przerwie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Zakładam, że państwo na to PPK już są gotowi. Gdzieś tam nawet można sprawdzić. To jest takie miłe uczucie, kiedy człowiek wydaje się, że no, gdzieś od siebie dużo nie oddał, że to sukcesywnie wszystko schodzi, a potem spogląda na to konto, bo każdy się może zalogować i sprawdzić i wtedy od razu się jakoś tak przyjemniej robi. Oczywiście, że są tacy, którzy decydują się pożyczyć z tego konta, ale to proszę pamiętać o ograniczeniach wiekowych, o tym, że trzeba będzie to do tego konta oddać, no chyba, że państwo zupełnie zrezygnują, zerwą, to wtedy, pani Agnieszko, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, to można zabrać tylko swój wkład, a to, co dało państwo, to, co dał pracodawca, to już nie.
2: Nie tak do końca. Mhm. To znaczy, jeżeli się zdecyduje na instytucję zwrotu, bo tak się w języku ustawy o PPK nazywa wycofanie pieniędzy przed ukończeniem 60 roku życia. Zakładam, że nie korzystam na wkład własny z nich przy kredycie hipotecznym i Bogu dzięki nie dotknęła żadna choroba ciężka mnie ani członka rodziny, bo na takie wydarzenia to można pieniądze wypłacić. Co się dzieje? Rzeczywiście to, co dostałam od państwa, czyli wpłata powitalna i dopłaty roczne wracają do państwa, jest pobierany od moich oszczędności podatek Belki, czyli 19% zryczałtowany podatek od dochodów kapitałowych, czyli tylko od zysku, które moje konto wypracowało. Natomiast te składki, które mi sfinansował pracodawca, w 70% będą dla mnie, tak do ręki. 30% środków trafi na moje konto indywidualne emerytalne w ZUS-ie. Tak, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, więc to też mi nie przepada. Tak, taka konstrukcja bierze się stąd, że składki do PPK finansowane przez pracodawcę są, mówiąc kolokwialnie, nieozusowane. No więc skoro nie wytrzymam, tak, do 60, no to ulga mi się nie należy, tak? Ale jak najbardziej nawet osoby, które dokonują zwrotu co do zasady dostają do ręki więcej niż same od siebie ze swoich środków wpłaciły, ale taka instytucja zwrotu pozwala się przekonać, że to jest, też tak powiem, uczciwe rozwiązanie, nikt nikogo ani niczego nikomu nie zabiera.
1: Czyli, że te pieniądze tam były i są.
2: Tak, te pieniądze tam były i są, no ale że nie samym PPK-iem żyje człowiek, to myślę, że jak już sobie człowiek zrozumie troszkę, na czym to wszystko polega, warto się zastanowić nad tym, żeby coś jeszcze samemu sobie odkładać, inwestować, niezależnie od tych rozwiązań, które mi udostępni pracodawca, tak? I takie sztandarowe rozwiązania już od lat znane, to jest IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, i IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Taką wspólną cechą jest to, że nie ma tam podatku Belki, jeżeli się odpowiednio długo do odpowiedniego wieku będzie oszczędzać. Dodatkowo te wpłaty, które się dokonuje na IKZE, mogę co roku odliczyć w zeznaniu podatkowym. No, siłą rzeczy, tak mówię, bardzo skrótowo, dlatego, jasne, że też tego czasu dużo nie ma, raczej chociaż chcę porozmawiać, rozbudzić państwa ciekawość. I powiem państwu jeszcze jedną rzecz. Są takie firmy, które nawet PPK nie mają, bo może mają PPE, czyli pracownicze programy emerytalne, to jest taki prekursor jeszcze PPK, bo rzeczywiście firmy, które to rozwiązanie miały wprowadzone, to nie musiały tworzyć PPK.
1: I to nie ma tak, że czasowo to było, że nie musiały tworzyć PPK do któregoś momentu, czy po prostu w ogóle nie? Wyłączone są w ustawie.
2: W momencie, tak, to znaczy one są wyłączone, jeżeli jak ta ustawa wchodziła i kolejne, bo ustawa PPK wchodziła tak stopniowo, to znaczy, że kolejne transze pracodawców co pół roku do tego programu przystępowały. Jeżeli jakiś pracodawca na moment objęcia go ustawą już PPE prowadził, to nie musiał robić PPK.
1: To też proszę sprawdzić.
2: Fajne, że tam pracodawca wszystko finansował, tak? Znaczy dobrze, znaczy jeżeli ktoś jest w PPE, to z reguły o tym wie, bo żeby przystąpić do PPE, to trzeba było pracodawcy złożyć deklarację, że chce się tego. Prędzej osoby będące w PPK mogą o tym nie wiedzieć, ale tutaj proszę państwa, no wystarczy sobie wejść na portal PFR-u mojepppk.pl i tam jest taka zakładka logowanie. tam się profilem zaufanym chociażby można zalogować, czy przez mObywatela i tam Państwo zobaczycie, czy posiadacie PPK, a jeżeli tak, to gdzie. To też jest taka praktyczna uwaga. Byłam świadkiem wielu pozytywnych zdziwień, kogoś to sprawdził i mówi, taka chwila ciszy, mówi o-o, mówi i tu padała kwota.
1: A co to znaczy gdzie? Co to znaczy, jak sprawdzić, gdzie są akurat moje pieniądze?
2: No jeżeli chodzi o PPK, no to właśnie jak się na tym portalu mojeppk.pl zalogujemy, tak, to tam nie tylko będzie informacja, że masz człowieku na koncie PPK x złotych, ale będzie powiedziane, gdzie jest to twoje konto prowadzone, która instytucja finansowa tym zarządza, tak? A tych instytucji zarządzających jest w tej chwili bodajże 17, no czyli raczej już sobie tutaj dalej człowiek poradzi, bo też na stronie właśnie tej mojeppk.pl jest taka zakładka instytucji i tam są oferty i kontakty do wszystkich instytucji licencjonowanych do tego, aby PPK oferować. Także serdecznie polecam sprawdzić.
1: A od czego zależy, kto do której instytucji wpadnie? Od tego ryzyka, o którym mówiłyśmy?
2: Nie. Instytucja finansowa to będzie, że tak powiem, podmiot, który zarządza pieniędzmi, okej? Okay? Czyli to zależy od tego, który podmiot wybrał nasz pracodawca. Tutaj mój pracodawca zawarł umowę o zarządzanie z jakąś wybraną instytucją. I teraz zapisuje, no to będzie na przykład jakieś towarzystwo funduszy inwestycyjnych, tak? Konkretne z nazwy, tak? No nie chcę teraz tutaj nazwami jakby rzucać w pętę, nie? I teraz takie towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powiedzmy X, tak? Ktoś patrzy, aha, jestem w towarzystwie X. I takie towarzystwo X, które oferuje PPK, ma obowiązek stworzyć 8 czy tam 9 funduszy takich adekwatnych do wieku uczestnika. To są takie przedziały wiekowe, tam 4-5-letnie, tak? I uczestnik z automatu wpada w fundusz właściwy dla jego wieku. I w ramach tej instytucji danej zarządzającej jako uczestnik mogę sobie przenosić środki pomiędzy tymi subfunduszami czy funduszami w tej instytucji, z tego bardziej ryzykownego na ten bardziej spokojny, tak? To już jest

0: ten sposób nie pracują. To i tak dobra rzecz, czy jednak warto się doszkolić i gdzieś czegoś poszukać?
1: No, oczywiście lepszy ryc niż nic, jak mawia mądrość ludowa. Natomiast chyba tak, lepiej by się było trochę doszkolić, bo proszę Państwa, nawet jeżeli, rozumiem, że mówimy teraz o tym, okej, ja coś tam odkładam sobie sama, już poza tym takiem, i teraz słyszałam, że dobrze mieć jakieś indywidualne konto emerytalne, czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Ojej, jest firma jakaś, która to oferuje, ja naprawdę ufam tej firmie i teraz co dalej, tak? I teraz przy takich kontach firmy z reguły podstawiają określone, aktualnie powiedzmy sobie, wehikuły inwestycyjne. I w przypadku na przykład towarzystw funduszy inwestycyjnych, które najwięcej tych rachunków czy ich zaprowadzą, one mają albo fundusze, które człowiek sobie może wybrać, albo takie rozwiązania cyklu życia, czyli takie modele, gdzie też sposób inwestowania jest dostosowany do wieku uczestnika. Więc może, jeżeli osoba oszczędzająca już tak wie, że coś by chciała, ale nie do końca wie, jak to wszystko działa, to może wybrać taki gotowy model właściwy dla mojego wieku, tak? A potem się dokształcać dalej, czytać, sprawdzać, dopytywać. Może sobie przejdę na samodzielne tworzenie portfela. Takie samodzielne tworzenie portfela już chociażby oferują biura maklerskie. To już jest dla bardziej zaawansowanych uczestników rynku, bo to już jest związane chociażby z zakupem akcji, tak? No, powiedzmy, że jeszcze nie wszyscy jesteśmy na tym etapie, żeby tu samodzielnie wybierać i decydować.
0: Nie rzucamy jeszcze wszystkich na giełdę.
1: Nie, ale ja chciałam Państwa naprawdę zachęcić do tego oszczędzania, bo ja pewnie nie byłabym sobą, gdybym nie postraszyła kilkoma cyferkami, więc może inaczej, nie będę straszyć, będę informować. Już mówiliśmy sobie, że te emerytury nie będą zbyt duże. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że na blisko 18 milionów osób aktywnych zawodowo w Polsce, no to są dane GUS-owskie, w sumie jest prowadzonych około 7 miliona rachunków, łącznie licząc IKE, IKZE, PPE i PPK. Czyli nawet zakładając, że nie trafia się taka osoba jak ja, która ma i IKE, i IKZE, i PPE, okej, czyli jestem liczona w tej statystyce razy 3, to i tak by się okazało, że ponad 10 milionów nie oszczędza dodatkowo na emeryturę. Okej? No to jest trochę słabe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że emerytura średnia w tej chwili to jest raptem w Polsce tam 4230, brutto, tak, czyli na rękę 3300-3500, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której się rzadko mówi. Ubóstwo emerytalne kobiet. Mężczyźni mają statystycznie wyższe emerytury niż kobiety. Mężczyzna ma teraz średnio prawie 5000 zł, 4978, a kobieta tylko 3420. Okej? No więc zwłaszcza namawiam panie, ale my kobiety jesteśmy takie często hej do przodu, bierzemy wiele spraw w swoje ręce, musiałyśmy dźwigać dom, na głowie dzieci, to myślę, z emeryturą nie poradzimy. Zainteresujcie się panie tym, no żeby się potem nie okazało, że nas będzie czekała jakaś taka przykra niespodzianka w jesieni życia.
0: To głównie przez rodzenie dzieci?
1: Nie, no nie przesadzajmy, że tylko przez rodzenie dzieci, ale rzeczywiście, powiedziałabym tak, są dwie rzeczy. Po pierwsze, faktycznie rodzimy te dzieci, a kiedyś więcej dzieci rodziłyśmy, ja mam trójkę, co oznaczało, że miałam więcej lat bezskładkowych niż mężczyzna, no bo siedziałam, jak tak mówią, siedziałam, tak? Przebywałam na urlopie wychowawczym, tego bym siedzenie nie nazwała. I druga rzecz, że kobiety mają niższy wiek emerytalny, czyli kobieta ma prawo odejść na emeryturę w wieku lat 60, mężczyzna w wieku lat 65 i jeżeli to mają te minimalne staże, to mają gwarancję emerytury minimalnej, zawrotne niespełna 2000 zł brutto oczywiście miesięcznie, tak? W związku z czym kobiety, generalnie co się z nami dzieje? Krócej pracujemy z uwagi na przerwy dziecięce i idziemy wcześniej na tę emeryturę. I to, co się mówi o szklanych sufitach, statystycznie my zarabiamy słabiej niż mężczyźni. No to jeżeli za mniejsze pieniądze pracuję krócej, no to nie ma cudów, żebym miała lepszą emeryturę. Bo przecież emerytura jest pochodną składek wprowadzanych do systemu, a te składki są naliczane w relacji do wynagrodzenia. No i nasze kółko

0: tutaj troszkę się zamyka. To cieszy wprawdzie nasze młode słuchaczki, że po tych zmianach, po reformie w 1999 roku, jak są dziewczyny na urlopach wychowawczych, to ich składki emerytalne płaci państwo, tak? Ale uwaga, no to też nie jest tak, bierze się pod uwagę ich wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed urlopem wychowawczym, ale ta podstawa też nie może być naliczania wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, tak, w danym roku. Czyli tak mówiąc prosto, jeżeli jestem nawet dobrze zarabiająca, to w okresie urlopu wychowawczego moje składki pewnie będą płacone od niższej podstawy, no ale całe szczęście, że są jednak płacone i to też się do tego stażu zatrudnienia jako zalicza, który mnie uprawnia do emerytury.
1: I tu znowu lepszy rydz niż nic, ale można by tak zadbać o więcej tych rydzów. I niech to przesłanie zostanie z nami wszystkimi, drogie panie, ale panowie też, bo to my żyjemy dłużej statystycznie, więc warto o tym pomyśleć naprawdę. To oczywiście miała być pozytywna informacja. Nie to, że dłużej i jeszcze z niższą emeryturą.
0: Bardzo... Także dłużej i biedniej. Nie, żyjmy jak najdłużej, zdrowo i szczęśliwie. A proszę państwa, jak to kiedyś mawiała Krecia Pateczków, na pewnie starsi słuchacze jeszcze pamiętają, lepiej płakać w Rolls Royce niż w tramwaju. I tego sobie państwu życzę.
1: Bardzo dziękuję. Dobrej, spokojnej nocy. Dobrego i spokojnego wieczoru. Agnieszka Łukawska, dobranoc, Instytut Emerytalny. Proszę mieć z tyłu głowy te słowa i gdzieś tam sobie wszystko zaplanować, a po przerwie po prostu wsiądziemy na motocykl.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No to na koniec, drodzy Państwo, wyruszamy w podróż. I to taką głośną, chociaż cichą jednocześnie. Daleką, zdecydowanie tak. Ale niech z tego wszystkiego się tłumaczy ksiądz Adam Parszywka. Dobry wieczór, szczęść Boże.
2: Dobry wieczór, szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
1: Bo to można gdzieś tam w tym ryku silników uznać, że to głośno, że to gdzieś tam utknie w spalinach, ale jednak z krzyżem na plecach czy w ręku. Co tym razem? Dokąd tym razem?
2: Tym razem po raz pierwszy przekraczamy granice Europy jako grupa, jako ruch motocyklowy. Do tej pory podróżowaliśmy właśnie w granicach Europy w różnych kierunkach. To była Fatima, to była Grecja, to śladami Świętego Pawła, to było oczywiście Medjugorje, to był Rzym dwa razy. No a tym razem postanowiliśmy wyruszyć śladami Kościoła w Apokalipsie, śladami Świętego Pawła do Turcji.
1: Co was pchnęło?
2: Europy.
1: Bo to akurat Paweł, który pokazuje taką drogę, którą chyba każdy z nas gdzieś mógłby u siebie odnaleźć na różnych etapach życia. Skąd pomysł na to, żeby to akurat właśnie był on, żeby to właśnie była Turcja?
2: No właśnie dlatego, że po pierwsze, nawiązując do świętego Pawła, Paweł jako misjonarz i warto, myślę, że warto za każdym razem zagłębiać się, jeśli chodzi o świętego Pawła, jego nauczanie. Po drugie, to odważny misjonarz, pielgrzym, można powiedzieć, w pełni. My czasem nawet żartujemy sobie, że na pewno gdyby święty Paweł żył w naszych czasach, na pewno by pielgrzymowałbym motocyklem, dlatego że może sprawniej, szybciej przemieszczać, że jest człowiek bardziej niezależny, mało tego, ma takie poczucie wolności. To myślę, wszyscy motocykliści kochają, że jednak daje to, nie chcę tutaj od razu powiedzieć, że jakąś wielką adrenalinę, bo my nie należymy do tych, którzy przekraczają, przynajmniej staramy się nie przekraczać. Niektórzy mówią, jak przekroczyłem, to nie widziałem, nie patrzyłem, jak przekroczyłem prędkość, to nie patrzyłem na licznik i dlatego tylko przekroczyłem prędkość. Ale oczywiście, jak jeździ się w grupie, to ta grupa musi być coś dawać świadectwo, być zdyscyplinowaną, bo to jeden z aspektów też naszego świadectwa bycia chrześcijanami.
1: My zapominamy o tym bardzo często, zwłaszcza jak gdzieś tam krew zabuzuje za kierownicą. Bez względu na to, czy to motocykl, drodzy Państwo, czy to jest samochód, czy to jest rower. Proszę pamiętać o tym, że te zasady to też są te zasady, które powinny nam płynąć we krwi. Ile to już lat? 11? Rozpalacie tę iskrę?
2: 11 lat, dokładnie 11 lat temu powstała Iskra, natomiast na temat naszych takich wypraw, pielgrzymek było już, ta już jest 12, ponieważ zdarzyło nam się, że po prostu byliśmy dwa razy w ciągu jednego roku. Tak będzie również w tym roku, dlatego że po Turcji myślę, że bardzo wymagające. Zresztą naprawdę nie przed momentem wróciłem z garażu, by spakować ostatnie rzeczy, by posprawdzać, czy wszystko jest w porządku. To jeszcze w sierpniu udajemy się do krajów Beneluxu, ale to już jest całkiem w naszych granicach. Tutaj jest na pewno większe wyzwanie, ponieważ przekraczamy, jedziemy oczywiście przez Słowację, Węgry, Bułgarię, Serbię, i w końcu sama Turcja. Myślę, że wystarczająco takiej zwykłej, naturalnej, ale jednak trochę adrenaliny. Dlatego, że dziennie robimy w zasadzie około 600 kilometrów w grupie i na motocyklu, jest to niemało.
1: Jaki macie plan? Jak to będzie wyglądało? bo to ostatnie rzeczy do spakowania. Nie jeździłam nigdy motocyklem, chociaż przyznaję, w łezka.
2: Zapraszam.
1: Jakoś tak wolę te cztery kółka, te dwa ciężko bardzo. Za moje umiejętności, myślę, że to z tego wynika, ale to najpierw dobrze się spakować, bo to też jest ważna rzecz. A potem co? Jak wygląda wasza ta trasa? Ile kilometrów do przejechania? Co robicie, jak dojedziecie? Z kim rozmawiacie? Z kim spotykacie się? Jaki jest plan?
2: Łącznie mamy do przejechania ponad 5 tysięcy kilometrów przed nami. Jedziemy w grupach 10-osobowych, ponieważ liczba nas pielgrzymujących jest 150. Dlaczego 150? Mimo że było bardzo dużo chętnych, 80 było jeszcze zapisanych na tak zwanej liście rezerwowej. Dlatego, że postanowiłem ograniczyć liczbę wyjeżdżających ze względów tak praktycznych. Dlatego, że między innymi są takie momenty, kiedy obawiam się trochę na przykład przekroczenia granicy tureckiej, żebyśmy nie stali bardzo długo z dokumentacją, z papierami na granicy. No, żebyśmy na przykład kilka godzin tam nie spędzili, ale również też i podróżowanie w pewnych miejscach w tak dużej grupie jest utrudnione. Tak jak powiedziałem, jest nas 150 osób, jedzie z nami wóz techniczny, jedzie z nami obsługa medyczna, techniczna. To już tak od samego początku było. No i poruszamy się zgodnie z przepisami w danym kraju, ale są takie punkty, które mamy, oczywiście wszyscy się spotykamy. Jest oczywiście dzień, zaczynamy wspólną modlitwą, śniadaniem, potem jest odprawa, no i dowódcy każdej dziesiątki dzieląc się ruszają w odpowiednich odstępach między sobą. W międzyczasie mamy takie zadanie dla nas, to jest oczywiście przyjemność, ale często zaskakująca, bo modlimy się na placach, miejscach publicznych, odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, odmawiamy część różańca, odmawiamy oczywiście Anioł Pański. Wieczorem jest również modlitwa wspólnotowa. To jest na zakończenie dnia apel jasnogórski i zazwyczaj z jakąś jeszcze krótką modlitwą z ogłoszeniami. To często wzbudza takie zainteresowanie, dlatego że na naszych plecach są krzyże. Ja nigdy nie zapomnę takiego wydarzenia, w zasadzie chyba najmocniejszego, ich jest bardzo dużo, ale pod Monachium, kiedy w ciągu południa, w zasadzie około godziny 14 tam z minutami, zbiło się na jednej stacji nas chyba tam 60 czy 70 motocykli. No i ja wtedy mówię, no już nie będziemy się zatrzymywać na koronkę do Bożego Miłosierdzia, proponuję tutaj. Z jednej strony wzbudzaliśmy zainteresowanie, bo to tacy współcześni trochę krzyżowcy dla niektórych, w oczach niektórych, a z drugiej strony trochę dziwne, bo to mężczyźni w większości w zbrojach motocyklowych oczywiście.
1: Jak rycerz, to rycerz.
2: W zbrojach motocyklowych, a z drugiej strony w tym wielkim słońcu stajemy w ogromnym takim kole i wyciągają wszyscy różańce, odmawiamy i widzę tak bardzo zdziwienie duże przechodniów, tych, którzy tam byli na tej bardzo dużej stacji benzynowej. Cóż to za w ogóle ruch, co to w ogóle jest?
1: Co to za wariaci?
2: Mają porządne maszyny, porządne motocykle, wyglądają na ludzi XXI wieku, a z drugiej strony z różańcami, prawda, odmawiają, tutaj modlą się. No oczywiście nie mamy na celu absolutnie prowokacji, absolutnie nie jest to naszym zadaniem. Czasami gdzieś również, kiedy się modlimy, to w takich miejscach, żeby gdzieś tam nie utrudniać funkcjonowania i innymi też, żeby się nie narzucać, ale też z drugiej strony odważnie i wyznajemy swoją wiarę. To jest takie jest nasze założenie. Co ciekawe, są bardzo różni. Są ci, którzy się tak trochę czasami na początku nawet krępują, wstydzą. Nie zapomnę takiego jednego w mojej grupie jechał, który na początku przez pierwsze dni, to zawsze jak się modliliśmy gdzieś w takim miejscu publicznym, to szedł do motocykla i coś tam przy nim grzebał, prawda? ale po jakimś czasie akurat to był bardzo, bardzo też sympatyczny człowiek, mieszkający dosłownie za granicą, ale jeździł z nami Słowacy, Polacy z Niemiec, z Francji również. Także grupa jest taka zróżnicowana. ale panuje tutaj duży entuzjazm, duża radość. No i oczywiście łączymy pasję i łączymy naszą wiarę, a jednocześnie to jest taka przygoda. W tym wypadku no, będziemy odkrywać również i miejsca kościołów Apokalipsy, no więc w tych miejscach będziemy sprawować Eucharystię na, możemy powiedzieć, no, na, trochę na gruzach, na resztkach.
3: Ale też w terenie?
2: Tak. O wszystkim ja już, znaczy jako ekipa, informowaliśmy zarówno ambasadę polską w Turcji, jak i przejście graniczne tureckie, również i ambasadę turecką w Polsce. No i tam na miejscu mamy również naszym turoperatorem z Polski, z Ichtis Travel, dlatego że no, żeby to wszystko było zgodne z przepisami, z bezpieczeniem, zgodnie z prawem, a tam na miejscu również jest pilot, to jest Polka, która ma męża obywatelstwa tureckiego.
3: Obawy?
2: Zawsze przy takiej dużej liczbie obawy są takie, żebyśmy wszyscy szczęśliwie wrócili, żeby nastąpił jakiś wypadek, jakaś kolizja. Zawsze to oddaję Panu Bogu i jakoś tam modlę się już od jakiegoś tam czasu, wspominając, prosząc Boga, żeby to wszystko było no, raz poprawnie, a dwa, no, żeby też był szczęśliwy, żeby wszyscy mogli radośnie wrócić i powiedzieć, odbyliśmy wspaniałą taką misyjną przygodę Kościołami Apokalipsy i śladami świętego Pawła.
3: Intencja?
2: Intencje, my przede wszystkim modlimy się o pokój. W minionym roku byliśmy na Bałkanach i to była taka szczególna intencja, ale również teraz wszyscy, myślę, że czujemy tak trochę podskórnie ten taki niepokój, z jednej strony spowodowany wojnami, zagrożeniami, a z drugiej strony również taki często brakuje nam takiego pokoju wewnętrznego. Motocyklista to trochę jest też taki człowiek, który chce kosztować życia, nie? Chce tak doświadczać natury, no bo przecież pielgrzymując, jeżdżąc motocyklem, człowiek ma różne takie właśnie doznania, tego czego niestety no, nie ma w samochodzie, a więc zmiany temperatury, również i czasami zapachy, bo to wszystko jest tak szybko, intensywnie się zmienia, już nie mówiąc o jakiejś tam dodatkowej adrenalince, która gdzieś tam towarzyszy. No jest to częścią naszego życia i przyznaję się, że cieszę się, że tylu jest chętnych i chcę pielgrzymować w ten sposób.
3: To niech ich przybywa. Jedźcie ostrożnie. To ja pozwolę sobie niepokoić po powrocie, kiedy powrót.
2: Wracamy 28 do Polski, więc jak najbardziej chętnie podzielę się doznaniami. No i zapraszam serdecznie panią redaktor. Powiem tak, raz by pani redaktor wsiadła na motocykl na jedno ślad i myślę, że wtedy już byłoby ciężko zejść.
3: Ale tylko jako kierowca, nigdy jako pasażer. Jakoś tak mam z tym problem.
2: A to jest racja. A to daje, że to tym jest.
3: Oddać.
2: Chcę jednak trzymać kierownicę w swoich rękach, sterować.
3: Tak. Bardzo się cieszę, że się rozumiemy. W takim razie do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
2: Kłaniam się serdecznie, niech Pan Bóg błogosławi. Dobrej nocy życzę.
3: Dobrego i spokojnego wieczoru. Ksiądz Adam Parszywka, chwilę przed wyjazdem. No niech to będzie takie spokojne, rzeczywiście, modlenie się o pokój, bo przydałoby się, prawda? Chyba w którą stronę by nie spojrzeć, to by się przydało. Po 23 Paweł Krzemiński będzie rozpalał nocne światła w cyklu Na kozetce. Dobrego i spokojnego wieczoru.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: 3 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Światów. W tym tygodniu spotykam się po raz czwarty i ostatni, bo Nocne Światła od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu, od blisko już 13 lat, a spotykam się tym razem po raz 2057. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, tradycyjną drogą, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Przypominam też o Facebooku, gdzie jak zawsze od wielu lat możecie Państwo współtworzyć ten program, pisząc swoje komentarze, refleksje, myśli, zadając pytania naszym ekspertom, których za chwilkę przedstawię, bo dzisiaj temat, który być może wielu z nas dotyczy. Jeżeli nie osobiście, no to może byliśmy świadkami takich sytuacji, a za chwilę szerzej o tym powiem. Przypomnę zatem, że na Facebooku, na fanpage'u Radio Plus, pod pierwszym postem od góry, tam jest przestrzeń dla Państwa, forum wymiany myśli dla świetlików, tak to nazwaliśmy już wiele, wiele lat temu i tam zapraszam do dzielenia się swoimi przemyśleniami. A dzisiaj w cyklu Na Kozetce rozmawiać będziemy o etykietkach, które mamy wypisane na twarzach i na plecach, o ich przyczynach, mechanizmach, które im towarzyszą i skutkach, które ze sobą niosą. Etykietki wypisane na twarzach i plecach to może brzmi tak metaforycznie, ale chyba większość ludzi jakoś intuicyjnie wie, o co może chodzić, bo te wszystkie komunikaty, które słyszeliśmy o sobie przez lata, musisz być silny, nie przesadzaj, albo z tobą są zawsze problemy. Niektórzy być może słyszeli, na tobie można zawsze polegać, inni być może, że na nim nie można polegać, czy bez ciebie sobie nie poradzę, inni, że emocje są słabością i wiele innych, które mogły być dużo bardziej dotkliwe, o czym już będą mówić nasi eksperci. Czasem te etykietki są skutkiem czegoś, co zostało do nas wypowiedziane wprost, czasem zostało jakoś zaindukowane w dzieciństwie przez nasze wychowanie czy przez środowiskowe różne sytuacje, ale to, w jaki sposób postrzegamy te etykietki, które mają wypisane niektóre osoby właśnie na twarzach czy plecach, mogą być przekazywane postawą ciała, spojrzeniem, milczeniem. No i właśnie, za co byliśmy nagradzani, za co byliśmy odrzucani, gdzieś za tym stoi. Takie etykietki w dzieciństwie z jednej strony pomagają niektórym przetrwać, ale innych niestety, mówiąc potocznie, dołują i zapędzają w tak zwany kozi róg. Dziecko niejednokrotnie szybko uczy się, kim warto być, a niestety niektórzy kim być nie warto. Niektórzy dostają miłość, uwagę, bezpieczeństwo, a inni starają się po prostu uniknąć bólu czy upokorzenia. Problem pojawia się często dużo później, kiedy już dorosły człowiek nadal żyje według tych zaindukowanych dawnych instrukcji, choć okoliczności już dawno się zmieniły. I może dlatego tak wielu ludzi mówi dzisiaj, nie rozumiem, dlaczego ciągle trafiam w podobne relacje, dlaczego nie umiem odpoczywać, dlaczego boję się bliskości, dlaczego bez jakiejś kontroli albo bez alkoholu czy innych uspokajaczy, środków psychoaktywnych nie potrafię funkcjonować, czy uspokoić się, zasnąć. Bywa, że reagujemy po prostu na stare etykietki bardziej, mocniej niż na aktualną rzeczywistość. Stąd dzisiaj będziemy właśnie o tym rozmawiać. Skąd biorą się takie, w cudzysłowie, napisy noszone przez ludzi? Jakie mechanizmy psychiczne sprawiają, że zaczynamy w nie wierzyć? Dlaczego często ich nawet nie zauważamy? I jakie skutki mają one później w relacjach, emocjach, uzależnieniach czy poczuciu własnej wartości? Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, czy można te etykietki zobaczyć, zakwestionować, no i w pewnym sensie odkleić to, co się do nas przyczepiło. Być może terapia nie polega wyłącznie na zmianie zachowania, ale również na tym, że człowiek po prostu po raz pierwszy naprawdę zobaczy, co od lat nosi na swoich plecach i co ma wypisane na własnej twarzy, a czego nie widzi nawet codziennie patrząc w lustro. O tym wszystkim będę rozmawiał z naszymi ekspertami. Dzisiaj w cyklu Na Kozetce są z nami pani Agnieszka Frisikowska, psychotraumatolog. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I pan Daniel Markowicz, psycholog i terapeuta uzależnień. Kłaniam się. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie Pawle. Muszę sprostować, bo absolutorium mam, ale magisterkę będę bronił w czerwcu, a po ustawie o psychologach nie mogę się tak tytułować. Ale aha, jestem terapeutą uzależnień.
0: Dobrze, no to w takim razie psycholog w trakcie szkolenia. O, tak to trzymajmy się tego.
1: A wszyscy będą trzymać za pana Daniela kciuki w czerwcu, kiedy będzie się bronił.
2: Dziękuję.
0: Już trzymamy, można powiedzieć. No to przechodzę, proszę państwa, od razu do meritum, ale też musimy pewną rzecz na początku ustalić, żebyście państwo też powiedzieli, jak... Gdy państwo słyszą tę metaforę etykietek przyklejonych do pleców, co według państwa ona psychologicznie oznacza? Pani Agnieszko.
1: Ja może, tak, jeśli pan pozwoli, to z państwem też się podzielę tym, skąd w ogóle wziął się pomysł na audycję. Mogę, panie Pawle?
0: Proszę, oczywiście, bardzo
1: tak,
0: proszę.
1: Szybciutko, ponieważ niedawno w wspólnym projekcie z Danielem, kiedy widziałam, jak Daniel rozmawiał z naszym wspólnym kolegą na scenie, Daniel przywołał taką historię, jak to drzewie bywało w podstawówkach. Ja nie wiem, jak jest teraz, czy w szkołach w ogóle. No teraz mamy inne czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, ale ja pamiętam na mojej podłódzki wsi takie historie, kiedy na długiej przerwie lub na jakiejś innej było widać wielkie poruszenie, ciche śmichy i jakiegoś delikwenta, do którego co i rusz ktoś podchodził i na przykład walił go w plecy. No i tam wszyscy mieli oczywiście ubaw, oprócz tego, którego to dotyczyło. I co się okazywało? Taki biedny on lub ona, nie wiedzieli, o co chodzi. I to właśnie przypomniał Daniel, kiedy dopiero ktoś podchodził do tej osoby i mówił, wiesz co, ty masz taką karteczkę na plecach, walnij mnie. Dopiero kiedy odklejono tą karteczkę, czy oderwano, tenże delikwent mógł być wyzwolony od tego, co mu czynili inni. I to, co pan przywołał, mówiąc o tych etykietach, czy o tym, co mamy na twarzy, to ja pomyślałam sobie, czy wymalowane, wypisane, że no z tyłu na pewno, a z przodu, jeśli nie patrzymy w lustro, a różnie z tym bywa, czasami patrzymy tak trochę jednym okiem, to my nie wiemy, cóż to za napisy. I tylko się dziwimy, że jakoś tak nam się to właśnie tak jakość w życiu wydarza. Tak jak pan powiedział, że albo spotykamy podobne osoby na swojej drodze, albo no, nie idzie nam w związkach, albo no, sobie jesteśmy nadużywani w pracy. I tutaj można by mnożyć przykłady. I pewnie Daniel to uzupełni, ale ja mogę powiedzieć o tym, że dokładnie te etykiety, czy te napisy, to jest coś, co nazywamy schematami, przekonaniami, czy trybami. To tylko niektóre nazwy, ale czy te nazwy, czy inne, które mówią dokładnie o tych samych mechanizmach, mówią właśnie o tym, że my wyrastając zostaliśmy wyposażeni od różnych, no tak naprawdę w tym przypadku chciałabym powiedzieć mniej dorosłych, w różne przekonania na nasz temat. I w dzieciństwie to nie jest tak, że mamy wybór, że na takiej półeczce stoją sobie różne przekonania, role, rola beztroskiego dziecka, czy rola szczęśliwego dziecka, tylko bierzemy to, co dają. Na przykład w rodzinie alkoholowej rolę dziecka wybawcy, tego, które jest zawsze nadodpowiedzialne, albo dziecka bohatera, albo dziecka, z którym jest kłopot, albo trzeba się nim zajmować, czy jeszcze w innych sytuacjach mogły to być etykiety, które nam sączył na przykład ojciec na ucho, właśnie z ciebie nie będzie, nadajesz się tylko do kopania rowów, czy będziesz się nadawał do kopania rowów w przyszłości, albo to, co pan też przywołał, o taka cudna ta Zosia, bo ona no, ostatnią rzecz odda komuś, sama nie weźmie, czy jest taka zawsze silna, albo ktoś inny jeszcze, wszystkim i każdemu wybaczy. I to, te etykietki, jakie pan nazwał, czy jak będzie może roboczo nazywać schematy, czy role, nie musieliśmy przyjąć, bo nie było innego wyboru. Bo albo wylecielibyśmy z rodziny, wylecielibyśmy z jakiegoś układu, albo nie było wyjścia i nie było gdzie się schronić. I trzeba było słuchać tego, co nam tam do ucha sączono. To są też porównywania, że wszyscy od ciebie lepsi, bo brat, bo siostra, bo ktoś tam. Więc tak naprawdę nie było wyboru. Ja chcę, żeby to wybrzmiało, że po prostu nie było szansy, drodzy państwo, żeby państwo nie przyjęli tego, co dawano. Po prostu to otrzymaliście i już. Żeby też może się trochę odbarczyć, jeżeli ktoś z państwa mówi, no dobra, ale ja już może to wiem, albo no to dawno było i co z tego. No nawet jak było dawno, to jakby cały koszmar tego zjawiska polega na tym, że dopóki ktoś nam albo tej karteczki nie pokaże, albo sami nie zobaczymy czasem w lustrze, czasami w procesie psychoterapii, czy wśród bliskich, dobrych, fajnych, ciepłych relacji, to my nie możemy się z nimi zmierzyć.
0: Panie Danielu, czy każdy człowiek nosi jakieś etykietki, nazwijmy to, czy schematy, jak pani Agnieszka powiedziała, czy dotyczy to głównie osób po trudnych doświadczeniach?
2: Ja myślę, że dużo z nas, znaczy to zależy z jakiego pokolenia, ale takiego pokolenia 40, 50, 30 lat plus ma za sobą trudne doświadczenia. Jakieś trudne doświadczenia, które przy naszej obecnej wiedzy, przy naszym podejściu do dziecka jako istoty, która ma uczucia, która może czuć, no to dla nas to było no po prostu taki był świat. I tak sobie słuchając tego, jak Agnieszka mówiła, to przypomniałem, ja czasami z pacjentami się dzielę, którzy przychodzą do gabinetu, że my w życiu czasami jesteśmy jak takie osły. Jak takie osły, które idą i na nich nakłada się różnego rodzaju ciężary, trudności. Czasami sami sobie nakładamy, bo tak sobie myślimy, że to tak jest lepiej, że tak będziemy lepiej postrzegani i przychodzi taki moment, a coraz częściej tak jest, że po prostu ten osioł się zatrzymuje i robi i wtedy szukamy pomocy. I myślę, że każdy z nas ma jakieś etykietki, z którymi czy takie przyklejki, z którymi musi się przyjrzeć, musi obejrzeć je, musi się zastanowić. No, ale to chyba trzeba jednak drugiego człowieka, tu też o tym Agnieszka mówiła, żeby nam pomógł to zobaczyć. Samemu czasami trudno jest, bo myślimy, że tak ma być.
0: Pani Agnieszko, no to wróćmy w takim razie do tego, co pani mówiła przed chwilą. Czy jest możliwe, żeby rozpoznać samemu, bez lustra w postaci drugiego człowieka, że żyjemy bardziej według cudzych komunikatów niż według własnej tożsamości?
1: Oczywiście, że jest możliwe. Jeżeli mamy choć trochę rozwiniętą refleksyjność, czyli też takie zaciekawienie sobą, kurczę, a jak to u mnie jest? A jak to jest, że w każdej pracy trafiam na takiego szefa tyrana? Albo jak to jest, że jakoś tak strasznie myślą sobie? No inni to przecież tak myślą non-stop źle o sobie. I można by tutaj znowu mnożyć przykłady. Jeżeli mamy takie zaciekawienie z tobą, nie tylko oceny, o matko, jak ja tak strasznie o sobie mówię, no wszyscy na pewno myślą o sobie lepiej niż ja, tylko to zaciekawienie jest kluczem. Możemy zobaczyć powtarzające się schematy i wtedy zaczynamy szukać, bo albo rozmawiamy z innymi, albo no właśnie idziemy na terapię, czasami pacjenci przychodzą już z gotowym, odkrytym schematem i już mówią, co odkryli, a trochę jeszcze nie wiedzą, co z tym zrobić. Albo sięgamy po jakieś książki i to już jest ten moment, kiedy te karteczki z tych pleców czy napisy z twarzy są zdjęte i może jeszcze nie wiemy, co z tym zrobić. Ale już jest zaciekawienie o rany, to jest to. Jeszcze fajniej by było, gdyby była takie zaciekawienie tym, jak ja mogę to zmienić, na jakie schematy, czyli na jakie napisy chcę zamienić te, które mi nie służą.
0: To może być często większy problem niż zobaczenie tego, że nosi się pewną etykietkę. Panie Danielu, dlaczego człowiek przez długie często lata nie widzi tych swoich schematów, mimo że cierpi? A wiadomo, że nie od dzisiaj, że cierpienie jest jednak czymś, co w jakiś sposób indukuje potrzebę zmiany tego stanu, który jest, no, nazwijmy to najbardziej eufemistycznie, niekomfortowy.
2: Bo wielu z nas ma takie przeświadczenie i to jest jedna z kartek, które może niektórzy z nas noszą. Muszę być silny. I to jest taka jedna z najczęstszych kartek, szczególnie u mężczyzn.
0: Aha, czyli nawet jak jestem chory, to przedepczę tą chorobę, nie położę się do łóżka, ja ją zwyciężę, bo właśnie mi powiedzieli, że jestem silny i taki gość, że ja po prostu...
2: Nie, ja nie mam prawa narzekać.
0: Tak,
2: czyli
0: tak.
2: Ja jakby, bo człowiek od małego słyszy albo doświadcza, że nie wiem, no jakby my mamy problem jako Polacy, nie wiem, czy tylko jako Polacy, ale tego doświadczam w gabinecie często, problem ze łzami, że my wstydzimy się łez, że my wstydzimy się płakać, że dla nas łzy to jest coś trudnego, coś wstydliwego, dlatego że, i tu przykład jednego pacjenta, który mnie bardzo poruszył kiedyś, który opowiadał o relacji ze swoim tatą i mówił, że miał wtedy 5 albo 6 lat, i było mu bardzo smutno i zaczął płakać. I wrócił jego tata z pracy i się pyta, dlaczego ty płaczesz? A on jako dziecko no nie potrafił wyjaśnić tego, dlaczego on płacze. Więc tata mówi, no mów mi, dlaczego płaczesz? On jeszcze bardziej płakał, bo tata podnosił głos. Cholera jasna, no, bo zaraz to się skończy. No i on nie potrafił jakby wyjaśnić dalej, więc tata poszedł do niego i dał mu 5 czy 4 klapsy, nieważne ile. I powiedział, no to teraz masz powód do płaczu, nie? I to jest to, że jakby te sytuacje właśnie, no jesteśmy, że dlatego jak coś się dzieje złego, no to nie mamy tego prawa do płaczu i wtedy jakby uczymy się, że emocje są czymś niebezpiecznym, czymś wstydliwym i zaczynamy się chować i nie mówimy o lęku, nie mówimy o smutku, nie pokazujemy bezradności. I to na zewnątrz wyglądamy na silnego, ale w środku coraz bardziej odcinamy się od siebie. I to, co jest ciekawe, drodzy Państwo, że problem w tym, że emocje nie znikają, tylko dlatego, że człowiek przestaje o nich mówić. One dalej są w ciele, w psychice, zaczynają wychodzić w napięciu, wybuchach złości, w uzależnieniach, w innych problemach zdrowotnych, bezsenności albo w emocjonalnym wypaleniu. I jakby przychodzi taka osoba na terapię i często mówi, ja nie mam problemu z emocjami. Po chwili okazuje się, że od lat nie potrafi powiedzieć, boję się, jest mi smutno, potrzebuję pomocy. I być może terapia jest pierwszym miejscem, gdzie taki człowiek może zdjąć zbroję, którą nosił przez całe życie. I dlatego tak się dzieje. Wiele jest takich osób, które myślą, muszę być silny, i dla nich wyczynem jest przyjść do terapeuty i powiedzieć, ja już nie daję rady.
0: To ciekawe, że akurat powiedział pan o łzach, męskich łzach, których jest mało, a powinno być więcej, bo już zrobię taki wstęp trochę na przyszły weekend, bo na poniedziałek jestem umówiony tutaj z Marcinem Dybukiem, certyfikowanym moderatorem męskich kręgów, który jest autorem książki Chłopaki nie płaczą, chłopaki z okien skaczą. I w tej książce, która w podtytule nosi takie zdanie poradnik ratujący życie, jest mowa właśnie o tym, jak pracować z emocjami. To jest głównie skierowana do mężczyzn książka, która no, ma pomóc dotrzeć do własnych emocji, żeby nie powodowało one no, dramatycznych, wręcz tragicznych skutków. Znaczy nieumiejętność pracy z tymi emocjami. Nieumiejętność zdania sobie sprawy z tego, jakie one, te niewyrażone emocje spowodowały spustoszenie we wnętrzu. Dzisiaj w cyklu Na Kozetce rozmawiamy o etykietkach wypisanych na twarzach i plecach, o przyczynach, mechanizmach i skutkach. Naszymi ekspertami są Agnieszka Flisikowska, psychotraumatolog, i Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Wracamy do Państwa za chwilkę po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Na Facebooku jak zawsze miejsce na Państwa komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl na kozetce. Rozmawiamy o etykietkach, które nosimy, wypisane na plecach, na twarzach, czasami długie lata, długie dekady. Przyczyny tych etykietek, skąd one się wzięły, kto je przykleił, jakie są mechanizmy, które temu towarzyszą i skutki, jakie niosą ze sobą, dzisiaj dyskutujemy w towarzystwie naszych ekspertów, pani Agnieszka Frisikowska, psychotraumatolog, i pan Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Pani Agnieszko, pani jeszcze chciała się odnieść do tego pytania dotyczącego, dlaczego nie prosimy o pomoc czasami jeszcze przez długie lata. Bardzo proszę.
2: Tak, ponieważ kiedy Daniel o tym mówił, to tak pomyślałam sobie, że to, co łączy wszystkie tego typu osoby i te osoby, o których rozmawiamy, które otrzymały w dzieciństwie różne etykietki, to bycie w dzieciństwie pomniejszanymi, niewidzianymi, tak jak dziecko potrzebowało być widziane, bo oczywiście mogło być widziane, brawo, brawo, Anusia, super, tu załatwiasz za mamę wszystkie sprawy, o jak super, gotujesz obiady, Krysiu, no masz tylko 12 lat, ale no zajmujesz się swoim młodszym rodzeństwem, więc to takie widzenie kogoś, to nie jest widzenie tego, czego ten mały człowiek potrzebuje, jaki jest jego świat wewnętrzny, czego się boi, co lubi, a co by tak naprawdę chciał, a czym jest przerażony, a co właśnie czuje. To jest raczej chwalenie za to, czego oczekują dorośli. I kiedy otrzymuje się przez lata takie pomniejszanie, to nie widzę cię. Nie widzę cię. Widzę cię tylko poprzez swoją, poprzez rolę, którą wnosisz, poprzez to, co mi dajesz, dzięki czemu mogę, może się poczuć lepiej, bo cię pomniejszę, może jakoś tak, przyszło mi do głowy takie określenie, ale je wypowiem, zgnoję, może wtedy poczuję się tak bardziej męski jako ojciec, albo bardziej zaopiekowana jak mama, kiedy tak będę cię chwalić za to, że się tak mną opiekujesz i troszczysz o moje emocje, czy no i tu znowu można byłoby mnożyć przykłady, bo mi przychodzi do głowy bardzo, bardzo dużo z gabinetu, ale tak mnie porusza to, że to są wszystko niewidziane dzieci, niezaopiekowane adekwatnie dzieci, nierozwijane adekwatnie do wieku. I teraz jak przyjść po pomoc do terapeuty, jak przyjść po pomoc, podzielić się swoimi sprawami koleżance, przyjaciółce, kiedy w głowie mamy właśnie taki zapis. Ty i twoje sprawy, twoje emocje, twoje problemy są nieważne. Więc jak z tym przyjść?
1: Panie Danielu, idąc za tym, co pani Agnieszka mówiła, no to taką myśl mam, czy większe znaczenie mają słowa wypowiedziane wprost, expressis verbis, czy raczej coś, co moglibyśmy nazwać atmosferą domu i takim globalnym, emocjonalnym doświadczeniem tego miejsca. A druga rzecz, która mi w związku z tym przychodzi do głowy, no bo jeszcze nie wiem, co pan powie, czy na którą stronę to się przechyli. Jakie komunikaty albo jakie sygnały, może szerzej mówiąc, z dzieciństwa najmocniej zapisują się w psychice?
3: Mhm. Ja myślę, że to ten przykład, że przykład rodzica, jako rodzica zaangażowanego w bycie w domu, bo kilka lat temu miałem okazję uczyć

0: co robi mamusia w domu? No i las rąk, mamusia sprząta, mamusia gotuje, mamusia pierze, mamusia myje okna, mamusia i mamusia, mamusia. Mówię, fantastycznie. A co robi tatuś w domu? Cisza. Mówię, co teraz? Mówię, no to powiedzcie mi, kochane dzieci, co robi tatuś, jak wraca z pracy? Taka dziewczynka nieśmiało podniosła rękę i mówi, mój tatuś, jak wraca z domu, to mówi, oddawaj pilota, koniec oglądania bajek. Na ile obiad? Ja mówię, a wasi tatusiowie z wami na spacer wychodzą? A jeden chłopiec mówi, mój tata to najwyżej z psem. I tutaj jest jakby ważna rzecz, że my często jako faceci zapominamy, że my jesteśmy odpowiedzialni za dawanie naszym dzieciom, no właśnie chyba ksiądz Pawlukiewicz o tym mówił, jako mężczyzna chłopakom poczucia męstwa, a dziewczynkom poczucia piękna. Bo jeżeli nie ma tego poczucia piękna, to ta dziewczynka na pewnym etapie po prostu, jeżeli usłyszy od kolegi, kocham cię, jesteś piękna, to może oszaleć. Miałem taką sytuację kiedyś, dawno, dawno temu, pracowałem w dyskotece. Przyszedłem do pracy. Jak się nie jest w dyskotece, a pracuje, to się patrzy na ludzi. Przyszła dziewczyna, patrzę, całuje się z jednym chłopakiem, z drugim chłopakiem, za chwilę z trzecim chłopakiem. Ja mówię, z czwartym chłopakiem. Mówię, nie, ja muszę z nią porozmawiać. Pała piła piwo, a ja podchodzę do niej, pytam się, muzyka głośno gra. I pytam się, przepraszam bardzo, czy ty jesteś szczęśliwa? Ona tak spojrzała na mnie, brzydko powiedziała i powie, o co ci chodzi? I odeszła. Ale wróciła za pół godziny i mówi, nie jestem szczęśliwa, bo moja mama nie żyje, tata pije, a ja szukam miłości. I to są te sytuacje dorosłych kobiet, które szukają miłości i chcą się przejrzeć w oczach mężczyzn. I cały czas chcą być zapewniane, że z nimi jest wszystko okej, bo nie dostały tego w dzieciństwie. Być może odbiegłem od pytania, panie Pawle, ale tak dziś czułem, że to jest ważny element.
1: No myślę, że bardzo obrazowo pan to pokazał. No też na mnie to zrobiło duże wrażenie, nie ukrywam.
0: Że tak naprawdę my często, ja znowu mówię o takim pokoleniu 40, 50, 30 latków, że my tak naprawdę uczymy się bycia tatą, że tata w domu też jest ważny, że tata jest potrzebny. I ja często rozróżniam to, że można być ojcem, można być tatą i level najwyższy, można być tatusiem. I każdemu życzę, żeby był tatusiem. Był obecny emocjonalnie, był obecny w życiu dziecka, bo wtedy to dziecko ma szansę zobaczyć, że ten tatuś po prostu jest, a nie tylko utrzymuje.
1: Pani Agnieszko, czy dziecko zawsze wierzy rodzicom, nawet jeżeli ci rodzice je krzywdzą?
2: Tak się trochę zawiesiłam, bo wierzy bardziej dorosłym niż sobie, to na pewno. W tym wierzeniu to jest jeszcze taka historia, że tak strasznie jest trudno właśnie uwierzyć, że ktoś, kto mnie krzywdzi, ta najbliższa osoba, mama, tata, babcia, dziadek, może ukochany trener, pani wychowawczyni, ciocia, że ten ktoś, przecież jak ten ktoś mnie tak zna, no to widocznie on o mnie wie więcej niż ja o sobie, bo ja jestem dzieckiem, ten ktoś jest dorosły. Tak czasem też mówią moi dorośli pacjenci, że oni byli przekonani, no to przecież mama, tata i ci inni, oni wiedzieli lepiej. No to komu wierzyć? No sobie? Dziecku? A przecież ten tata, mama wiedzą lepiej. Więc tak, wierzą rodzicowi, nawet jak później jest taki nastolatek, nastolatka i zaczynają podważać to, co tata, mama mówią, no to później i tak to, co zostało i tak było właśnie sączone na ucho albo wykrzykiwane, to i tak zostaje. I żeby tak oduwierzyć, to trzeba by było tak mozolnie budować tak naprawdę poczucie własnej wartości. Ponieważ kiedy pan zapytał, czy wierzymy, dziecko wierzy słowom czy czynom,

0: Tak? Takie było pytanie.
1: Znaczy,
0: czy bardziej...
1: Bardziej słowom, które są wypowiadane wprost, czy jednak pewną ogólną atmosferą domu?
0: Okej. Okay. To ja sobie to tak zapamiętałam, a bardziej utknęła mi się odpowiedź na to, że słowa mogą być naprawdę całkiem fajne, a te czyny, czy ta ogólna atmosfera w domu może temu przeczyć, bo możemy dostawać na przykład taką informację: super, super, Pawełku, jestem z ciebie taka dumna. No naprawdę, rewelacja, że w tych zawodach pierwsze miejsca zajmujesz, albo w tych olimpiadach. No i tak można powiedzieć, no ale fajnie, nie? Ta mama jest taka dumna z Pawełka, Danielka czy Agusi, tylko później dziecko zauważa, że ta mama to tak naprawdę o nic nie pyta. A jak było na tych zawodach? A co tam lubisz w tym bieganiu, w graniu w siatę, czy w czymś tam jeszcze? A co cię tak naprawdę cieszy? A w czym ci trudno? A jak tam, nie wiem, chcesz o czymś opowiedzieć? I wtedy tak naprawdę tak bardzo szybko pojawia się taki element sprawdzam. Czyli szybko się okaże, czy ktoś naprawdę jest mną zainteresowany, czy tylko to jest takie brawo, brawo, bo nawet może ktoś wyczytał, że to tak trzeba dziecku mówić, tylko tam będzie ściema, bo pod tym nie będzie, ta ogólna atmosfera tego domu nie będzie atmosferą zainteresowania dzieckiem, małym, później większym nastolatkiem, tylko będą słowa. Więc zdecydowanie z jednej strony można powiedzieć, że słowa bardzo ranią, szczególnie jeżeli są powtarzane i tak mówione wielokrotnie w domu, w którym nie ma miłości, nie ma zrozumienia, nie ma szacunku, bo jeżeli to jest i czasem są emocje, jest złość, i czy rodzic coś powie, a później za to przeprosi i naprawdę przychodzi ze skruchą do dzieciaka i mówi: słuchaj, no po prostu no byłem najgorszą wersją siebie, wcale nie o ciebie chodzi, absolutnie powinienem tak mówić, jest mi okrutnie głupio i wiem, że masz prawo się boczyć, mam nadzieję, że mi kiedyś wybaczysz, mi jest wstyd, jest mi naprawdę głupio i bardzo, bardzo cię za to przepraszam. I dziecko zobaczy, że to są autentyczne przeprosiny, a nie: o co ty tam wydziwiasz, nic się nie stało. Więc jeżeli nie idzie za tym dobra atmosfera domu, to słowa plus jeszcze właśnie ta atmosfera domu, która może tak każdy sobie i straszne słowa nie padają, no ale nie ma zainteresowania tym, że małym człowiekiem, albo słowa i padają, nie ma zainteresowania, to można powiedzieć, no niezłe kombo.
1: No to można powiedzieć, z jednej strony pani zaindukowała, nie, inaczej, uprzedziła pani moje pytanie, ale jeszcze bardziej pogłębiła moją chęć właśnie pójścia dalej z tym pytaniem, bo chciałem zapytać właśnie, czy brak przemocy fizycznej oznacza no niejako automatycznie zdrowe środowisko emocjonalne, ale ja bym poszedł dalej, czyli poszedłbym w tę stronę, jakie konsekwencje może mieć, albo nawet ma stricte, wychowanie się w domu, gdzie miłość była warunkowa? Panie Danielu.
2: No jakie to ma znaczenie? No ma to takie znaczenie, że człowiek, który jest uwarunkowany od miłości, no to jakby ta osoba zawsze, miłość warunkowa, zawsze będzie chciała nadrobić pewne rzeczy. Zawsze będzie chciała udowodnić swoją, jakby udowodnić, że ona jest ważna, że ta miłość, że zasługuje na coś, że to jakby w którym miejscu jest, to pokazuje, że ta warunkowa miłość, powiem tak, że ta warunkowa miłość, no to jest cały czas udowadnianie tego: ja jestem potrzebny, ja jestem, zauważ mnie. I wtedy taka osoba po prostu cały czas próbuje sobie udowadniać, że jestem grzeczna, nie sprawiam problemów, jestem dobra. I to wpływa na człowieka w dorosłości, że właśnie, że nie potrafi usiąść sobie spokojnie. że nie umie odpoczywać bez poczucia winy, bo tak naprawdę on musi zasłużyć na pewne rzeczy. Ale ja chciałbym jeszcze, panie Pawle, wrócić do tego, co Agnieszka mówiła i co pan pytał, jeżeli chodzi o atmosferę i czy słowa, czy atmosfera, czy przykład życia, czy właśnie tylko słowa. I nie wiem, czy mogę się prywatą podzielić, mam nadzieję, moja żona śpi, że się nie pogniewa, ale pamiętam taką sytuację, ja mówię, mój największy sukces, jeżeli chodzi o wychowanie, może nie największy, ale kiedy czasami dochodziło do sprzeczek z moją żoną, to ja wychodziłem z domu. No i pewnego razu moja 6-letnia córka wtedy zaczęła się ze mną kłócić i ona do mnie mówi, dobra, to ja wychodzę. Ja mówię, wow, sukces, potrafi. I to jest właśnie to jest ta atmosfera domu, że my potrafimy przekazać dzieciom zdrowe sposoby regulowania emocji. Nie? Że czasami te wymagania takie naszych dzieci, czyli ta miłość warunkowa, no to jest ona bardzo trudna, bo później w dorosłym życiu, no to wtedy to takie działanie na 100%. Jakby jeżeli ktoś krytykuje, to ja panicznie reaguję, że to jest tak, że wiele osób właśnie tak patrzy na siebie, że nie widzi siebie jako osoby, tylko patrzy na siebie jako efekt takiej osoby, żeby poświęcać dla siebie innych. I znowu, może się za często powtarzam, ale pokolenie 45-50-latków to jest pokolenie, które wiele osób jest takich, które są szczęśliwe, jak inni są szczęśliwi. I to jest ta miłość warunkowa. Oni są na końcu.
1: Krótką przerwę zrobimy, bo parę myśli tutaj padło bardzo istotnych, które warto, nad którymi warto mieć chwilę refleksji. To też zapraszam Państwa na moment z muzyką. Wrócimy za chwilkę po piosence, po niespełna 4 minutach, by dalej kontynuować w cyklu Na Kozetce rozmowę o etykietkach, które nosimy nie jedna z nas, osoba mając je wypisane na twarzach, plecach. No, niewidzialne często etykietki, ale dostrzegalne dla tych, którzy na nas patrzą. O przyczynach, mechanizmach i skutkach tych etykietek rozmawiam z ekspertami tego wieczora. Są nimi Agnieszka Wcisikowska, psychotraumatolog, i Daniel Barkowicz, terapeuta uzależnień. Po piosence ciąg dalszy, a Państwo, jak zawsze, mile widzieni, jesteście na Facebooku, fanpage Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry to jest miejsce na komentarze.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl na kozetce. Etykietki, które nosimy wypisane na plecach, na twarzach. O ich przyczynach, mechanizmach i skutkach rozmawiam z ekspertami. Agnieszka Flisikowska, psychotraumatolog, jest z nami i Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Państwa też zapraszam na Facebook. Komentarze, myśli, pytania na fanpage'u Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam Państwa zapraszam jak zwykle. Pani Agnieszko, jeszcze chciała Pani dopowiedzieć do poprzednich kwestii parę słów.
2: Tak, bo tak pewnie Państwo słyszeli, ja tak się wyrywałam i chciałam powiedzieć, kiedy Daniel mówił o tym, o warunkowej miłości, to ja chciałam powiedzieć, no przecież takie najczęstsze karteczki, które nosimy na plecach, to zauważ mnie, pokochaj mnie, szanuj mnie, spraw, że poczuję się ważna, ważny. To są nasze takie najbardziej bazowe potrzeby. I wtedy jesteśmy w stanie wyczyniać cuda. Na przykład, aby kogoś utrzymać w relacji, tak jak to na przykład jest w stylu, w lękowym stylu przywiązania, taka osoba może godzić się na wszystko. To, o czym mówił też Daniel, albo bardzo dużo na siebie bierze, rezygnuje ze swoich potrzeb na rzecz tego, aby ten ktoś drugi w relacji miał dobrze i broń Boże nie odszedł. Ale okazuje się, że osoby, które mają unikający styl przywiązania, mają dokładnie tą samą karteczkę. Potrzebuje być kochany, kochana, ważny, ważna. Tylko te osoby mają w sobie tak bardzo dużo lęku i niewiary, że można być w dobrej, bliskiej relacji, że po prostu biorą nogi za pas. Ale to są te jakby te karteczki, które już nosimy w życiu dorosłym. Właśnie te głody miłości, które są wypisane czasami wołami na plecach, tylko my mamy takie trochę strężone strategie ich zaspokajania, no bo skąd mamy wiedzieć jak? No jak ktoś jest głodny, ja tak czasami, no może to nieładne określenie, ale czasami mówię pacjentom, że ktoś jest głodny, to zje szczura. Czyli wejdzie w taką relację, która mu, jej absolutnie nie służy. Stąd tak, Pani Pawle, potrzebowałam się podzielić taką refleksją, chyba dosyć smutną, ale może taką, która jakoś to tak do takiej bazy sprowadza, co jest naszą najbardziej właśnie taką podstawową potrzebą.
1: Dziękuję Pani Agnieszko. Tak podsumowując już prawie godzinę naszej rozmowy, no to już wiemy, że dziecko interpretuje takie komunikaty jak na przykład nie przesadzaj, czy musisz być silny, nie płacz, albo co inni powiedzą, w taki sposób, że powstaje no, w nim jakieś przekonanie, na przykład jestem nieważny, albo na miłość trzeba zasłużyć, czy muszę wszystkich ratować. No, ta parentyfikacja dla wielu dzieci jest bardzo trudna, bo na przykład też, jak tutaj Państwo mówiliście, te pozytywne etykietki mogą być także obciążające. Na przykład jesteś rozsądny, na tobie można polegać, ty się nigdy nie skarżysz. No i dzieci, znam takie przykłady, często przyjmowały emocjonalne role dorosłych. Na przykład stały się opiekunami rodzica, mediatorami między rodzicami. To już w ogóle jest chora sytuacja. No albo stawał się tym silnym, czy wręcz przeciwnie, tym problemowym, czyli na przeciwległym biegunie. Ale ja teraz chciałbym już przejść do skutków tego, bo o przyczynach już sporo Państwo powiedzieliście, o mechanizmach myślę na tyle dużo, że wiemy już jak to powstaje, ale bardziej chciałbym się już skupiać na tym, co to za sobą niesie. Czyli jak takie dawne komunikaty wpływają później na związki. Panie Danielu.
3: Jak takie komunikaty wpływają na związki, to przede wszystkim na przykład jest ciągłe życie w napięciu, czyli na przykład jeżeli dziecko niesie takie kartki ze sobą jako dziecko, to później ono jest odcięte od emocji. I jak pytamy, co na przykład taki pacjent czuje, to zapada cisza. Bo taka osoba nie potrafi powiedzieć, co ona czuje, bo tłumi emocje, ignoruje siebie, funkcjonuje zadaniowo. To jest trochę tak, że my ogólnie, znowu z perspektywy mężczyzny, że kobiety mają trochę szerszy wachlarz emocji, a my jako mężczyźni mamy taki węższy wachlarz emocji, że u nas jest dobrze albo, znowu brzydkie słowo, źle. I tutaj my nie potrafimy nazwać emocji. Dopiero jak człowiek przychodzi na terapię albo zaczyna zastanawiać się nad sobą, no to wtedy zaczyna odkrywać, że on ma więcej uczuć, że ma więcej emocji, że pacjent na przykład u mnie na oddziale leczenia uzależnień, ja czasami rano, kiedy jest taka rundka przed rozpoczęciem zajęć i pytam się, co czujesz? I pacjent odpowiada, że czuje się dobrze, a ja mówię, ale co to znaczy dobrze? I on rzeczywiście musi się zastanowić, co to znaczy dobrze. Czyli osoba żyjąca w takiej rodzinie ma problem w nazwaniu emocji, nazwaniu tego, co czuje, nazwaniu tego, czego potrzebuje, albo też myślę, że ogólnie problemem jest też to, że mamy problem z asertywnością, czyli z wypowiedzeniem tego, czego my chcemy. Czasami właśnie w oddziale, jeżeli ktoś przyjdzie bardziej asertywny i taka sytuacja jest dzisiaj, jeden pacjent się wypowiadał, później drugi pacjent się wypowiada i ten chciał siąść, a ten mówi, proszę mi nie przeszkadzać, ja ci nie przeszkadzałem. I pojawił się taki wśród wszystkich, jak on tak mógł tak się odezwać. Czyli my, jeżeli wychowujemy się w takich rodzinach, to sobie myślimy, że może musimy być grzeczni, że musimy być ulegli, że innym ma być dobrze, ale to jest wszystko kosztem nas.
1: Pani Agnieszko, tak. A dlaczego wiele osób trafia w podobne relacje, jakie zaobserwował w rodzinie i powtarza podobne, jakieś zbliżone scenariusze. Czy to jest kwestia poczucia bezpieczeństwa, czy jeszcze coś więcej? Jakiś wdrukowany mechanizm, powiedzmy taki program, który mówi sobie, rób tak, inaczej nie, bo tam na przykład coś, nie wiem co, czy coś grozi, albo nie wiesz, co będzie, tam jest ryzyko itp.
2: Kiedy pan zapytał Daniela o to, o te konsekwencje, jakie są najbardziej jakby dotkliwe, to ja sobie pomyślałam, że właśnie to, że my nie jesteśmy w stanie stworzyć bliskich, ciepłych relacji rodzinnych, partnerskich, przyjacielskich, to jedno. I tak jak pan teraz też o to pyta, z jakiego powodu? Na przykład z takiego, że nie mamy punktu odniesienia i że wszystko, co znam, no to jest tamten dom z tymi mechanizmami, z których wyrośliśmy. I my mówimy o takim mechanizmie powtarzania, który tak naprawdę no, nie polega na tym, że to jest fajne i bezpieczne w takim klasycznym tego słowa rozumieniu, tylko to jest jedyne, co znam. Bo może zabrakło też innych wzorców w rodzinie koleżanki, wujka Stasia i tak
1: czyli
2: dalej.
1: Nie znam innego życia, krótko mówiąc.
2: Nie znam innego życia, to jedno, choć bardzo pragnę innego życia. I przy tym przymusie powtarzania sprawa wygląda tak, że tak bardzo, bardzo chcemy, żeby w końcu było inaczej. Że niech ten przemocowiec, ojciec, okaże się inny. Niech może ktoś, kto na takiego wygląda, albo na początku nie wyglądał, a później się okazał 2 lata po ślubie, że już taki na takiego wygląda, żeby okazał się inny, żeby mnie uratował, żeby się zmienił, żeby był fajny. I kiedy czytam Państwa, tu przerwie czytam Państwa komentarze na profilu Radia Plus, Państwo piszą o dojmujących sytuacjach dzieciństwa i Państwo też piszą o tym, jak bardzo trudno jest wyjść z tamtego domu, że jeżeli, no właśnie to jest ten kolejna konsekwencja,
1: Kolejna odsłona tego samego, można powiedzieć, życia powtarzanego, tak?
2: Tak, to jeżeli chodzi o relacje, o rodzinę, o przyjaźnie, ale też tą konsekwencją czy konsekwencjami też jest to, że my mamy tak bardzo wryte przekonania o sobie, że można powiedzieć, że rzeczywistość nie ma znaczenia. Co mam na myśli? Na przykład to, że spotykam w gabinecie bardzo takich sprawnych menedżerów, czy osoby, które pracują w międzynarodowych firmach, a one cały czas mają poczucie, że no przecież, no co my takiego robią? No tak, no co, znają 4 języki, no może znają perfekt, ale jeżeli perfekt, to może jeszcze ktoś zna perfekt plus i jakby one się bardziej postarały, to przecież by jeszcze więcej się nauczyły, lepiej nauczyły, no ale przecież pewnie są leniwe. Nie? I to jest też to są takie dojmujące konsekwencje, że sami dla siebie nie możemy być wystarczający, bo nigdy nie byliśmy w domu rodzinnym, czy dla naszych rodziców wystarczający. To mi przychodzi do głowy. Przychodzi mi do głowy też to, że pomimo takich realnych zasobów, talentu do na przykład w sporcie, albo do języków, albo jakiejś zaradności, my tak w to nie wierzymy. No przecież nam mówiono, że z ciebie to nic nie będzie, albo że inni są lepsi od ciebie. No to nawet nie sięgniemy po to, żeby wystartować w jakimś konkursie w firmie o lepsze stanowisko, czy nie pójdziemy pod podwyżkę, bo cały czas mamy w głowie, no tak, ale przecież się okaże zaraz, jak jesteś beznadziejny, a może tam Krzysiek z działu, tam promocji jest lepszy od ciebie, tak jak nas porównywano do naszego brata, który był zawsze lepszy. I słyszeliśmy, że no my to tak coś nie bardzo. Więc naprawdę są tego dotkliwe konsekwencje, można powiedzieć, na każdym polu. Łącznie z tym, to jest dla mnie też takie bardzo poruszające, kiedy moi pacjenci, czy kobiety, czy mężczyźni mówią o tym, że oni tak strasznie boją się mieć swoje dzieci, bo tak nie wierzą, że można dziecku zgotować dobry los, zbudować fajny, bezpieczny, czuły dom, taki adekwatny, czyli tam, gdzie będą granice, nie tak, że tam po prostu hulaj dusza, to nie o tym mówimy, ale będą adekwatne granice, adekwatne wymagania, dziecko będzie mogło być dzieckiem i będzie miało, nie będzie niczego nad wyraz musiało, ma być no takie, jak norma rozwojowa mówi, jak jest dzieckiem, to nie ma być nad wyraz dojrzałe, tylko to dojrzałe, właśnie adekwatnie do tego, co mówi norma rozwojowa. I to jest takie, mnie to zawsze porusza, jeżeli myślę sobie, kurczę, jaki fajny facet przede mną siedzi, albo jaka fajna kobieta, młoda, zaradna, taka też radząca sobie w życiu i ona nie wierzy, że może być fajną mamą, albo fajnym tatą.
1: Panie Danielu, czy człowiek może w taki nieświadomy sposób szukać osób, które, nazwijmy to, potwierdzą jego dawną etykietkę?
3: Ja myślę, że bardzo często tak jest, że to jest trochę na takiej zasadzie, o czym już wcześniej mówiłem, że o kobietach, które chcą się przejrzeć w oczach mężczyzny, że to jest taka sytuacja, że kiedy nie otrzymały tych zasobów, że jesteś fajna, że jesteś warta, że jesteś fantastyczna, no to wtedy szukamy, znajdujemy wzory, które są nam znane. I to jest na przykład ciekawe, że szukamy, że ta tolerancja na przykład, jeżeli chodzi o uzależnienie, bo to jest moja działka, że ta tolerancja wtedy jest większa, że jeżeli nie dostanę pewnego wzorca w domu, na przykład używania substancji, to dla mnie to, że mój partner używa, no to będzie to dobre, bo mój tata jeszcze bardziej używał i na przykład przeklinał, wyzywał, bił, a on jest po prostu tylko pije. Kiedyś z pacjentami porozmawiałem o takim czynniku społecznym uzależnienia i pytałem się, słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest mąż i żona. Jadą sobie samochodem na imprezę, rozmawiają o tym, kto dzisiaj kieruje. No i facet mówi, kieruje. Ale on już sobie przygotował alkohol, mówi, jak wrócę, to się napiję. I wracając z tej imprezy, i jest po północy, i mijają stację benzynową, on sobie myśli, kurde, trochę mam za mało w domu. I pyta się żony, kochanie, może zajadę na stację, sobie coś jeszcze kupię. I pytałem się pacjentów, co przeciętna polska żona powie. A większość powiedział, no powie, no jedź, kup sobie. Nie powie, ej stary, jest po północy, może byśmy zrobili coś przyjemnego, bo jest po północy. Tylko mówi, idź i kup sobie. I to są te wzorce, które z domu rodzinnego przenosimy na dom nasz, a uzależnienie się rozwija.
1: Krótka przerwa, proszę Państwa. 3 minuty po północy. Niespodziewanie nam minął półmetek nocnych świateł. Ważne kwestie tutaj Państwo poruszacie i dyskutujemy, przypomnę, jeżeli ktoś do nas dołączył niedawno, o tym, jakie nosimy etykietki wypisane na plecach czy twarzach, o przyczynach, mechanizmach i skutkach tychże etykietek. To w ramach cyklu Na Kozetce, którego gośćmi są nasi eksperci tego wieczora, pani Agnieszka Flisikowska, psychotraumatolog, i pan Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Jak zawsze Państwa zapraszam na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest miejsce na Państwa komentarze. Za chwilkę będziemy je czytać, zaglądać do nich, bo rzeczywiście są, tak jak powiedziała pani Agnieszka, bardzo poruszające. To też po niedługiej piosence wrócimy na dalszy ciąg rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od prawie 8 minut mamy piątek, 15 maja. Zofie dzisiaj świętują imieniny, tak więc pamiętajmy o nich. A nocne światła od ponad godziny trwają, jeszcze nieco ponad 50 minut. Do pierwszej będziemy z Państwem tego wieczora, przypomnę, w cyklu Na kozetce o etykietkach wypisanych na plecach, twarzach, które nosimy. O przyczynach, o mechanizmach, o skutkach rozmawiam z ekspertami. Są z nami Agnieszka Flisikowska, psychotraumatolog, i Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Jak zawsze, tak i tego wieczora, zapraszam Państwa na Facebook, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam Mariusz napisał bardzo poruszający wpis. Pozwolę sobie zacytować. Wychowany bez ojca, z przemocową matką, byłem w rodzeństwie przeważnie tym najgorszym. Gdy udało mi się wypracować coś na plus, jakiś wygrany konkurs czy pomoc komuś, matka przypisywała sobie zasługi, mimo że dowiedziała się dopiero o efektach. Chwaliła mnie, zaznaczając, że dołożyła swoją cegiełkę, i mimo że z jednej strony było to niesprawiedliwe, to dawało mi motywację, że przynajmniej czasem wyróżniam się pozytywnie. Gdy zaś coś zrobiłem źle, często mając dobre intencje, słyszałem trudne słowa. Z wiekiem zrozumiałem, że konsekwencje dzieciństwa nie słabną, a uwidaczniają się z kolejnymi latami. Dzisiaj mam prawie 30 lat i jestem wyporny na krytykę, a od pochwał w piórka nie obrastam. Mimo wszystko jednak do dziś staram się wszystko robić z efektem wow, czynami, a nie słowem, zapracować sobie na wyróżnienia. Pani Agnieszko, czy to jest taki efekt, o którym tutaj wspomina Mariusz, mający być kompensatą, rekompensatą tego wszystkiego, co się nosi na plecach, czy jednak pewnym osiągnięciem, które trzeba realizować, bo jest wdrukowane niejako w modus operandi?
2: Tak sobie tu zamruczałam, bo mnie też poruszył pan Mariusza wpis. I tak się zastanawiam, jak tu państwo wiedzą, no nawet ta nasza intenna tu nocna audycja to też nie jest takie miejsce, żeby mieć jakiś pomysł na państwa, czy na państwa historię. Ja może tak na bazie tego, co pan Mariusz napisał, w zasadzie co napisał w ostatnich zdaniach, odniosę się w taki sposób. Mam poczucie i tak to rozumiem, że w normie jest reagować na krytykę poruszeniem, czy z jakimś rozczarowaniem, czy tym, że nas to zaboli, albo będziemy źli, jeżeli to będzie nie taka krytyka nieuprawniona, że nas to jakoś tak poruszy. No bo wtedy, kiedy dopuszczamy do siebie czucie, to ta krytyka albo krytykanstwo, bo może to będzie nawet jakaś treść całkiem, czy przekaz całkiem w porządku i coś, co miałoby nas rozwijać, ale być może będzie w takiej formie, że po prostu w pięty pójdzie i w zasadzie miało nam się zrobić przykro, a wcale nie miało to być czymś, co rozwija, to przyznam, że mi by było bardzo przykro. I ja się nauczyłam, żeby mi było przykro. Właśnie, żebym nie była, jak pan Mariusz to napisał, wyporna na krytykę. Bo czasem ta wyporność, i to panie Mariuszu, nie, wcale to nie musi być o panu, bardziej tak naprawdę powiem, jakoś tak odsłonię siebie, jest o mnie, że ta wyporność na krytykę może być nauczeniem się, żeby nie pokazać, że coś mnie zraniło, że zabolało, że przecież no, jak nam zależy na relacji, a ktoś mnie zranił, to przecież mnie boli. Nie mówię, o, nic się nie stało, luz, no przecież co, no nie przejmujemy się. No, jak ktoś mnie zranił, zostawił, skrytykował, wyśmiał, wydrwił, to my doświadczamy cierpienia. I oczywiście chodzi o to, żeby w dorosłym życiu mieć właśnie takie dorosłe sposoby na to, żeby się z tego wydobyć. To są na przykład przyjaciele, z którymi możemy porozmawiać, czy możemy się wypłakać, czy mieć 3 dni takie niezbyt fajne, ale później wrócimy do równowagi. 3 dni, a czasami 3 miesiące albo i więcej, zależy co trudnego nas spotka. Ale adekwatnym jest to odczuwać. i trzymając się też tego drugiego bieguna, pochwały. Jeżeli otrzymujemy pochwały, to fajnie. Jeżeli one są takie właśnie nieogólne, tylko ktoś powie, wiesz co, Agnieszko, taki fajny był ten wykład. Tu koleżanka z Zatoki Rodziny Kwiceńskiej się odezwała, pani Jola, i na przykład dostałam informację, że w tej naszej Zatoce Rodziny prowadziłam wykład i pani Jola powiedziała, wiesz co, Agnieszko, widziałam, że tak się naprawdę zaangażowałaś, tak dużo przykładów przygotowałaś, widziałam, że też ci zależy i zależało i że tak, tak naprawdę bardzo dużo wokół tego zrobiłaś i postarałaś się, żeby ten wykład był jak najlepszy. To ja widzę, że pani Jola mnie widzi właśnie, że nie jest to tylko o super, super, fajnie pani Agnieszko, tylko ja widzę autentyczne zaciekawienie mną i to, że mnie drugi człowiek widział. I ja docenię tą pochwałę i trochę obrosnę może w piórka, ale w takim rozumieniu, że mi się autentycznie zrobi przyjemnie. I myślę, że o to wychodziło. Czyli żeby tak adekwatnie odbierać czy trudniejsze wydarzenia, czy trudniejsze komunikaty, czy też takie bardziej przyjazne. Bo być może pan Mariusz pisze o tym, tak ogólnie, nie tylko o sobie, że kiedy jesteśmy zranieni albo nauczyliśmy się być bardzo samotni w zranieniach, albo pochwały były tak naprawdę no nie dla nas, tylko ktoś je tak przywłaszczał sobie, kradł, jak mama, ciocia, nauczyciel, trener, to my nie wiemy, jak czerpać z tego przyjemność albo jak doświadczać towarzyszenia drugiej osoby w jakimś naszym trudzie.
1: Panie Danielu, idąc dalej za tym, co już państwo tutaj w jakiś sposób nakreśliliście, to takie życie osoby z etykietką muszę być idealny, czy jestem ciężarem, albo na miłość muszę zasłużyć, co w gruncie rzeczy niesie za sobą, indukuje kolejny, myślę, taki komunikat, który gdzieś w głowie się kręci. Nie mogę ufać ludziom, muszę budować na tym, co zrobię, żeby zostać właśnie, tak jak pani Agnieszka mówiła przed chwilą, zauważony, ale nie z tego powodu, że ja jako osoba, tylko jakiś dzieło powstało, no i wszyscy je podziwiają, a autora, że tak powiem, odsuwają gdzieś tam na bok. No to może budzić taką chęć no bycia doskonałym, czy perfekcyjnym nawet. I zastanawiam się, czy to może być jakąś w ogóle taką permanentną formą obrony przed wstydem lub odrzuceniem, bo no zastanawiam się, dlaczego niektóre osoby ciągle w nadmierny sposób pomagają innym kosztem siebie. Ci ratownicy, bo co za tym, na końcu tej całej myśli chcę postawić takie pytanie, jak odróżnić odpowiedzialność od życia w chronicznym poczuciu obowiązku, który na dodatek no nie jest do końca zdrowy.
3: Jakby to jest taka sytuacja, kiedy człowiek w dzieciństwie wyrasta w świecie, który, no właśnie, ktoś miał chronić, a krzywdził. Ktoś obiecywał, a nie dotrzymywał słowa. I jakby wtedy psychika uczy się jednego, bezpiecznie jest nie ufać. A później dorosły człowiek bardzo często żyje w ciągłej ostrożności. I nawet jeśli z zewnątrz tego nie pokazuje, to analizuje ludzi, sprawdza ich intencje, boi się otworzyć emocjonalnie i ma problemy z proszeniem o pomoc albo pokazywaniem słabości. Ja myślę, że to jest, panie Pawle, Agnieszko, cecha naszego świata, bo jak sobie przypomnę, nie wiem, dom moich dziadków, to centralnym miejscem była kuchnia i stół w kuchni albo salon i też stół i wokół krzesła. Jak przychodzili dorośli, to oni siadali wokół tego stołu. Dzieci były gdzieś z boku, ale oni patrzyli na siebie. W domu mojego pokolenia to centralnym miejscem była ława, dwa fotele, telewizor Elektron, ja robiłem za pilota, a kolejne pokolenie to pokolenie komputerów, a teraz mamy pokolenie smartfonów. I jakby to jest świat, w którym nieustannie uczymy się zagrożenia, że mamy takie przeświadczenie, że ktoś mnie obserwuje, ktoś mi zazdrości, ja muszę kontrolować, nie rozmawiam o emocjach, bo ktoś może to wykorzystać. Budowanie takiego muru wokół siebie. I jakby to jest ciekawe, że człowiek nie cierpi, że człowiek cierpi z powodu samotności, ale jednocześnie sam nie dopuszcza ludzi blisko, bo psychika cały czas próbuje go chronić. I jakby w terapii, jak ktoś taki przychodzi, to ważne jest, żeby pokazać, że brak zaufania nie jest problemem charakteru, tylko sposobem przetrwania. Bo wcześniejszy świat kojarzył się z bólem albo nieprzewidywalnością. Ale panie Pawle, trochę dywagując i do tego, co powiedziała Agnieszka, bo my się skupiamy teraz na tych etykietach takich negatywnych. Ale jak uważacie, czy my w obecnych czasach, i tutaj Gen Z i to pokolenie 18-latków, czy te nasze dzieci, one nie są chronione przed trudnymi emocjami? Bo czasami zdarzy się, że trafi 18-latek, 19-latek, 17-latek do gabinetu i tak naprawdę, kiedy on zaczyna przeżywać pierwsze trudności, to on nie potrafi sobie z nimi poradzić. Bo to jest pokolenie, które kiedy była kałuża, to rodzice ściągali kurtkę, żeby synek sobie nogi nie zmoczył. Agnieszko, co na ten temat myślisz?
2: Myślałam, że może to jest taka etykieta, będę cię chronić za wszelką cenę. Nieważne, ile masz lat, że jesteś już właśnie 18-latkiem, mój synu, moja córko, a ja nadal będę ci robić kanapeczki w serduszka, a jak zapomnisz, bułeczki świeżutkiej, rano kupionej, to porzucę swoją pracę albo ważne spotkanie, a nawet kawę z przyjaciółką i czym prędzej będę gnać do szkoły, żeby ci tam bułeczkę zawieźć, bo nie ufam. I teraz pytanie, komu, dziecku, sobie, że ty się, mój synku, czy córcia 16-letnia, sobie poradzisz z tym, albo pożyczysz od koleżanki dziś pół bułki, a jutro ona od ciebie, albo parę godzin nie będziesz jeść i da się przeżyć, bo teraz, no może to jest ta kartka, albo u dziecka na plecach, a teraz mi szło do głowy, a może u rodzica, muszę być idealną matką, idealnym ojcem, tylko co to oznacza, to idealnym, to może też nadmiarowym, czyli to jest pokolenie rodziców, rodzic helikopter czy pług śnieżny, który tak robi wszystko, żeby po prostu no, pyłek żaden śnieżny nie był, już nie mówiąc zaspa, żeby te dzieciaki mogły się przedrzeć, a co przez to zbudować? No poczucie sprawczości, poczucie własnej wartości, wiarę w sprawczość, wiarę w to, że mogę sobie poradzić. Więc tak trochę tak sama się zastanawiam, gdzie i czyje etykiety są, pewnie i u jednych, i u drugich, czyli u rodziców, którzy coś swojego przenoszą na dzieci.
1: Krótką przerwę zrobimy, bo sporo myśli tutaj padło, które warto jakoś refleksją otoczyć. To też zapraszam Państwa na chwilę przerwy z muzyką, a wrócimy do rozmowy za mniej więcej 3,5 minuty. Przypomnę, w cyklu Na Kozetce tego wieczora o etykietkach rozmawiamy, które wiele osób nosi wypisane na plecach i na twarzach, o ich przyczynach, mechanizmach, które im towarzyszą i skutkach, które za sobą pociągają. Agnieszka Flisikowska, psychotraumatolog, i Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień, są dzisiaj naszymi ekspertami. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Pod pierwszym postem od góry fanpage Radia Plus czeka na Państwa opinie i myśli. Wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światach spotkaliśmy się, by w cyklu na kozetce zdzierać etykietki, które wypisane mamy na plecach i na twarzach, a przede wszystkim je zobaczyć, zanim zedrzemy i by się do tego przygotować, czyli zobaczyć, jakie były przyczyny, jak one się przykleiły, jakie mechanizmy to spowodowało, no i jakie skutki za sobą pociągnęły, ale także w finale, mam nadzieję, będziemy tutaj mówić o tym, jak te etykietki odkleić, jak się od nich uwolnić. Agnieszka Wcisikowska jest z nami, psychotraumatolog i Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień, a na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje, myśli, pytania, tam zapraszam. I zaglądam właśnie, by przeczytać, co napisał Tadeusz. Gdy byłem 17-latkiem, mój tata popełnił samobójstwo i chodziłem z etykietką syna samobójcy. To wszystko, co się ze mną działo, doprowadziło do choroby alkoholowej. Znowu kolejna etykietka. Gdyby nie terapia, nie wiem, co by było dalej. Wiara w Boga również mi pomogła. Dzisiaj te etykiety są odklejone. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za ten poruszający wpis niezwykle. Myślę, że takie przeżycia w dzieciństwie są nieprawdopodobnie trudne. Mogę sobie to tylko wyobrażać, także współczuję głęboko, ale też nie pierwszy raz czytam, co pan pisze tutaj na Facebooku, także mam głębokie przekonanie, że rzeczywiście te etykiety są odklejone i pan jest teraz dorosłym, silnym mężczyzną. Natomiast chcę pójść dalej, właśnie też w kontekście uzależnień, nawiązując do tego, co pan Tadeusz napisał, bo trzeba tutaj się zastanowić, jaką rolę odgrywają dawne schematy i przekonania z nich wynikające w uzależnieniach. Jakie etykietki najczęściej pojawiają się u osób uzależnionych? No i czy uzależnienie może być próbą ucieczki od wstydu, czy wyciszenia lęku, czy poradzenia sobie z trudnymi emocjami, albo z samotnością, która może być skutkiem właśnie tych trudnych etykietek. No i idąc dalej, czy nie tylko alkohol, ale ogólnie substancje psychoaktywne stają się jedynym sposobem regulowania emocji, których człowiek nie umie przeżyć inaczej. Panie Danielu.
2: Ja dziękuję panu Tadeuszowi za to, że się podzielił swoim fragmentem życia, bo rzeczywiście to, co napisał, też mnie poruszyło. Człowiek bardzo często przez lata nie niesie tylko bólu wydarzeń, ale też właśnie te etykiety. I tutaj pan Tadeusz mówi, ten samobójca, alkoholik, ten gorszy, problemowy. I z czasem człowiek zaczyna patrzeć na te etykiety, jakby one definiowały całego człowieka. I to jest ten element, że my nie potrafimy przeżywać pewnych emocji. I wtedy zaczynamy sięgać po substancje. Ale nie tylko to, nie tylko substancje, ale to są też różnego rodzaju czynności. To też jakby ma się do tego, że ja chcę się odciąć od uczuć, żeby nie czuć, żeby myśleć o sobie lepiej. Jest taka fantastyczna scena w filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami, kiedy młody Adaś Miałczyński mówi: nigdy nie będę jak mój tata. No i mija kilka lat i co się dzieje? Jest w tym punkcie, gdzie był jego tata. No bo na poziomie takiego dziecka człowiek bardzo wcześnie zaczyna wierzyć: jestem gorszy, niewystarczający, problemowy, niekochany, niepotrzebny, zepsuty. I później przez całe życie próbuje od tego uciec albo zagłuszyć. I przychodzi taki moment, gdy mamy, nawet jak mówimy, nigdy nie będę jak mój tata, mamy 16-17 lat, wypijamy pierwsze piwo albo inny alkohol, i ojej, mogę na siebie spojrzeć inaczej. Jest fantastycznie. Świat jest kolorowy. Jest zajefajnie. I co wtedy? Na ten moment wyłącza się wstyd, poczucie winy, napięcie, samotność, wewnętrzny krytycyzm. I dlatego wiele osób uzależnionych mówi: po alkoholu pierwszy raz czułem luz. Na chwilę przestawałem myśleć. Mogłem być sobą, nie czułem tego ciężaru. I jakby pojawia się bardzo ważny instrument, czy mechanizm raczej, że człowiek zaczyna używać substancji nie tylko dla przyjemności, ale po to, żeby na chwilę przestać czuć. Żeby nie czuć siebie w taki bolesny sposób. Bo jeżeli znowu, patrząc na nasze etykiety, kartki, nosił taką, jestem nieważny, jestem gorszy, muszę zasłużyć, nie mogę czuć, nie wiem jeszcze co, nie mogę ufać, to substancja staje się czymś,

0: koło, trochę jak z Małego Księcia, jak mały książę trafił na planetę, gdzie był alkoholik. Dlaczego pijesz? Bo się wstydzę. Dlaczego wstydzisz się? Bo piję. I to jest to błędne koło cierpienia, tak, a później sięgania po substancje, doświadczania konsekwencji i czucia jeszcze większego wstydu. I znowu sięgania po substancje.
1: Mój dobry znajomy, podobnie jak pan terapeuta uzależnień, nazywa ten stan betoniarką, czyli właśnie człowiek, w którym kręci się, kręci i właściwie to jest ten stan, w którym już praktycznie trudno z niego wyjść. Pani Agnieszko, a dlaczego samo odstawienie substancji często nie wystarcza? Co dzieje się z człowiekiem, kiedy zabiera mu się taki właśnie sztuczny mechanizm regulowania emocji, a nie pomaga zrozumieć źródła cierpienia i jego przyczyn?
2: Mam poczucie, że tu Daniel jednak bardziej na to odpowie. Ja powiem, ponieważ nie jestem terapeutą uzależnień, ale mogę powiedzieć tak bardziej ogólnie, do czego jest potrzebny drugi człowiek i jeżeli mamy odstawić cokolwiek, co było w jakiś sposób uzależniające, bo to może być wskakiwanie tak kolokwialnie mówiąc, w związki, które nam nie służą. To może być oczywiście uzależnienie od substancji czy od czynności i to wszystko, co pan wymienił, czy ja, możemy nazwać jako grupę tych substancji czy czynności, które były po coś. No właśnie po to, żeby nie czuć, nie myśleć, nie doświadczać na przykład ogromnego poczucia samotności. Tak sobie pomyślałam na podstawie tego, o czym napisał pan Tadeusz, kiedy doświadczamy śmierci jednego z rodziców, czy jeszcze takiej śmierci samobójczej, to jest, domyślam się, okrutne poczucie osamotnienia i porzucenia. Tak mówią moi pacjenci, którzy doświadczyli takiej historii. Ale to, co wtórnie, czego wtórnie można doświadczyć, to poczucia samotności w tym osamotnieniu i w tym porzuceniu. W tym, że przepraszam, inni z nas się śmieją, drwią, wytykają palcami i powstaje już jakaś taka przeokrutna otchłań samotności, że być może jedynym pomysłem jest to, żeby zacząć pić, ćpać, kupować nadmiarowo, czy żyć na krawędzi. I teraz, kiedy te substytuty jakiejś relacji, czy jakiegoś, no nie wiem, bliskości, czy czegoś, co daje łudę poczucia wartości, może godności, albo bycia z kimś, zabierzemy, no to co zostanie? Jeżeli tam nie jest zbudowane wnętrze, takie wnętrze, które potrafi prosić o pomoc, które wierzy, że można być z danym człowiekiem bez względu na to, co on tam komu stawia i może tylko wtedy miał kumpelasi, albo doświadcza dana osoba tego, że no tak naprawdę to ja niewiele wokół siebie mam, bo wszystko zostało utracone. I do tego jest potrzebny drugi człowiek, no najczęściej jest to terapeuta jednak, czy w ośrodku, który prowadzi Daniel, czy którym zarządza, no prowadzi pewnie i zarządza Daniel, czy na terapii indywidualnej, którą ja się zajmuję, Daniel zresztą również, drugi człowiek, który pomaga, aby zobaczyć to, co się właśnie wydarza. Może nie będzie takiej dojmującej samotności w sytuacji, w takiej sytuacji, kiedy wszystko wiadomo, kiedy te karteczki zostały rozpoznane, kiedy zostały może pozrywane z pleców, czy napisy z twarzy zdjęte i tak leżą przed nami na stole i trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. I tak jak napisała pani Beata, którą serdecznie pozdrawiam,

0: że schematy, etykiety, kiedy zostają role nadane, kiedy zostają wyjęte, opowiedziane, ujęte w konteksty, stają się rozbrojone i mniej groźne, mniej niszczące. I do tego jest potrzebny nam drugi człowiek. I to jest chyba taka najważniejsza rola. Ktoś, kto nam potowarzyszy i być może nawet nic szczególnego nie zrobi, a może bardzo szczególnego, bo po prostu powie, ja cię w tym widzę.
1: Tak, to bardzo istotne. Dziękujemy pani Beato za ten wpis, bo w gruncie rzeczy do tego dążymy w tym programie, żeby dojść do takiego stanu rozbrojenia tych etykiet, no bo to nie są tylko naklejki, które można zedrzeć i zapomnieć, tylko takie, które pozostawiają po tym zdarciu często rany i te rany trzeba uleczyć. To też można tutaj to porównać, na przykład jeżeli ktoś oderwie naklejkę z lakierem, dajmy na to, z karoserii samochodu czy z jakiegoś mebla, no to pomyślmy sobie, że tak jest z człowiekiem i coś, to wrażliwe miejsce po prostu trzeba uleczyć. Panie Danielu, bo tutaj już zanurzyliśmy się trochę w te kolejne pokolenia, które z różnych powodów, no, najczęściej cywilizacyjnych, po prostu mają inny tryb życia. Więc możemy oczywiście zastanawiać się nad tym, jak media społecznościowe wpływają na poczucie własnej wartości i rolę społeczną i nad tym często tutaj debatujemy w Nocnych Światłach i w ogóle w przestrzeni społecznej, medialnej to jest temat żywy. Ale idąc za tym dalej, za tym, co ta przestrzeń proponuje, to idealne życie, to wspaniałe, to ciągle na haju, zawsze uśmiechnięci, piękni, młodzi i bogaci, to czy współczesny świat sprzyja powstawaniu nowych etykietek? Nie tych jesteś nieudacznikiem, czy idź w cholerę, czy coś tak i tak dalej, ale na przykład musisz być produktywny, musisz być szczęśliwy, musisz odnieść sukces, musisz być bogaty, musisz być zawsze piękny, musisz być zawsze młody i zawsze sprawny.
2: Ja myślę, że ten współczesny świat to właśnie taki jest. Jesteś zajefajny, nie? Że to jest trochę na takiej zasadzie, jak mali chłopcy grają w piłkę, to myślą, że będą od razu Cristiano Ronaldo. Że
1: tutaj... Nie, oni są przecież. Wtedy, kiedy grają, to są.
2: No, my, nie wiem, panie Pawle, kim pan był? Ja, jak sobie przypomnę, to w moim, może Wojciech Kowalczyk, to było moje pokolenie takie, ale rzeczywiście, jak grają, to albo są Messim, albo Ronaldo, albo Lewandowskim i tak naprawdę to są te etykiety, nie? To są te etykiety, że tylko to są nowe powody, żeby człowiek też się czuł niewystarczający. Kiedyś te etykiety powstawały głównie w domu albo w najbliższym otoczeniu, ale to jest to, co pan mówi. A teraz, że to jest to, co powstaje w social mediach, nie? W tempu życia, porównywaniu się. Ktoś, jeden z pacjentów mi opowiadał i mówi, wiesz, na wakacje jedziemy do Albanii na 2 tygodnie. I mówię do mojego syna, że słuchaj, wyjeżdżamy na 2 tygodnie w wakacje do Albanii. A on mi odpowiedział, tato, jak do Albanii? Jak o tym w klasie powiem? Nie? I to jest jakby pokazywanie czegoś takiego. I inny pacjent opowiadał mi o czymś takim, że mówi, pytam się swojej żony, słuchaj, jakie ty miałeś marzenia, jak miałeś 11 lat? A ona mówi, wiesz, chciałam mieć rolki, żeby tata nie pił. A on mówi, a wiesz, jaka nasza córka ma marzenia? Mówi, nie wiem. No bo ona mi powiedziała, tato, cieszę się, że na ferie lecimy na Cypr, a ja bym chciała lecieć w biznes klasie. I to jest to. To jest to tempo życia, oczekiwania, kulturę. I jakby my dostajemy, czy nasze dzieciaki bardziej, dostają takie komunikaty. Musisz wyglądać lepiej, musisz więcej osiągnąć, być bardziej rozwinięty, być bardziej fit, bardziej szczęśliwy, bardziej produktywny, bardziej idealny. I co to powoduje? Że te dzieci nasze, biedne dzieci, zaczynają żyć w ciągłym porównywaniu siebie do innych ludzi i do nierealnych standardów. Bo to, co dają nam social media, no to dają to pewne kłamstwo. Bo widzimy tylko wycinek życia, a nie to, jak to tak naprawdę wygląda. Bo co my widzimy w social mediach? sukcesy, podróże, idealne relacje.
1: To, co chcemy
2: ciała.
1: Pokazać.
2: Nie, no to... to
1: właśnie etykietkę jakby... chcemy pokazać.
2: Etykiety.
1: Etykietkę.
2: To są te etykiety, które gdzieś tam, no, pochwalimy się, nie? Ale nie widzimy tego, co też jest istotne i o czym też jakby z Agnieszką porówniliśmy to o współczesnym pokoleniu, że to też jest ważne, żeby nauczyć dzieci przeżywać lęk, samotność, kryzysy, jakąś pustkę. Moje ulubione zdanie moich dzieci to jest: nudzi mi się. A ja mówię: super, no to jest normalne, że ci się nudzi, musisz zagospodarować ten czas. Nie? I tak, tak naprawdę wielu rodziców, kiedy słyszą nudzi mi się, to już biegną, żeby coś z tymi dziećmi zrobić. I my nosimy na plecach takie, te współczesne pokolenie nosi właśnie o czym panie Pawle powiedział. Muszę być produktywny, interesujący, muszę być idealnym rodzicem. Że nie wiem, że to też jakby nie mam miejsca na emocje. Że kurczę, jak ja się zdenerwuję na swoje dziecko, no to ja jestem, nie, to już nie jestem dobrym rodzicem. Muszę być silny psychicznie. Muszę się rozwijać,
1: opanowany.
2: Mogę zwolnić.
1: Tak.
2: Opanowany. I tak naprawdę znowu to jest to, że my się zafiksujemy na tym, że ja nie mam prawa do swoich emocji kosztem dzieci. To, co Agnieszka mówiła, że ty masz prawo do swoich emocji, ale jeżeli przegniesz, to też będzie wychowawcze i powiesz: sorry, kochana, no przesadziłem, nie chciałem tak, ale tak mnie odpaliłaś, nie wiem, czy dobrze Agnieszka mówię, ale tak się odpaliłem, o przepraszam, że nie powinienem tak, bo coś było nie tak.
1: No właśnie, bo być może boimy się, że usłyszymy od dziecka na przykład: tato, ogarnij się, prawda? Jesteś nie, dorosły, no to... jesteś dorosły.
2: Tak, to jest coś takiego, że nasze dzieci też, one wiedzą, co mają mówić, no i wiedzą, co jest jakby, co jest trendy, co jest jakby takie, że teraz jest świat dyplomacji i nie można powiedzieć pewnych rzeczy, bo mogą być uważane, że one są mało, nie, tak nie można mówić, bo trzeba być ugrzecznionym. I my żyjemy w
1: tak,
2: takim
1: bo to będzie mowa nienawiści nawet, prawda?
2: No, ja wiem, że jest po północy, bym powiedział coś, ale nie powiem, panie Pawle, żeby później... To jest tak, mowa nienawiści. I wtedy wszyscy jesteśmy poprawni politycznie, nie? I nie mówimy o swoich emocjach, że kurczę, no było trudno, było źle, że nie zrozumiałem czegoś, tylko nie, no jest super, w moim domu jest fantastycznie, wszyscy mnie słuchają, mam dobrą komunikację z żoną, dzieci też są fantastyczne. Mamy ogólnie taką kulturę promocji, właśnie to, co pan powiedział też, panie Pawle, że jest super, Facebooka, że na zdjęciach wszystko ładnie wygląda, a tak naprawdę wracamy do domu i wszyscy siedzimy w swoich komórkach.
1: To proszę państwa, ja zapraszam na Facebook nie tylko po to, żeby się lansować, ale jeżeli ktoś z państwa chce, może nawet wyrazić, co może mieć skutek terapeutyczny, jakiś ból, czy opowiedzieć jakąś historię, która być może jest tak głęboką zadrą, że może czas na to, żeby ją wyrazić. Nie chcę tutaj oczywiście namawiać do jakiegokolwiek ekshibicjonizmu, też w pełnej wolności. To jest tylko pewne zaproszenie, ale zaproszenie również do tego, co leży na sercu, czyli jeżeli ktoś z państwa chciałby jeszcze do nas napisać jakąkolwiek myśl, którą uważa za słuszną, żeby dotać ją do naszej rozmowy, to zapraszam na Facebook. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli miejsce dla państwa właśnie, żeby pisać czy dzielić się właśnie komentarzami, refleksjami dotyczącymi czego? Tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo za chwilę już ostatnia część dzisiejszego programu w cyklu Na Kozetce. Rozmawiamy o tych etykietkach, które wielu z nas nosi wypisane na twarzach czy plecach. O przyczynach ich powstawania, mechanizmach i skutkach rozmawiam z państwa i moimi gośćmi. Agnieszka Wciścikowska, psychotraumatolog, Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień, są tego wieczora z nami. Po piosence wracamy na ostatnie minuty dzisiejszego spotkania.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, cykl na kozetce, a w nim o etykietkach, które nosimy wypisane na naszych plecach i twarzach. O przyczynach, mechanizmach i skutkach rozmawiam z naszymi ekspertami, są nimi Agnieszka Fliścikowska, psychotraumatolog, i Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Ostatnie minuty też dla Państwa. Zapraszam na Facebook, fanpage Radia Plus, pod pierwszym postem od góry to miejsce do zagospodarowania dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Światów, dla Państwa. Ponieważ te ostatnie minuty, to będziemy już się zastanawiać nad tym, czy i w jaki sposób da się zerwać te etykietki. Co zwykle może być takim pierwszym krokiem do zmiany i czy coś, co no, często w przestrzeni publicznej nazywa się tak zwanym pozytywnym myśleniem, czy to wystarczy, czy uświadomienie sobie schematu automatycznie jest w stanie coś zmienić, czy no i może idąc dalej, czy już w stronę terapii, jak wygląda taki proces odklejania etykietki w procesie terapeutycznym. Pani Agnieszko.
2: Tak może od tyłu, od końca, to odklejanie tych etykietek czasami bardzo długo nie następuje, bo nawet jeżeli terapeuta coś widzi, z czym pacjent przychodzi, to przynajmniej w nurcie, w którym ja pracuję, nie jestem od tego, żeby tak odklejać, czasem nazywać, ale tak naprawdę potrzeba jest do tego czasu i delikatności, ponieważ pacjent może być w wyparciu, może się z tym nie zgadzać, albo, i to też jest częste, musimy zbudować, albo może nawet najważniejsze, musimy zbudować jakąś przestrzeń między nami do tego, żeby stało się na tyle bezpiecznie, żeby mogło wybrzmieć różne trudne rzeczy. Bo tak jak pan porównał, to te etykietki odklejone od zerwane z szafki, jakaś naklejka czy na aucie, to może odprysnąć lakier. I nie wygląda to dobrze. Taki zerwany plaster, zerwany za szybko, też z rany, no to ból ogromny. I teraz my musimy mieć wspólne zasoby, albo pacjent zasoby wspólnie z terapeutą, kiedy wie, że na przykład zawsze we wtorek o 14 jest jego miejsce w gabinecie, jego 50 minut, i nawet jak to miejsce po danej etykiecie, no tam już nie ma dawnego, jeszcze trochę nie wiadomo może, co tam ma być, to wiadomo, że czeka na mnie ten drugi człowiek, ten terapeuta, terapeutka, i będzie można być w czymś razem, w tym trudnym, może już w tym, co budzi nadzieję, ale ta obecność jest naprawdę kluczowa. Jak ktoś pyta mnie o metody pracy, znowu nawiążę do nurtu psychodynamicznego, w którym ja pracuję, to ta obecność, uważność, takie autentyczne zainteresowanie, to jest kluczowe. To tak zaczęłam odpowiedzi na pana drugie pytanie. A teraz, co może być pomocne, czy od czego zacząć, albo co może się przyczynić do tego, żebyśmy te etykiety zobaczyli? Na przykład taka audycja, gdzie państwo może właśnie jadą nocą i słuchają takiej audycji i myślą, kurczę, nigdy o tym nie myślałam. A przecież u mnie coś się powtarza, jakieś myśli, które często wracają, albo wspomnienia, które tak nawiedzają.
1: Które może wcale nie są moje, prawda?
2: I które wcale nie są moje, tylko są takimi wgranymi skryptami. I jeżeli przyjdzie taka refleksja, albo w ogóle jeżeli jest, no nie jest dobrostan taki, jakby się chciało, i ja wcale nie mówię o tym, że dobrostan pod tytułem, no jeszcze nie byłem w 4 krajach świata, albo nie mam najnowszego modelu auta X, to nie o takim dobrostanie mówimy. Mówimy o wewnętrznym dobrostanie, że życie jest generalnie w porządku, o takim poczuciu, że życie jest w porządku, że mamy fajne relacje, jakieś ciepłe, bliskie, czasem nam coś idzie, czasami nie, mamy wpadki, z nich się wydobywamy, coś nas cieszy, czasem smuci, rozumiemy swoje emocje, niektórych nie rozumiemy, ale potrafimy je zaopiekować. I że mamy takie, tak można powiedzieć, takie dobre życie. Wcale nie jakieś cudowne i nie facebookowo takie, którym, gdzie się chwalimy tylko najlepszymi zdjęciami z wakacji. Ale to jest po prostu takie tak zwane normalne życie. I w tym normalnym życiu mogą być i cudowne podróże i biznes klasa. Oczywiście, że tak. Ale jeżeli tego tak zwanego dobrego życia nie mamy, czy dobrych relacji, czy czujemy się samotni, a chcielibyśmy, żeby było inaczej i tak nam nie idzie w relacjach, albo non stop tracimy pracę, coś nam przychodzi koło nosa, czy cóż jeszcze, jaki może być przykład, czy na przykład jakoś tak się zmagamy cały czas z niskim, zaniżonym poczuciem własnej wartości, bo tak naprawdę te wcześniejsze sytuacje, które wymieniłam, to one, chciałam powiedzieć zawsze, może zazwyczaj, ale chciałabym powiedzieć, może powiem zawsze, związane są z zaniżonym poczuciem własnej wartości. Jeśli tak jest, to już możemy mieć taką myśl, że chyba to jest o tym, że trzeba poszukać pomysłu na zmianę. I celowo nie powiedziałam poszukać pomocy, bo może to będzie taka autopomoc. Czasem to są naprawdę różne webinary, których słuchamy, to są książki, których czytamy, to są naprawdę takie dobre poradniki.
1: Czyli taki kamyk, który poruszy jakoś inne kamyki, większe.
2: Tak.
1: Coś ruszy z miejsca.
2: Jest potrzebny drugi człowiek, bo nade wszystko kiedyś tego drugiego człowieka zabrakło, który był który pomieści to, co w nas jest trudne, może dziwne, może coś, czego się wstydzimy, pomieści w tym naszą samotność. Powiedziałabym tak, że raczej potrzeba do tego drugiego człowieka, ale też nie jest tak, że każdy musi chodzić na terapię.
1: Panie Danielu, czy człowiek może, tak nawiązując do wielu wątków, które pojawiły się w trakcie dzisiejszego spotkania naszego, czy człowiek może zbudować nową tożsamość bez odcinania się od swojej historii, nawet trudnej? Bo a propos tego głosu, o którym tutaj pani Agnieszka mówiła przed momentem, no to też jak nauczyć się właśnie ten głos odróżniać od własny głos, od tych głosów wyniesionych z dzieciństwa? Czyli krótko mówiąc, co może pomóc zbudować zdrowe poczucie własnej wartości?
3: Ja myślę, że przede wszystkim to jest to, że ja zaczynam się zastanawiać, dlaczego ja tak funkcjonuję. Bo wiele osób mówi, mnie to już nie rusza, ale dalej na przykład nie ufa ludziom. I to jest coś takiego, że własna historia to jest historia mojego życia i każdy ma taką historię. I nie możemy się odciąć od własnej historii, bo to jest jakby część naszej tożsamości. I trzeba jakby wiele osób, które nie wiem, z którymi rozmawiam, które trafiają na terapię, to mają tą historię życia, czyli na przykład w przypadku osób uzależnionych, to co jest najważniejsze, przynajmniej w moim oddziale, to, żeby one odzyskały godność, że one mają wartość, że są ludźmi i z tego wynika ich wartość, bo na przykład w przypadku osób uzależnionych to jest coś takiego, że gdyby pan zadał im zadanie, napisz 20 zdań, czego w sobie nie lubisz, to myślę, żeby to zajęło 20 sekund. Ale napisz 20 zdań, co w sobie lubisz, no to jest wyzwanie. O co ci chodzi? Ja tego nie chcę, ja w sobie nic nie lubię. I to jest ważne, że człowiek buduje się trochę na tej historii, ale przede wszystkim trzeba zauważyć tę historię, żeby to, co niewypowiedziane, bardzo często dalej żyje w człowieku. Czyli można zapomnieć wydarzenia, trudniej zapomnieć to, czego nauczyła się psychika. I to czasami wraca.
1: To na koniec mam do obojga Państwa no taki zestaw pytań, powiedzmy, zamykających na nasze spotkanie dzisiejsze. Po pierwsze, jakie etykietki najczęściej ludzie dzisiaj noszą? To z Państwa obserwacji. Co też powiedzielibyście Państwo osobie, która no właśnie zaczyna dostrzegać swoje schematy i też czuje lęk przed zmianą? To jest jedna rzecz, a drugą to za chwilę, bo mam też pewną myśl, która wydaje mi się dobrą puentą będzie. Pani Agnieszko, na początek panią poproszę.
2: I tak w trakcie audycji olśniło, jakie etykiety nosimy najczęściej, może nie tylko w obecnym świecie, i do nich wrócę. To, co już powiedziałam, to są etykiety pod tytułem przyjmij mnie, pokochaj mnie, przyjmij mnie taką, takiego, jakim jestem, zauważ mnie. Ale tak myślę, że to są takie naprawdę normalne pragnienia, bo potrzeba bycia widzianym, kochanym, właśnie takim uważnionym, ważnym jest jedną z podstawowych potrzeb. To jedno, a drugie, teraz zapomniałam, jakie było pytanie, a miałam na nie odpowiedź. Proszę przypomnieć.
1: Co by powiedziała pani osobie, która w jakiś sposób już widzi, że funkcjonuje w pewnych schematach, ale czuje lęk przed zrobieniem kroku do przodu, jakimś w stronę zmiany?
2: Ja bym powiedziała, że to jest bardzo normalne. Czuć lęk, normalne jest mieć dylematy, nie wiedzieć, od czego zacząć, trochę chcieć, trochę nie chcieć, i do przodu, i do tyłu. I to jest takie balansowanie pomiędzy ciekawość a lęk. Tak naprawdę na tym polega zmiana, na tym, że ciekawość zwycięży. I ja od razu bym chciała Państwu tego życzyć, że kiedy Państwu przyjdą takie dylematy, to żeby jednak ciekawość siebie i ciekawość tego, jak może być z innymi etykietkami, jakkolwiek to brzmi, no bo my może nazywamy etykietki czy etykiety dla tych haseł, które nam nie służą, a tu chodziłoby o to, żeby nosić takie, które nam służą. I może nie z tyłu, na plecach, a z przodu, tak w takim miejscu, które będziemy na co dzień widzieć.
1: Panie Danielu, to samo pytanie. Jakie etykietki nosimy dzisiaj najczęściej i co by pan poradził osobie, która czuje obawę przed zmianą, a widzi, że jest potrzebna?
3: Ja myślę, że to jest to, że najbardziej takie ciekawe etykiety to są te, które są niewypowiedziane. No bo pewne etykiety my dzisiaj nazywaliśmy, nie? Czyli na takiej zasadzie muszę być silny, nie mogę czuć, radź sobie sam, bądź sobie sam, muszę wszystko kontrolować, ale czasami te etykiety, one się zlepiają z naszym charakterem, z naszą osobowością i zaczynamy je uważać za własną osobowość. Ja już taki jestem, mam taki charakter, nie umiem inaczej, a tak naprawdę to, co jest ważne, że terapia bardzo często pokazuje, to nie zawsze jesteś ty. To jest często mechanizm, którego się nauczyłeś, żeby przetrwać. I to, co jest fantastyczne w mojej pracy, i myślę, że Agnieszka też to potwierdzi, to spotkanie z drugim człowiekiem. To, że powoli buduje się zaufanie. Że to, że ktoś mówi, wow, ja nigdy na siebie tak nie patrzyłem. I zauważam siebie, zauważam, że pewne rzeczy mogę robić inaczej. Choć to pewnie wiele kosztuje. Bo może taka anegdota na koniec, panie Pawle. Kiedyś przyjechał pacjent do mojego oddziału i mówi, ja się pytam go, a ty byłeś już na jakiejś terapii? On mówi do mnie, no byłem pół roku temu, ale nic mi nie pomogło. A ja wtedy ważyłem, teraz ważę mniej, ale ważyłem 130 kilo. Mówię, stary, ja miałem tak podobnie, wiesz? Ja pół roku temu poszedłem na siłownię i też mi nic nie pomogło, bo tylko patrzyłem, jak inni ćwiczą. I to jest jakby, pokazuje, o co chodzi w terapii. Że spotkanie z terapeutą to jest tylko element. A tak naprawdę to nasz pacjent, nasz klient, osoba, która do nas przychodzi, ona cały tydzień żyje ze sobą i próbuje odklejać te etykiety. Dziękuję.
1: To już ostatnia kwestia, która, tak mam poczucie, będzie puentą. Jak państwo uważacie, jak budować relacje, czyli idąc w stronę już taką pozytywną, czyli odbijania się od tej sytuacji, kiedy tą etykietkę dostrzegliśmy, zerwaliśmy, chcemy żyć inaczej, wiemy, czego nie robić, ale jeszcze nie wiemy może dokładnie, jak to robić. Co byście państwo poradzili? Jak budować relacje, w których człowiek nie musi zasługiwać na miłość, jakąś rolą, cierpieniem czy poświęceniem. I to jest jedna rzecz. To mówię tutaj o relacjach już dorosłych osób, chociaż często może tak być także w roli, w relacji dorosły dziecko. I właśnie trochę w tę stronę chcę przekierować też uwagę na, zupełnie na koniec, bo od tego obciążenia, czy deficytu jakiegoś, czy właśnie tej etykiety przyklejonej, która zabiera poczucie wartości, zaczęliśmy w dzieciństwie. To się dzieje często. Tak więc tym ostatnim pytaniem, które jest dodatkiem do poprzedniego, jak rozmawiać z dziećmi, żeby im nie przekazywać własnych ran i lęków, które spowodowane zostały też tymi etykietkami noszonymi przez życie. Pani Agnieszko, na początek.
2: Pani Pawle, a ja tak mam pytanie, czy my zaczynamy dopiero audycji i mamy 2 godziny?
1: Nie, właśnie kończymy, bo przed chwilą nam stuknęły 2 godziny równe i to jest pytanie zamykające.
2: Ja mam poczucie, że każde z pana pytań jest otwierające. Ja nie umiem odpowiedzieć, tak nawet jakbym miała tu 15 minut, może tylko to, żeby się dalej zaciekawiać. Jeżeli kogoś z państwa zaciekawiły te pytania, to może państwo będą szukać dalej, bo to są bardzo duże tematy. Jeżeli państwo zaciekawi, jak budować w dziecku poczucie własnej wartości, to już jest bardzo dużo. To znaczy, że państwo tak chcą zwracać uwagę nie na siebie, ale na drugiego człowieka, tego małego albo trochę większego.
1: Panie Danielu.
2: Tak mogę na teraz.
1: Dziękuję pani Agnieszko. Panie Danielu, ta sama kwestia do pana.
3: Ja myślę, że to, czego często naszemu pokoleniu zabrakło, to żeby to dziecko wiedziało, żeby oddzielać to dziecko od zachowania. Żeby czasami dorosły zastanowił się, czy chciałby być traktowany jak to dziecko. Czy chciałby usłyszeć słowa, które wypowiadamy do dziecka, od kogoś innego dorosłego. Żeby dziecko miało prawo, nie wiem, do emocji, żeby, znowu, to jest to, żeby, że jak ja siebie traktuję, że mam prawo być nieidealne, że mam prawo być nieidealne, żeby być kochane. I to jest to, co jest chyba w tym świecie, w którym mamy problem z niedoczasem, że pędzimy, że jesteśmy czasami chomikami w takim kołowrotku, że ta obecność jest ważniejsza od perfekcji, że to, co potrzebują nasze dzieci, to obecność, zainteresowanie, że poczucie, że mogą przyjść z problemem i to poczucie, że ktoś jest przy mnie i to wiele buduje. I ja tak właśnie myślę.
1: Co nie znaczy, że nie powinniśmy lubić chomików, prawda? Tylko nie tych galopujących. Ja akurat lubię
3: myślę, chomiki. Że terapia to jest taki moment, kiedy chomik wychodzi z tego galopującego kółka i się zaczyna rozglądać. Mówi, cholera, po co ja tak galopowałem?
1: Ostatnie zdanie dla słuchaczy. Tutaj Anna Barbara napisała parę myśli, które chcę przeczytać na koniec. Człowiek doświadczający miłości warunkowej w konsekwencji traci siebie, bo wyrzeka się właśnie swojej osoby, żeby spełnić oczekiwania innych, by zasłużyć na miłość. To się mści w okrutny sposób, bo natura człowieka upomina się o niego i wychodzi to w różnych sytuacjach, bo każdy z nas potrzebuje być sobą, zamiast się naginać i dostosowywać. Myślę, że takie negatywne etykietki są jak mikroamputacje, odbierają człowiekowi sprawczość, wytrwałość, nakładają na nas nie nasze ciężary. Gdy człowiek słyszy całe życie, że jest nieudacznikiem, że nic nigdy nie osiągnie, to zaczyna w nim rosnąć przekonanie, że tak faktycznie jest i nawet nie podejmuje próby przekłamania tego przekonania. I tylko my możemy zmienić sposób myślenia o sobie, ale to jest możliwe. I tą myślą chcę zakończyć dzisiejsze spotkanie, żeby wybrzmiało, że to jest możliwe, proszę Państwa. Tylko jak zawsze tutaj mówimy, jeżeli się samemu nie chce, to nic samo się nie stanie. A zachęcią też powinna iść realizacja, czyli konkretne czyny podjęte w myśl idei. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Już 11 minut po godzinie pierwszej, więc bonus taki wyraźny zaliczyliśmy, ale jak Państwo słyszeli, rozmawialiśmy o rzeczach nader istotnych, to też nie można było ich zostawić niedopowiedzianych. Tego wieczora w cyklu Na Kozetce rozmawialiśmy o etykietkach wypisanych na plecach i twarzach, które nosimy czasami przez większą część życia, o przyczynach tego etykietowania, o mechanizmach, jakie indukują te etykiety i o skutkach, jakie za sobą niosą. A Państwa i moimi gośćmi, ekspertami naszymi tego wieczora byli pani Agnieszka Flicikowska, psychotraumatolog. Bardzo dziękuję, pani Agnieszko.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I pan Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Panie Danielu, serdeczne dzięki.
3: Bardzo dziękuję. Cudowne doświadczenie, panie Pawle i wszyscy słuchacze.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim świetlikom, wszystkim słuchaczom, którzy byliście Państwo z nami. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, komentarze, którymi się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystko udało mi się przeczytać. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. 4 razy w tygodniu spotykamy się od 23 do 1, czasami jak dzisiaj z małym bonusem. Czeka nas weekendowa przerwa. To też przypomnę, że spotkamy się w poniedziałek 18 maja. Od 23:00, jak zwykle w całym kraju przez radio można nas słuchać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. 2057 wydanie Nocnych Świateł dobiegło końca. Przypomnę, że to był cykl Na Kozetce, a w poniedziałek pakiet ratunkowy dla mężczyzn. Gościem Państwa i moim będzie Marcin Dybuk, dziennikarz, strateg komunikacji, certyfikowany moderator Męskich Kręgów i autor książki Chłopaki nie płaczą, chłopaki z okien skaczą. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem, do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.